jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że

0: cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
1: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania. Ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
0: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
1: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
0: trochę ma mrok.
1: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
0: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
1: tak.
0: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
1: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie, będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
0: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
1: właśnie
0: to czasami
1: się,
0: jest jeden do jednego i jest odwrotnie.
1: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu... I jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
0: Body, Voice, Mind.
1: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
0: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
1: W ogóle
0: czasem
1: centrum.
0: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
1: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle gdzie to centrum jest, znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam, że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakiś taki największy moje ostatnie, no że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
0: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też dają.
1: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
0: A to czym jest teraz to twoje centrum?
1: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
0: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
1: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja, mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
0: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię
1: cyklem.
0: Coś nowego.
1: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
0: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
1: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
0: emocji.
1: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest...

0: to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak, tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne,
0: to jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypróbujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów społecznościowych
0: ja zazwyczaj,
1: i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
0: Tak,
1: zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko dodajesz,
0: jest to jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, wszyscy są super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. To najstarszy festiwal teatralny w Polsce. Kaliskie spotkania teatralne Festiwalu Sztuki Aktorskiej odbędą się po raz 66. To będzie niezwykłe święto teatru. To 19 spektakli z całej Polski i ponad setka aktorów i aktorek.
4: Opiera się na dwóch takich słupach, one się czasami ze sobą mieszają. To z jednej strony to jest kwestia właśnie takich namiętności politycznych, a z drugiej strony tych relacji między nami, z rodzinnych, nierodzinnych, opartych na miłości, nienawiści, ambicjach, zazdrości, zdradzie albo ufności. Właściwie każdy z tych spektakli jest albo w jednym, albo w drugim, albo w obu miejscach. Na inaugurację pokażemy spektakl ze Starego Teatru w Krakowie, Sceny z życia małżeńskiego. Według Ingmara Bergmana w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. To jest też taka, no ja wiem, wielokrotny obraz, nie chcę powiedzieć disekcja, ale z różnych perspektyw obraz życia. Myślę, że każdy, kto tam już troszkę tego życia kawałek przeżył, odnajdzie się w tym, bo to zawsze, myślę, różne rozterki, które w życiu nas spotykają, to każdego jakoś dotyczą.

To jest także spektakl, nie wiem, o relacjach międzyludzkich. Jest to, wiem, że tak Bergman, no tekst już przed jakiegoś czasu, to też niebywale współcześnie brzmi, bo to, jak się w nas rodzą namiętności, jak one znikają, jak pękają, jak powstają następne, jak jedne wypierają drugie, jak co się z nami dzieje w tym czasie. Generalnie to jest także jakby spektakl po prostu o miłości, więc fantastyczne przedstawienie też z fantastycznymi rolami, tam między innymi Anna Radwan, Ewa Kaj, Magda Grąziowska, Juliusz Krząstowski, Szymon Czacki, kawał wielkiego spektaklu. Następny dzień, 10 maja, to jest dzień, w którym mamy aż 3 przedstawienia. Jesteśmy częściowo w gościnnych progach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i zaczynamy tam o godzinie 16 spektakl Maleksander, inspirowany książką Elisabeth Aschbrink. Czuły punkt, teatr naziści i zbrodnia. To jest taki na poły ofowy spektakl, chociaż zrobiony przez zawodowych twórców, zawodowych aktorów. Tam jedną z ról gra nagradzana także w Kaliszu chyba 2 lata temu Karolina Adamczyk z Teatru Powszechnego. Spektakl jest przygotowany przez Stowarzyszenie Wątki Sztuki imienia Stanisława i Jerzego Łapińskich we współpracy z Teatrem Powszechnym. Tam ono jest na co dzień pokazywane. Teatrem Powszechnym w Warszawie. Spektakl wyreżyserował Rafał Sabara, który zresztą gra tam jedną z ról. I to jest rzecz opowiadająca o zdarzeniu, które miało naprawdę miejsce, jak w Szwecji słynny wielki szwedzki dramaturg Lars Norén zaangażował się między innymi w taki proces resocjalizacji więźniów i zaczął z więźniami pracować nad sztuką i potem ci więźniowie jeździli tam po Szwecji, pokazywali te spektakle i trochę rzecz się zaczęła wymykać spod kontroli i tyle powiem. Drugi spektakl tego dnia, on także się odbędzie w Centrum Kultury i Sztuki o 18:00, tylko w sali widowiskowej. To jest przedstawienie znowu jakby o relacjach rodzinnych bardziej. Mamy do czynienia z rodziną. Akcja się dzieje w dniu urodzin jednego z bohaterów, 25. urodzin jednego z bohaterów, który jest kaleką, ale jest pokazana taka rodzina, którą jakby całość, jakby wszyscy tam byli po trosze kalekami. To jest taka kalekość emocjonalna. Z jednej strony przedstawienie jest w swój sposób pogodne, bo z takim wielkim ciepłem się pochyla nad nami, nad istotą ludzką, natomiast no też wyrasta z dosyć smutnych konstatacji, jak często, że tak powiem, w naszym życiu gdzieś to tak się składa, że te klocki puzzle do siebie tam jakoś nie pasują. Spektakl nosi tytuł Mój syn chodzi, tylko trochę wolniej. Autorem jest Ivor Martinić, reżyserem Iwona Kępa. I jest to spektakl z Teatru Ateneum w Warszawie. W głównych rolach Agata Kulesza, Paweł Gasztold-Wierzbicki, Przemysław Bluszcz, Paulina Gałązka, Maria Cionelis, Janusz Łagodziński, Magdalena Szejbal, Adam Cywka, Karolina Harkiewicz. To mamy, jakby tak powiem, wspaniały skład i to jest piękne, mądre, poruszające przedstawienie. I trzeci spektakl tego dnia, bo to jest niedziela, to jest taki dzień, że mamy aż 3 spektakle. To jest spektakl przygotowany przez pobliski teatr Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Śmierć i dziewczyna Ariela Dorfmana w reżyserii Jarosława Tumidajskiego. Przedstawienie jest inspirowane historią po upadku Pinocheta w Chile i no, opowiada o karze, winie, o poszukiwaniu winnych, o tym jak się ich ściga, albo czasami jak się ich ściga, żeby ich nie doścignąć i kto jest winny, kto jest niewinny, jak tą winę udowodnić. To jest tam, myślę, to ta sztuka, ona jest, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś z lat 80., ale wciąż jest jakby niebywale aktualna i niestety będzie dotyczyć różnych części świata. Poniedziałek 11 maja to mamy taki niezwykły przypadek, że mamy 2 spektakle przygotowane przez tego samego reżysera. Zaczynamy u nas na scenie kameralnej. Spektakl przygotowany przez Teatr Warszawy Matka i dziecko, to jest tekst Jona Tosego, jednego z też najwybitniejszych skandynawskich twórców z niedawnego noblisty. To jest opowieść rodzinna, to jest opowieść o matce, która poszła za karierą kosztem dziecka. To jest spotkanie już z dorosłym synem, którego ona próbuje odzyskać, ogarnąć, zrozumieć po latach. Też jakby dość dramatyczna opowieść, ale też są to takie wybory, przed którymi często stoimy. Przede wszystkim jest samo to przedstawienie też polega na fantastycznej grze dwójki aktorów. Tego syna granego przez Macieja Czerplańskiego i matki, którą gra Kamila Bahar. I to jest też taki wielki popis aktorski, taka czysta opowieść o relacjach. A drugi spektakl, zapraszamy, proszę Państwa, do takiej nowej sali. To się nowa sala się będzie nazywała Teatrodrom Łódzka. I dawniej to było nazywane hala Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ale tu mam nadzieję, że Państwa zaskoczymy i to będzie Teatrodrom Łódzka, ponieważ próbujemy tę salę troszkę inaczej oswoić.

zobaczyć i mam nadzieję, że to będzie też jakby niespodzianka dla widzów. Będziemy tam pokazywać dwa spektakle. Pierwszy właśnie 11 maja. Teraz już powiem, bo reżyserem i Matki i Dziecko i teraz tego drugiego spektaklu jest Adam Sajnuk. A spektakl przyjeżdża do nas z Teatru Szóste Piętro z Warszawy. To jest sztuka Hanocha Lewina, Handlarze Gumek. Hanoch Lewin już bodaj 20 lat, ponad 20 lat nieżyjący, wybitny izraelski autor. To jest człowiek opowiadający z niebywałą czułością, chociaż czasami w taki dość groteskowy sposób, nawet się niekiedy, nie wiem, opierający o takie prostactwo, czy nawet jakąś wulgarność, ale w gruncie rzeczy jakby niebywale czule opowiadający o człowieku i bardzo często te opowieści dotyczą ludzi, którzy są, dla których już jakby czas się kończy, to jest jakby ostatni dla nich gwizdek. Tacy są bohaterowie tej sztuki. Trzyosobowe przedstawienie z piosenkami śpiewanymi na żywo, z orkiestrą zgraną na żywo, a w rolach głównych Katarzyna Dąbrowska, Grzegorz Małecki i Borys Szyc. Czwarty dzień festiwalu. Zaczynamy u nas na scenie kameralnej 12 maja. Gościmy teatr imienia Jaracza z Olsztyna. Też dwuosobowe, nieduże przedstawienie pod tytułem Mireczek. Ono jest oparte na książce reportażu Aleksandry Zbroi pod tytułem Mireczek pa, to opowieść o moim ojcu. Więc tu znowuż mamy jakby sytuację rodzinną. I to jest opowieść o uzależnieniu. Ten tytułowy Mireczek jest alkoholikiem. Przedstawienie jest bardzo mocno aktorskie. Grają tam Agata Zielińska i Grzegorz Gromek. Drugie przedstawienie tego dnia, ono będzie u nas na dużej scenie. I to jest teraz thriller polityczny. Bardzo, bardzo mocny. Oczywiście wątek miłosny i rodzinny też tam jest, bo jak mówię, one się tutaj mieszają. To jest opowieść, która jest umieszczona w nieodległej przyszłości w Polsce, ale w takiej, no właśnie cała Unia Europejska jest też taka, to jest takie tło, ale w takiej Polsce, jakbym tak chciał powiedzieć, najkrótsze skojarzenie, to jest taki kraj, który mógłby trochę przypominać, nie wiem, kraj z opowieści podręcznej Margaret Atwood. To jest taka, jakby właśnie taka dystopijna opowieść o przyszłości, o takim państwie właściwie szalenie policyjnym i osią tego jest też jakby polowanie na imigrantów i pozbywanie się ich jakby kompletnie. Spektakl nosi tytuł Pigmalion, ponieważ tytułowa bohaterka przypadkowo znajduje się w takim postępowym domu i ludzie chcą jej pomóc, ale żeby jej pomóc, ona musi zacząć dobrze mówić po polsku, czyli mamy taki sam model jak u Bernarda Shawa, nauczenia obcej osoby poprawnego mówienia, po to, żeby ją uchronić. Spektakl jest z Teatru Polskiego w Poznaniu. Sztukę napisali do spółki Andrzej Błażewicz i Mikita Iłyńczyk, inspirując się oczywiście sztuką Bernarda Shawa. Wyreżyserował to Mikita Iłyńczyk. Kolejny dzień to jest... Gościmy dwa przedstawienia. Najpierw u nas na dużej scenie, też dwuosobowy spektakl, opowiadający, bardzo taka ironiczna z opowieść, też jakby szalenie współczesna, dwóch bohaterkach, które trafiają do szpitala, znajdują się w tym samym pokoju, w separatce, bo chcą mieć separatkę. Lądują na jednym łóżku, żadna nie chce z nich ustąpić, natomiast mają bardzo skrajne poglądy i są szalenie zacietrzewione. Więc mamy sytuację, że jedna z pań nie chce wstać z łóżka, żeby druga tego nie zajęła. Spektakl nosi tytuł Separatka. Został przygotowany przez Fundację Joanny Szczepkowskiej oraz Teatr Polski w Warszawie. Wyreżyserowała to, napisała to Joanna Szczepkowska i grają w tym Joanna Szczepkowska i Dorota Landowska. I drugi spektakl tego dnia. Znowuż zapraszamy na Teatrodrom Łódzka i tym razem będziemy gościć nowy teatr z Warszawy. Spektakl Kaufman, Podwójne wiązanie. To też współczesna sztuka, napisana przez Janusza Margańskiego i Monikę Muskałę. W reżyserii Katarzyny Kalwat, z najciekawszych reżyserek już chyba średniego pokolenia. Kiedyś gościliśmy jej Reykjavik z Teatru Chorzycy w Toruniu. To jest spektakl z udziałem Małgorzaty Hajewskiej, Krzysztofik Marii Maj, Maji Ostaszewskiej i Jacka Poniedziałka. Bohaterką tego jest francuska filozofka Sara Kaufman, profesorka Sorbony. I to jest opowieść też taka biograficzna, z jednej strony też jakby opowiadająca o tym, jak w czasach powojennych, czyli tam lata 50., 60., jak kobieta, filozofka, która była tam, nie wiem, bliską współpracowniczką Jacques'a Derrida i Gillesa Deleuze'a, jak musi się przebijać przez tą karierę uniwersytecką, mając jakby właściwie bardzo, nie wiem, tą samą jakość, nazwijmy to myślową. Ale jest to także opowieść, szalenie rodzinna, także o dziewczynie, o kobiecie, która została uratowana z Holokaustu i też jak, która miała jakby tą matkę przybraną, która ją tam przechowywała i matkę prawdziwą, jak te relacje się między nimi układały, więc też jest to taka bardzo wnikliwa,

0: Cała historia bardzo osobista i kawał wielkiego teatru. 14 maja wracamy na scenę studio w Centrum Kultury i Sztuki. Spektakl z Teatru Śląskiego. Nowy współczesny tekst napisany przez Bartosza Cwanińskiego, którego niektórzy mogą kojarzyć. Grał u nas Bertrama we Wszystko dobre, co się dobrze kończy, ale jest także dramaturgiem. Przez Bartosza Cwanińskiego i Stanisława Chludzińskiego i w reżyserii Stanisława Chludzińskiego. To jest spektakl, został przygotowany w Teatrze Śląskim i to jest, nie wiem czy powiedziałem tytuł, to już powiem. Miło Cię było zobaczyć. Spektakl o spotkaniu dwójki ludzi, 40-paroletnich, którzy tam powiedzmy jakieś 20-25 lat się nie widzieli, a była dosyć silna relacja między nimi i teraz się spotykają i no tam się między nimi różne rzeczy wyczyniają. I drugi spektakl tego dnia, tym razem na scenę kameralną zaglądamy i gościmy Teatr Narodowy z Warszawy. On nosi tytuł Zaćmienie w dwóch aktach. Autorem tego jest Pablo Remon. To jest taki tragikomiczny portret z artystów. Takie przedstawienie też jakby bardzo opowiadające, nie wiem, o teatrze, o filmie, o twórczości, z dużą ironią i z dużym humorem przyglądające się temu jakby naszym dążeniom, ambicjom, ale one myślę dotyczą jakby każdego zawodu. W piątek już mamy takie podejście z bliżej końca, więc postanowiliśmy zaaplikować publiczności trzy spektakle. Najpierw zaczynamy znowuż na sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki przedstawieniem, też współczesnie rzecz napisana, napisał to Wojciech Ogrodzicki, wyreżyserowała Marta Miłoszewska. Spektakl nosi tytuł Król Komedii, przygotowany został przez Teatr Komedia w Warszawie. Jest to monodram Dawida Dziarkowskiego, też znakomitego młodego aktora. Jest to opowieść o Adolfie Dybsz. Drugi spektakl tego dnia to będzie na dużej scenie. Tym razem gościmy Teatr Ludowy z Krakowa, na z ostatnich premier. Uroczystość Tomasa Wittenberga w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej. I na koniec tego dnia, i to będzie wyjątkowo tak zupełnie na koniec, późno, wracamy na scenę studio Centrum Kultury i Sztuki. Spektakl, który jest króciutkie przedstawienie, ale zaprezentujemy je o 21.30. I to jest też taki monodram muzyczny z muzyką na żywo, jest dwóch muzyków, przygotowany przez Ewę Szumską, Teatr Polski w Poznaniu. Znowuż Piosenki mojej mamy, czyli W domu bez dnia. Na zakończenie dwa spektakle. Jeden z nich pokażemy dwa razy, ale zacznę od tego, który będzie w środku, między innymi. To jest spektakl z Teatru Nowego w Poznaniu. Ellen Babić, znowu współczesna sztuka Mariusza von Weinburga, wybitnego niemieckiego autora średniego pokolenia, który też chyba od dawna nie napisał tak dobrej sztuki. Trzyosobowa sztuka. To jest po trosze też, jakby to powiedzieć, relacja osobista, relacja rodzinna, bardzo czytelna, myślę, znaczy taka, że z jednej strony właściwie jest jak z pierwszych stron gazet, chociaż to wcale nie jest gazeta, myślę, że ten spektakl, ta sztuka się długo nie zestarzeje, takie znakomicie. Są dwie dziewczyny, które żyją, dwie kobiety, które żyją w szczęśliwym związku. Jedna z nich jest nauczycielką w szkole i przychodzi do nich dyrektor tej szkoły. I tu się zaczyna. Przedstawienie, które zagramy na koniec z festiwalu, z Ellen Babić pokazamy na scenie kameralnej, a na dużej scenie o 16, potem o 20, już jakby na zakończenie festiwalu sztuki aktorskiej, mamy taki rodzynek. To jest tekst Chandraya Maraya, węgierskiego noblisty, adaptowany przez Christophera Hamptona. Nosi to tytuł Żar, Teatr Polonia z Warszawy. I na scenie zobaczymy, i chyba tylko tyle tutaj powiem, jest Maja Komorowska, Daniel Olbrychski, Jan Englert.
1: Mówi Bartosz Zaczykiewicz, dyrektor Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. A szczegóły na sk.pl.
2: SK Ostrów Kalisz News.
1: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. Były kolarze i wyklejanki Szymborskiej, były grafiki Picassa. Czas na kolejną znakomitą wystawę w Muzeum w Lewkowie. Prace trwają już od wielu tygodni, a wernisaż wystawy zaplanowano na 23 maja. Będą to prace znakomitego polskiego malarza, a także rysownika, scenografa, filozofa i teologa prawosławnego, który również pisał ikony, Jerzego Nowosielskiego. Ale to nie wszystko, bo w przyszłym roku muzeum planuje wystawę związaną z Andrzejem Wajdą.
3: To jest takie trochę jak Szymborska, nie? Taka lokomotywa wystawcza tego roku.
4: Troszkę tak. Szymborska dała nam takiego kopa i dopiero po czasie zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo wyjątkową w skali również Wielkopolski wystawę udało nam się zorganizować. Że nie dość, że byliśmy jedynymi, że odpowiadaliśmy na pytania, o których nie miałam pojęcia, że ludzie sobie ich nawet nie stawiają, że nie mieli pojęcia, że Wisława Szymborska to nie tylko znakomita poetka, noblistka, redaktorka również wcześniej, ale że miała również tą swoją pasję, jaką były wyklejanki i wycinanki. I to zaczyna mi się podobać, że gdzieś muzeum

0: W Lewkowie ma prawo być kojarzona dzięki swojej działalności z takimi unikatowymi, ciekawymi wystawami, które również pozwalają poznać nowe rzeczy bez wyjeżdżania daleko do dużego miasta, które gdzieś w jakiś ciekawy sposób opowiadają o ludziach, czasem związanych z Wielkopolską, no bo urodziła się jednak gdzieś tutaj, albo gdzieś z ludźmi ważnymi dla rozwoju kultury w kraju. I pracujemy nad dwiema takimi wystawami, które spalają naszą potężną energię, już nie pozwalają spać po nocach, ale też dają chyba ogromną satysfakcję, ponieważ już od 23 maja do 16 października będziemy w Muzeum w Lewkowie, w dawnej wozowni, prezentować malarstwo, obrazy Jerzego Nowosielskiego, wystawa pod cudnym tytułem Misterium Codzienności. Pokaże cały przekrój twórczości Nowosielskiego. Będą i ikony wypożyczone z Muzeum KUL, będą akty i te obrazy, z których słynie z Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi. Cztery obrazy użycza nam Muzeum Narodowe we Wrocławiu i abstrakcje z własnej kolekcji przywiezie biografistka Jerzego Nowosielskiego, która u nas będzie również miała dwie prelekcje i która pisze nam wstęp do katalogu, ponieważ ta wystawa będzie miała również pierwszy taki profesjonalny katalog, więc wchodzimy już na wyższy poziom takiego wtajemniczenia wystawienniczego. To o tyle ważne, że będą znowu okrągłe rocznice, tak? Czy są okrągłe rocznice? One są zawsze dobre do tego, żeby wywołać jakiś temat, ale w Wielkopolsce nigdy malarstwo Nowosielskiego nie było w takiej skali pokazywane. Były ikony w 2023 roku w Poznaniu, no ale to nie jest całość twórczości. Także ten Nowosielski trochę mi spędza sens powiek, ponieważ konwoje, transporty, ubezpieczenia, cogodzinne badania powietrza, które musimy przesyłać do wszystkich muzeów. To jest też wysiłek potężny, ale to jest też ogromna satysfakcja, ponieważ towarzyszyć wystawie będą profesjonalne warsztaty pisania ikon. Przyjeżdża do nas jeden z dwóch najlepszych w Polsce tego typu fachowców. Także 3- lub 4-dniowe warsztaty dwukrotnie się odbędą. Będzie mnóstwo warsztatów, także chcemy trochę przez to malarstwo przeprowadzić, nie żeby przelecieć tylko i zrobić parę zdjęć, dać na media społecznościowe i powiedzieć byłem, widziałem, tylko żeby poznać na nowo, albo poznać w ogóle, bo nie ma się co wstydzić, że być może my o pewnych artystach w ogóle nie wiemy, po to jesteśmy.
1: Albo znamy, a nie wiemy, że to nazwisko.
0: Albo znamy, albo nie kojarzyliśmy, albo gdzieś mamy jakąś kalkę i przyjść, zobaczyć, przy okazji zobaczyć pałac, zobaczyć inną wystawę, pospacerować w parku, skosztować smacznego serniczka w kawiarni pałacowej. Myślę, że temu to miejsce ma służyć i dlatego już, mimo że mamy mnóstwo roboty z Nowosielskim, biegamy już po Polsce i załatwiamy na kolejną wystawę, która również będzie jedyna w Wielkopolsce. W 2027 roku będziemy mieć pracę Andrzeja Wróblewskiego, ale łączymy je z Andrzejem Wajdą. I tu chcemy Państwu trochę...
1: Dwóch Andrzejów W.
0: Już taką wystawę kiedyś zrobiła Anda Rotenberg, ale jak wiadomo, po dobrych dobrze kopiować. I to są panowie, którzy są mniej więcej w tym samym roczniku. Wajda jest rok starszy. Wróblewski będzie w przyszłym roku miał 100-lecie urodzin i 70. rocznicę śmierci, ponieważ zmarł niezwykle młodo. Też do tej pory nie było tego typu wystawy w Wielkopolsce, a chcemy ich połączyć, bo oni razem studiowali na ASP w Krakowie. I to patrząc na twórczość Wróblewskiego, Wajda powiedział, nie jestem dość zdolny, idę na zupełnie inny kierunek, bo nigdy nie będę Wróblewskim. On już maluje tak, jak ja bym chciał malować, a nie dosięgnę. Dlatego
1: został reżyserem.
0: I został znakomitym reżyserem, ale jak chcemy też to pokazać, że Wajda w swojej twórczości pokazywał wystawy Wróblewskiego, które sam tworzył na potrzeby na przykład filmu Wszystko na sprzedaż. Także wydaje mi się, że to są na tyle ciekawe rzeczy, o których możemy mówić kolejnemu pokoleniu, bo być może starsi już to wiedzą, ale żeby przyciągnąć młodych na tą wystawę, to na wystawie Wróblewskiego chcemy zrobić tyflografię, chcemy puścić w słuchawkach dzienniki młodego Wróblewskiego. On ma takie same wątpliwości jak my. Co warto, czy trzeba iść w twórczość, czy lepiej zarabiać, jak żyć. To są pytania, które można sobie stawiać, więc wydaje mi się, że te wystawy, mimo że ci autorzy dawno temu na 100-lecie urodzin, to jakby problemy zostają te same, a przy okazji obcujemy z niezwykle bardzo dobrą sztuką, albo niedobrą, to warto przyjść i zobaczyć, ale podejmujemy ten wysiłek, cieszę się, że mam zespół, któremu się chce w takie trudne rzeczy, bo to są trudniejsze rzeczy niż wystawienie fotografii w parku, tak? Wydrukowanie zdjęć w parku i zaproszenie na tego typu wystawę, ale tych wystaw mamy 11 i tak coraz

0: Bardziej dojrzewam do tego, że jedna powinna być w roku taka długa i mocna.
1: Mówi dyrektor muzeum Sylwia Nowicka, a medialnym partnerem wystawy prac Nowosielskiego jest Radio SK.
2: SK Ostrów Kalisz.
1: Przejechała więcej niż pół świata, robiła fotografie w najbardziej niesamowitych zakątkach ziemi, a jej prace pokazywane są na wystawach. Barbara Herzog, ostrowianka, z zawodu lekarz, a po godzinach zapalona podróżniczka. Nam opowiada, jaka jest jej wyprawa marzeń i o czym warto pamiętać, wybierając się w drogę.
3: Jaka jest na dziś, po tym co już zrealizowałaś, jakby kolejna wyprawa marzeń?
4: To na razie pozostaje chwilowo ze względów czasowych niewykonalna, ale jak najbardziej jest w marzeniach i planach, to wyprawa na południową wyspę Nowej Zelandii, ponieważ już północna została zwiedzona doszczętnie, mogę tak rzec. Niestety nie starczyło czasu na Wyspę Południową i to jest takie marzenie obecnie, które tak tkwi gdzieś na zakładce moich myśli, że to trzeba będzie jeszcze zrobić. Kolejne marzenie to tereny polarne. Antarktyda, Grenlandia lub Spitsbergen. Co z tego wyniknie, nie wiem, ale domyślam się, że kiedyś pojawi się nagle taki bodziec, bo u mnie to tak zazwyczaj działa, że nagle dostaję, nie wiem jak to nazwać, natchnienia czy jakiegoś powera, że teraz to, koniecznie to, i nagle zaczyna mi się wszystko układać w myślach, cały plan podróży, zaczynam to realizować i naprawdę nie potrafię powiedzieć, skąd te takie momenty, że akurat w tym danym dniu mi to przyjdzie na myśl i dobra, działamy.
3: I wtedy się to udaje.
4: I wtedy się to udaje, tak. A czasami wisi gdzieś tam na boku. No dobrze, może kiedyś to trzeba będzie zrobić, ale to tak jakoś nie ma do tego zebrania się. Tak po prostu sobie jest.
3: Czy możesz powiedzieć, że odwiedziłaś wszystkie kontynenty?
4: Powiem szczerze, że nie. Że nie odwiedziłam wszystkich. No powiedzmy, jeżeli geograficznie uznamy Wyspy Kanaryjskie, no bo są jednak terytorium afrykańskim, należą pod Afrykę, to owszem, tak, to wszystkie poza Antarktydą właśnie, ale niestety w samej Afryce nie byłam i nie wiem dlaczego, nie umiem tego zdefiniować, mam niesamowity lęk przed tym kontynentem. Bardziej to chyba może wynika z mojego zawodu i ze świadomości potencjalnych zagrożeń zdrowotnych na tym kontynencie, i to wielorakich, i chyba dlatego jakoś tak mam opory, chociaż nie ukrywam, bardzo bym chciała obejrzeć wiele miejsc, bo są fantastyczne i interesujące, ale jakoś tak na razie ta blokada działa. Może kiedyś minie.
3: A to jest na przykład też blokada związana z tym, że może być, wydarzyć się coś niebezpiecznego dla zdrowia, czy też blokada przed tym, co możesz na miejscu zobaczyć? Rzeczy, które podobno są dla Europejczyka niezwykle trudne, jeżeli właśnie chodzi o stan zdrowia, o biedę, cokolwiek.
4: Tak, tak, jak najbardziej to też, bo niestety Afryka jest generalnie biednym kontynentem. Wiadomo, wszelkie atrakcje turystyczne czy centra hotelowe są luksusowe, piękne, a obok, zaraz za płotem, niestety jest niesamowite. Ta bieda, ubóstwo, jest też mnóstwo przestępczości, jak zresztą na każdym kontynencie, ale tam w szczególności są kraje bardzo niebezpieczne, związane z wojnami domowymi, to nigdy nie wiadomo, na jaki moment tam się można natknąć. Także oczywiście zdrowotne zagrożenia, wszystkie wirusy, wszelkie egzotyczne choroby, pasożyty, choćby osławiona malaria, która już dociera do południa Egiptu, na przykład Doliny Królów. Także to mimo wszystko wiadomo, jakby człowiek tak myślał, nie pojechałby nigdzie, bo wszędzie można się natknąć na jakieś niebezpieczeństwa, ale tutaj powiedzmy, że ilość, generalna ilość tych zagrożeń zdrowotnych oraz zagrożeń przestępczych jest tam bardzo duża. Tak samo zresztą podobnie to ma miejsce, jeśli chodzi o przestępczość w Ameryce Południowej. Bez dwóch zdań. Także tam też trzeba być bardzo ostrożnym i wtedy no, można się się liczyć z niemiłymi niespodziankami. Także tam też niestety nie jest tak różowo, jak to wygląda na folderach.
3: A w Ameryce Południowej byłaś?
4: Byłam. W Argentynie, w Brazylii i powiem szczerze, piękne kraje, ale właśnie bardzo, bardzo niebezpieczne.
3: Dla tych, którzy chcieliby zacząć podróżować, nie inwestując w to wszystkich swoich zarobków i chcąc zobaczyć też czasami miejsca nieoczywiste, od czego byłoby najlepiej zacząć?
4: Powiem szczerze, są bardzo tanie metody właśnie komunikacyjne. Choćby począwszy od promocji lotniczych, gdzie faktycznie podróż samolotem choćby do Francji wyjdzie nam kosztowo o wiele taniej niż podróż własnym samochodem. Następna sprawa, trzeba patrzeć na wszelkie promocje i oferty na przykład połączeń kolejowych w danym kraju. Było bardzo słynne nawet w polskich mediach popandemiczne rozpropagowanie przez Niemców kolei, gdzie można było kupić miesięczny bilet za bodajże 9 euro, jak dobrze pamiętam, i podróżować przez miesiąc po całym kraju za ten bilet pociągami osobowymi. No wiadomo, nie był to taki komfort jak pociągami Intercity, ale czemu nie? Przy okazji da się zrobić. Przy okazji właśnie można było zaliczyć jakieś drobne miejscowości, obejrzeć, wysiąść, zwiedzić, dalej jechać. W ten sposób na przykład podróżowałam do zamku Neuschwanstein w Bawarii z Monachium, po drodze właśnie zwiedzając okoliczne miasteczka. Także to są bardzo fajne sposoby. Co do Luwru, też istnieją systemy, żeby owszem go zobaczyć, nawet o dziwo poza gigantycznymi kolejkami. Można to zrobić kupując bilet online, można to zrobić wchodząc innym wejściem, a nie przez osłabioną szklaną piramidę. Przy drugim wejściu, przy wejściu Lwów na przykład nie ma w ogóle kolejek praktycznie. Następny system to jest podróżowanie poza sezonem. To też jest moja reguła, ponieważ tam wtedy w tych dniach nie ma też kolejek. Jest po prostu więcej przestrzeni dla turysty i miasta wyglądają tak, jak wyglądają naprawdę, a nie całkowicie zatłoczone, czy też dane obiekty turystyczne. Następna podpowiedź, jeżeli na przykład załóżmy kwestie finansowe wchodzą w grę. Nie tylko podróżuję po świecie, mnóstwo podróżuję po Polsce. Warto się rozejrzeć po mapie, po atrakcjach niedaleko swojego miejsca zamieszkania. One są niekiedy na wyciągnięcie ręki, tak jak wokół naszego Ostrowa też znajdziemy mnóstwo ciekawych miejsc. Na Dolnym Śląsku chociażby, na Opolszczyźnie czy Wielkopolska. Miejsca się mnożą, jest tego pełno, tylko po prostu wystarczy popatrzeć. Tak samo dużo jest pięknych miejsc interesujących dla młodego pokolenia, dla dzieci. Miejsc, w które można zabrać dzieci, żeby pokazać im chociażby jak w parowozowni w Jaworzynie Śląskiej, jak powstawała kolej parowa, jak to się robiło. Można tam uczestniczyć w pokazach. Przewodnicy wszystko opowiedzą. Można dotknąć, wejść. To już nie są muzea, gdzie było słynne nie dotykaj, zakaz wstępu.
3: I filcowe babcie.

0: uczestniczyć w pokazach, przewodnicy wszystko opowiedzą, można dotknąć, wejść, to już nie są muzea, gdzie było słynne nie dotykaj, zakaz wstępu
1: i filcowe babcie.

0: zaszczepia się tego bakcyla podróżniczego i zaszczepia się bakcyla ciekawości. Nie tylko świat wirtualny, również właśnie, że istnieje ten świat prawdziwy, ten, w którym żyjemy i który można właśnie pokazać młodemu pokoleniu i przyjaciołom. Także naprawdę wokół nas mamy mnóstwo pięknych miejsc, chociażby na przykład rezerwat Długosza Królewskiego w Brzezinach pod Kaliszem, o czym też mało kto wie, a warto tam jechać, warto się przespacerować i podziwiać piękną przyrodę. Czy nasz antonijski wydymacz jak najbardziej, też szczególnie wiosną przy kwitnących wawrzynkach, też niesamowite pejzaże. Także tylko wystarczy chcieć czasami, nie trzeba do tego gigantycznego budżetu, absolutnie.
1: SK Ostrów Kalisz News.
2: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. To wczesnośredniowieczne grodzisko, które skrywa wiele tajemnic. Mowa o rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu. Teraz w naszym magazynie zabieramy Was na spacer.
3: Znajdujemy się w rezerwacie archeologicznym na Kaliskim Zawodziu. Dlaczego warto to miejsce odwiedzić? Co tutaj jest takiego charakterystycznego?
4: Cytując piosenkę, wieki tradycji warstwy kultury. Tutaj mamy do czynienia z początkami państwa Piastów, sięgającymi, jeżeli weźmiemy pod uwagę datowanie wałów grodowych, lat 60. IX wieku, czyli 100 lat przed chrztem Mieszka I. Tu jacyś jego protoplaści tego rodu budują pierwsze umocnienia na wyspie. I jest to tyle istotne, że w Wielkopolsce do tej pory natrafiono tylko na dwa ośrodki o tak starej metryce. Jest to właśnie Kalisz i Giecz. Stąd też na przykład istnieją takie hipotezy wskazujące na możliwość wytwarzania się tego państwa Piastów właśnie w tym okręgu między Kaliszem a Gieczem. Ale to są hipotezy, to też musimy tego się pilnować. A pomyślałem, że zaczniemy od miejsca, gdzie z reguły zaczynamy zwiedzanie rezerwatu, czyli od makiety. Ta makieta sama w sobie może powodować pewne niedomówienia, ponieważ ona daje nam wyobrażenie, że cały gród kaliski no to było niewielkie, prawda, umocnione kółeczko. Ale zasadniczo ten gród sam w sobie był tylko tym centrum administracyjnym, centrum władzy książęcej, kościelnej też, a jednocześnie cały Kalisz wczesnośredniowieczny był rozproszony dookoła tego grodu. I to był cały zespół osad, poczynając od przygrodowego Zawodzia, przez Stare Miasto, które było całkiem dużym tutaj już ośrodkiem. Po drugiej stronie rzeki mieliśmy Rajsków, później trochę w czasie Winiary, Tyniec, w międzyczasie jeszcze Wydarte, czyli w miejscu szpitala Okrąglaka. Także to był bardzo duży zespół osadniczy, jak na okres wczesnego średniowiecza. Polecamy zawsze zacząć zwiedzanie od wystawy w budynku bramy. To jest niewielka wystawa, zawiera w sobie tylko pewną część zabytków z kopalni. Niewielka z tego względu, że nas ogranicza przestrzeń tych osad. Ale tam mamy również na planszach zaprezentowany rozwój grodu w poszczególnych fazach, jak on się rozwijał, aż do momentu, kiedy istnieje przestrzeń. I wówczas po tym zwiedzaniu wystawy, wchodząc w teren, on staje się nam bardziej czytelny. Zaczynamy orientować się w przestrzeni, na przykład na takiej zasadzie, że stawek, który mamy tutaj pod mostem, jest niczym innym niż jednym z ostatnich starorzeczy rzeki Prosny, która płynęła dokładnie w miejscu między wyjściem z budynku na teren, a pierwszą chatą. Przy czym ta rzeka w tej chwili płynie jakieś 300 metrów dalej.
3: I mamy białą chatę. Co to jest za miejsce?
4: Biała chata to jest też miejsce samo w sobie niesamowite, ponieważ jest to, wydaje nam się, że najstarszy drewniany dom mieszkalny, jaki ostał się w Kaliszu i datowany jest na połowę XVIII wieku. Biała chata została postawiona chyba nieprzypadkowo, kiedy budowano rezerwat w pobliżu kościoła świętego Wojciecha. Oni są niemalże rówieśnikami. Znaczy kościółek jest trochę młodszy, bo jest z 1798. Biała chata, jak wspomniałem, połowa XVIII wieku, niemniej oba te budynki bardzo dobrze się uzupełniają. No i co ciekawe, w białej chacie ostatni ludzie jeszcze mieszkali w 1991 roku. Więc stosunkowo niedawno. Czy to było dawno, ale stosunkowo można powiedzieć, że niedawno. I miałem też tutaj okazję poznać na przykład panią Szczyrkową, która w tym domu mieszkała. Z relacji wynika, że to nie był żaden luksusowy dom. Tam był jedynie prąd, wody nie było, kanalizacji nie było. Zimą było zimno, latem zresztą też. Czego można w tym budynku doświadczyć wchodząc, bo on przez swoją konstrukcję jest takim jakby trochę termosem. To znaczy konstrukcja z drewna i gliny izoluje całkiem dobrze. Ta biała farba i wapno zasadniczo na zewnątrz odbija promieniowanie słońca. Strzecha też jest izolatorem, więc latem, nawet w czerwcu, to jest przyjemny chłód. Tylko ten chłód jest tam później w listopadzie, w grudniu, w styczniu. Jest trochę taką grudką.
3: A ta chata tutaj pierwsza?
4: To jest nasza nowa karczma. Nowa karczma. Ta w tej chwili nosi imię świętego Pieczego. Taki hołd w kierunku naszego dyrektora zmarłego Jerzego Aleksandra Skwita. Tam jest zresztą taka tarcza, przyjód z wizerunkiem świętego Jerzego ze średniowiecznej miniatur. A mówię druga karczma, no bo pierwsza karczma to była karczma pod obalonym bożkiem, której zwęglony szkielet widzimy tam u końca. No i była ona ofiarą nieszczęśliwego wypadku, jakim był pożar. I po tamtym zdarzeniu uznaliśmy, że jako gotowy eksponat sam w sobie, te szczątki budzą bardzo duże zainteresowanie turystów. Była taka pierwsza obserwacja.

0: ciągu pierwszego roku. W ciągu kolejnego roku zaczęło też budzać zainteresowanie naukowców. No i wychodzi w ten sposób, że w tej chwili ukazują się już prace naukowe na temat pożarów w dawnych czasach, bo mamy materiał porównawczy, coś z czym w zasadniczej archeologii oni nie mają styczności. Także był też człowiek, który badał szczątki naczyń ceramicznych zwęglonych, na podstawie tego można było poznać temperaturę, a jednocześnie edukacyjnie, zwłaszcza dla dzieci, ale i dla dorosłych, daje mi wyobrażenie, że jednak ten ogień był niesamowitym zagrożeniem dla budownictwa drewnianego. No i w Kaliszu mamy tego przykład najlepszy z tyłu XVIII wieku, kiedy ten wielki pożar miasta niszczy praktycznie całą zabudowę wewnątrz murów miejskich. Więc to jest taki przykład, który nam pokazuje, w jaki sposób to mogło wyglądać.
1: I na Zawodziu możemy także podziwiać zagrodę ze zwierzętami.
0: Mamy tutaj, kiedy patrzymy praktycznie z mostu w kierunku zagrody zwierząt, przez to, że one się ruszają, no to ściągają wzrok siłą rzeczy. Ale musimy pamiętać, że zagroda po drugiej stronie, ta bliżej chat, to jest jakby druga gałąź gospodarki średniowiecznej. Mamy takie dwie podstawowe gałęzie, czyli hodowlę i uprawę. No hodowlę uprawiamy zwierzęta, uprawiamy rośliny, więc za tym drugim płotkiem jest uprawa w metodzie trójpolówki, średniowieczne metody uprawy roli. A ze zwierząt mamy w tej chwili całkiem już okazałe stado owiec wrzosówek, takiej starej rasy polskiej. To jest dosyć zabawna sprawa, ponieważ nasze owce wrzosówki ostatnio miały pobierane wymazy śliny do badań genetycznych starych ras owiec do badań nad średniowiecznym włókiennictwem, akurat w łódzkim ośrodku Państwowej Akademii Nauk. Więc no, tutaj staramy się, żeby wszystko było po coś, żeby to nie był tylko obrazek dla dekoracji, ale jednocześnie, żeby każdy element, który dokładamy, miał jakieś takie poparcie w merytorycznych źródłach.
1: Jeszcze po drugiej stronie Zawodzia, co tam
0: się dzieje? Idziemy. My jeszcze do samego grodu nie weszliśmy. Idąc mostem, przechodzimy nad tą fosą grodową. Tam zresztą w samym brzegu, dobrze się przyjrzawszy, można zobaczyć zachowane fragmenty mostu, który tutaj był osadzony. Takie mniej więcej kawałki czarnego dębu, które tam zostają, to są te fragmenty mostowego przyczółka. Co interesujące, druga strona tego mostu według relacji archeologów musiała znajdować się gdzieś za tamtym domem. Więc ten most był zupełnie inaczej skierowany, był pewnie prosty w tamtym czasie, no i ten most no, był też dłuższy. Ale no idąc mostem, tak naprawdę wchodzimy dopiero we właściwy gród, a zasadniczo w grodzisko, czyli w taką terenową pozostałość, co po grodzie pozostaje. Czyli zasadniczo pagórki ułożone po okręgu. I jest tak dosyć powszechny widok w naszych stronach. Takich grodzisk po okolicy jest lub zachowało się do dzisiaj całkiem sporo. No, ale jednak rzadko się zdarza w przypadku większych miast pokroju Kalisza, żeby grodzisko wczesno-średniowiecznego miasta zachowało się do czasów współczesnych. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że postępuje nadbudowa w tym samym miejscu. No i żeby się dokopać później do wczesnego średniowiecza, to są bardzo głębokie metry. W Kaliszu historia zadecydowała tak, że miasto w pewnym okresie przeniosło się w nową część, a ta została tak naprawdę w dużym stopniu nieużytkowana lub użytkowana rolniczo, czyli nie wpłynęło to jakoś znacząco na sam kształt tego miejsca. No i to też było prostsze później w latach 60. dla archeologów, żeby namierzyć chociażby pozostałości, przepraszam, kolegiaty świętego Pawła, czyli dużego romańskiego kościoła grodowego, który tutaj się znajdował. Możemy sobie do niego przejść. W tym momencie on tutaj zrekonstruowany zaledwie przyziemie kolegiaty świętego Pawła. No i taką makietę, która daje wyobrażenie, jak ten budynek mógł wyglądać. Jest to kolegiata zbudowana mniej więcej w połowie XII wieku z inicjatywy Mieszka III Starego, który też się kazał pochować wcześniej, chowając swojego syna innego Mieszka. Przy czym, co jest istotne, to nie był jedyny kościół grodowy, jaki tutaj się znajdował. Badania z końca lat 80. potwierdziły, że w tym samym miejscu stał pierwszy, jeden z pierwszych w ogóle na ziemiach polskich kościołów, zbudowany z drewna i gliny. O dosyć niewielkich rozmiarach, 8 na 8 metrów miała nawa, 3,5 mniej więcej na 3,5 prezbiterium. Ale te badania całkiem dobrze go rozpoznały, to znaczy wskazały, jakim kolorem gliny był on tynkowany wewnątrz, więc wiemy, że w nawie był żółtawy, w prezbiterium czerwonawy. Wiemy, że jakieś kamienie musiały wisieć na ścianach, ponieważ gwoździki z brązu zostały znalezione. A nawet taka super rewelacyjna sprawa, no to w kilku miejscach tej pozostałości ściany natrafiono na niewielkie kłyteczki ceramiczne szkliwione różnymi kolorami szkliwa, co może nam wskazywać, że ta ściana była zrobiona czymś w rodzaju mozaiki, tyle że nie szklanej, a ceramicznej szkliwionej. No i to jest faktycznie rewelacyjna informacja. Po tym kościele drewnianym też badania wskazują, że musiał znajdować się jakiś wcześniejszy kościół kamienny i tutaj jakby nie kombinować z próbą osadzenia go w czasie, bardzo wiele wskazuje na to, że to mogła być już Fundacja Bolesława Chrobrego. To znaczy ten styl architektoniczny i sposób

0: składania kamieni, jaki tam został odkryty, on funkcjonował w Polsce w czasach średniowiecznych do połowy XI wieku, a połowa z tej połowy to był Bolesław Chrobry, potem tylko 6 lat Mieszka II, a potem trochę było już problematycznie w sytuacji gospodarczej kraju. No i dopiero później Mieszko III Stary buduje tutaj kolegiatę Świętego Pawła. I znowu w tym miejscu warto wspomnieć, że to też nie był jedyny kościół wczesno-średniowiecznego Kalisza. Bo jeżeli mamy tutaj kościół ogrodowy, to jest czymś na kształt kościoła, powiedzmy, zamkowego. Do prywatnego użytku władcy, ewentualnie dla tego duchowieństwa, który się nim zajmuje. Ale kościół Świętego Wojciecha gdzieś na Zawodziu musiał stać już od czasów wczesno-średniowiecznych. Bo to z reguły tak działało. Jeżeli ktoś został kanonizowany, budowano jego kościoły. Wiemy również ze źródeł, bardziej z przekazów pisanych, że na Starym Mieście miał znajdować się kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. I co ciekawe, to wezwanie po zniszczeniu Starego Miasta przeszło do Nowego Miasta, no bo takie oficjalne wezwanie dzisiejszego Świętego Józefa to jest właśnie kościół Najświętszej Marii Panny. A ranga Świętego Józefa, czyli kolegiata, przeszła z kościoła grodowego tutaj właśnie w Zawodzie. Patrząc dalej, no to chociażby kościół Świętego Gotarda musi stać w tym miejscu od XII wieku. No i to są nadal tylko takie pewne tropy tej architektury romańskiej, dużo się nie zachowało. Można powiedzieć nawet bardziej precyzyjnie, że mniej się zachowało niż się zachowało. Teraz idąc grodem w kierunku zachodnim, w stronę rekonstrukcji wieży, będziemy mieli możliwość wejść na wały grodziska i zobaczyć dolinę w miejscu dawnego rozlewiska rzeki Prostej. Tam nawet kiedy idziemy, widzimy, że na horyzoncie jeżdżą auta po ulicy Częstochowskiej. Ona jest sporo wyżej, ponieważ to jest krawędź terasy rzecznej w tym miejscu. I co jest ciekawe jeszcze do samej tej szerokiej łąki, która tam jest widoczna, no to kilka lat temu, kiedy były takie mocne roztopy i opady wiosenne, pokazała się taka bardzo długa, meandrująca kałuża, wyraźnie wskazująca to ostatnie koryto Prosty w tamtym miejscu. A sama wieża, to jeszcze jest istotna rzecz, no dzisiaj wrosła nam takie skojarzenie jako budynek drewniany, ale musimy pamiętać o tym, że wieża grodowa na Zawodziu najprawdopodobniej od samego początku była konstrukcją murowaną. I o tym świadczą po pierwsze oryginalne zachowane fundamenty w pierścieniu wałów, ale też znajdowane tutaj w okolicy rozsypisko gruzu, zarówno ceglanego, jak i zaprawy wapiennej. Z takich ceglanych, uroczych fragmentów najczęściej trafia się na tak zwane fragmenty cegły palcówki, czyli takie, gdzie z koryta palcami nadmiar gliny był zgarniany. I ostatnio przeglądając takie fragmenty tych cegieł znalezione tutaj, dopatrzyłem się, że w jednej z nich jest świńska raciczka odciśnięta. Więc i potem ta cegła została wypalona, trafiła do budynku, a następnie gdzieś to gruzowisko. Więc taką wieżę możemy sobie wyobrażać na pewno jako budynek wyższy, budynek solidny. To nie tylko pod kątem budynku obronnego należy postrzegać, ale przede wszystkim pod kątem mieszkalnym. Takiego domu dla zamożnych ludzi tamtego czasu. Wieże rycerskie były czymś, co w naszych stronach poprzedzało budowę jako takich typowych zamków kamiennych czy ceglanych. Więc taka wieża mieszkalna tutaj musiała się kiedyś znajdować. Jest w archeologii takie pojęcie, to słabe, bo to się nazywają grudkami stożkowatymi. I grudek stożkowaty to jest najczęściej w niewielkiej średnicy grodzisko z fosą dookoła, z wałem, który się tam zachował i z takim pagóreczkiem centralnie po środku. I na tych pagóreczkach stała najczęściej wieża. Tak zrekonstruowaną wieżę mamy pod koninem, nad jeziorem Mrówki, w miejscowości Mrówki w lesie. Tam trudno dotrzeć, ale warto sobie zobaczyć. Bo to jest taka prawdziwa, zrekonstruowana wieża rycerska, bodajże z przełomu XIII-XIV wieku w tym miejscu. Ale istnieje też jeszcze inne pojęcie takiej wieży rycerskiej. To jest zamek typu motte. To się bierze z francuskiego określenia. A zamek, no chodzi o to, że tym możemy się zamknąć. Tak jak skrzynia jest zamczysta, dlatego że nie wygląda jak zamek, tylko ma po prostu zamek do zamykania się wewnątrz. Ma to zapewnić bezpieczeństwo. Ale to jest...
1: Po rezerwacie oprowadził nas Michał Antoniak, przewodnik muzealny.
2: SK Ostrów Kalisz.
1: Co zrobić, gdy jesteś świadkiem pożaru albo wypadku? Jak nie dać się panice i skutecznie pomóc? Kiedy dzwonić pod 112? Co powiedzieć, jak się zachować i czego absolutnie nie robić? Wyjaśnia Noemi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
3: Jak powinien się zachować taki świadek podczas pożaru lub jakiegoś innego zagrożenia, które napotkamy na swojej drodze? Najważniejsze to zachowanie spokoju. Panika tu nie będzie naszym najlepszym doradcą. Spokojna ocena sytuacji pozwoli nam zadziałać skutecznie, jak i bezpiecznie. Kolejnym tutaj bardzo ważnym elementem podczas takiego zdarzenia będzie zadzwonić pod numer alarmowy 112, podawając takie podstawowe informacje, co się dzieje, z czym tutaj mamy akurat do czynienia, pożar, wypadek czy jakieś miejscowe zagrożenie, gdzie dokładnie to się stało, podawając dokładny adres lub jakiś taki znany punkt orientacyjny, czy są osoby poszkodowane, ile jest tych osób i jaki jest stan tych osób poszkodowanych i swoje dane oraz numer telefonu w razie potrzeby, gdyby operator chciał do nas oddzwonić. Pamiętajmy, że to operator rozłącza się jako pierwszy. Zawsze może

0: Będą jakieś dodatkowe pytania, które będą tutaj kluczowe w sytuacji zagrożenia. Następnie, jeśli jest konieczność, informujemy i zabezpieczamy osoby, które są w okolicy. Jeśli mamy tutaj do czynienia z osobami poszkodowanymi, udzielamy im pierwszej pomocy. Jeśli mamy do czynienia z pożarem, nie wchodzimy w strefę objętą ogniem czy też zadymieniem. Pamiętajmy, dym zabija szybciej niż ogień. Nawet kilka wdechów może okazać się dla nas śmiertelne. Obserwujemy następnie sytuację i udzielamy informacji do przekazania tak jakby służbom, które przyjadą, aby wiedziały, co się działo i co nastąpiło. Pamiętajmy, że tutaj świadek jest bardzo kluczowy, aby przekazać te informacje, ale też, gdy już przyjadą strażacy, nie przeszkadzać im, aby mogli sobie spokojnie tutaj działać.
1: Ostrów Kalisz News.
2: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrów Kalisz. Chcecie adoptować zwierzaka ze schroniska? A może wspomóc przytulisko i podarować na przykład karmę albo jakieś akcesoria dla czworonogów? To posłuchajcie naszej rozmowy z Marcinem Kozłowskim, kierownikiem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, który tłumaczy, jak przebiega proces adopcyjny, a także co można przynosić do schroniska.
3: Przede wszystkim poszukujemy domów, które zapewnią zwierzęciu, które przebywa na tą chwilę w schronisku, spokój, ciepło, atmosferę, no co tu dużo mówić, lepsze warunki niż w schronisku, które tutaj oceniam jako warunki bardzo dobre, natomiast no, nic nie zastąpi codziennego kontaktu z człowiekiem, spacerów i wszystkich innych doznań, gdzie zwierzę już będzie mogło tego, że tak powiem, to otrzymać w momencie, kiedy będzie już w nowym domu. A tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestię adopcji, najpierw trzeba sobie to zwierzę wybrać. Jeśli wybieramy zwierzę, no to wtedy zaczynamy jakby całą procedurę. My jako schronisko musimy zwierzę wykastrować bądź wysterylizować, bo takie są uwarunkowania regulaminowe. No chyba, że zwierzę wiekowo czy zdrowotnie nie spełnia tego typu kwestii, ale to już jest jakby decyzja lekarza weterynarii, a nie nasza. Natomiast osoba, która chce adoptować, jest przez nas jakby, że tak powiem, sprawdzana, jakie może warunki zapewnić. Wolontariusze, którzy z nami współpracują, przeprowadzają rozmowy, opiniują, no wspierają w całym procesie adopcyjnym po to, żeby adopcja, która się, że tak powiem, zadzieje, czyli finalnie jest podpisana umowa adopcyjna i pies jest odebrany, czy kot jest odebrany z naszego schroniska, to już do nas, że tak powiem, nie wrócił, no bo na tym to ma polegać.
4: Później są jakieś kontrole.
3: Tak, oczywiście. Możemy prowadzić wizyty przed, jak i poadopcyjne. Natomiast powiem szczerze, że na etapie, kiedy już ta osoba się zgłasza i kiedy chce adoptować zwierzę, jest na tyle dokonana jakby analiza tej osoby i na tyle jest to jakby skontrolowane w ramach regulaminowych, że rzadko kiedy się zdarza, że my musimy gdzieś tam potem reagować, a sytuacje jakichś powrotu zwierząt, nieudanych adopcji, to jest tak naprawdę promilowe ilości, więc im lepiej jest zapoczątkowana etap adopcyjny i jak najlepsza kontrola, weryfikacja, tym lepszy efekt końcowy.
4: Czy przed adopcją odbywają się na przykład jakieś spotkania z tym zwierzęciem, spacery, jakieś takie zapoznawcze spotkania?
3: Oczywiście, właśnie to, co pani mówi, dokładnie tak się dzieje. Po to jest ten czas oczekiwania, bo najczęściej zwierzęta, które są już, że tak powiem, znajdują swojego chętnego do adopcji, no, są zwierzętami, które czekają na zabieg, czyli muszą zostać wysterylizowane, wykastrowane. Czyli już mamy jakby taki okres czasu, kiedy osoba, która chce adoptować, czeka. Czas, który jest jakby tym okresem, kiedy już ta osoba no, wie o tym, że musi czekać, jest jakby taką też formą weryfikacji, dlatego że jak ktoś bardzo chce, to poczeka. My oczywiście w ramach możliwości takich przerobowych, nazwijmy to, no trwa to tam do 2-3 tygodni, w zależności od tego, jak tutaj możemy z lekarzem weterynarii, jak szybko możemy te zabiegi przeprowadzić i jak szybko to zwierzę może trafić do adopcji. Natomiast im więcej czasu jest jeszcze tego, kiedy gdzie jest, powiedzmy, kolejka do zabiegu, czy potem już kwestia rekonwalescencji, jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby osoby, które chcą adoptować, miały kontakt z tym zwierzęciem, żeby go odwiedzały, żeby go poznawały, po to, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, ta adopcja była udana i finalnie wszyscy byli, że tak powiem, zadowoleni.
4: Ile z tych adopcji?
3: Gdybyśmy policzyli tutaj średnią, tak naprawdę wieloletnią, bo możemy brać pod uwagę tak naprawdę około ponad 5,5 roku okresu czasu, odkąd jesteśmy tutaj nowymi kierownictwem biura i pracownikami, którzy się tym wszystkim zajmują. Tak naprawdę średnio statystycznie wychodzi nam ponad jedno zwierzę dziennie. Mówimy tutaj, tak jak mówię, i o psach, i o kotach, bo tak to wygląda statystycznie. Czyli ponad jedno zwierzę dziennie wychodzi ze schroniska. Czy to w odbiorze nawet właścicielskim, jeśli komuś zaginie, ale również w adopcji.

0: Katowicach, gdzie jest to gro tych psiaków, które do tych nowych domów trafia. Czyli no, uważam, że to jest bardzo, bardzo dużo statystycznie. Jeśli mówimy o oczekiwaniu, o kwestii zabiegów, czyli kastracja, sterylizacja, jest jakiś czas oczekiwania. Mimo wszystko, jeśli statystycznie jedno zwierzę opuszcza dziennie schronisko, to myślę, że jest to bardzo dobry wynik.
1: Jakie schronisko ma potrzeby? W sensie, czy jest jakaś karma potrzebna, coś dla zwierząt, jakieś smycze, obroże? Co mogliby mieszkańcy Kalisza przynieść?
0: Jesteśmy schroniskiem, który podlega pod Urząd Miasta. Jesteśmy jednym z wydziałów Urzędu Miasta Kalisza, dlatego jesteśmy finansowani z budżetu miasta. Natomiast no, nigdy nie jest tak, że nie potrzebujemy czegoś, jeśli ktoś ma ochotę coś podarować. Zawsze i nigdy tego jakby nie odsuwamy gdzieś na bok, bo zawsze kwestią, która nam jest potrzebna, to karma. Jakakolwiek by ona nie była, czy to będzie karma sucha, czy mokra. Natomiast zawsze staramy się ludziom tłumaczyć, że preferowana, zresztą chyba tak jak każdy nawet posiadacz swojego zwierzęcia, preferowałby coś, żeby dać, że tak powiem, lepszego, mniej, ale jakościowo dobry towar, więc tutaj tak samo sytuacja ma się, jeśli ktoś nas pyta o to, co potrzebujecie, no to potrzebujemy karmę suchą bądź mokrą, ale jeśli możemy komuś zasugerować, że ma to być, nie deklarujemy, że to musi być taka czy inna, natomiast sugerujemy, żeby lepiej to była mniejsza ilość, a lepsza jakościowo. Dalej, jeśli chodzi o koty, przede wszystkim pelet. Pelet jest tym składnikiem, który często ludzie wykorzystują do palenia w piecach dzisiaj, natomiast my wykorzystujemy to jako podkład do kuwet. Bardzo fajny towar, dlatego że on świetnie chłonie wilgoć, jest łatwo biodegradowalny, więc jakby takie dobre rozwiązanie do tego typu rzeczy. I to też jest ciągłość, więc tutaj nigdy nie ma tak, że my powiemy, a my nie chcemy. Pelet zawsze jest nam potrzebny, więc to też jest taka z tych rzeczy, która jak najbardziej może być nam ofiarowana. Poza tym oczywiście jakieś materiały typu ręczniki, koce, taka cięższa, bym powiedział, materiałówka. Nie przyjmujemy kołder, nie przyjmujemy poduszek, dlatego że niestety zwierzaki lubią się tym bawić. Jak rozszarpią taką kołdrę czy jakąś poduszkę, cokolwiek by w niej nie było, jakiekolwiek wypełnienie, one potrafią to zjadać. One potrafią mieć potem problemy zdrowotne, więc no, nie preferujemy tego typu rzeczy, bo to raczej szkodzi niż pomaga. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, drobna materiałówka, właśnie ręczniki, koce, poszewki, no coś, co może nam pomagać właśnie gdzieś tam, czy to w szpitalach, czy to w jakichś klatkach, na kwarantannie, kociej, czy w szczeniakarni, tam gdzie możemy wykładać tego typu rzeczy, to zawsze się też przydaje, bo to jest tak naprawdę jednorazowe, tak? Wyłożone, zabrudzone, wiadomo, zwierzęta to zabrudzą, więc to jest potem utylizowane i tyle, ale jest nam zawsze potrzebne.
2: Kaliskie schronisko mieści się przy ulicy Warszawskiej.
3: SK Ostrów Kalisz.
2: Są równie cenne jak zabytki, bo równie dużo mówią o przyszłości miasta. Nazwy dzielnic Kalisza mogą zaskakiwać. Warto poznać ich historię. O Czaszkach, Sulisławicach, Widoku, Korczaku czy Zagorzynku i wreszcie o samej nazwie miasta rozmawiamy z Maciejem Błachowiczem, historykiem i regionalistą.
4: Za każdą taką nazwą kryje się jakaś historia, tylko problem polega na tym, że większość tych nazw powstała w średniowieczu i bardzo często dysponujemy pojedynczymi dokumentami z nazwą. No i na podstawie badań językowych, naszych domysłów próbujemy się zrekonstruować, skąd ta nazwa się wzięła. No i te sławne Czaszki, są dwie próby wyjaśnienia tej nazwy. Pierwsza to się kojarzy, że w pobliżu cmentarz żydowski. Tak. W ogóle trzeba zacząć od tego, że to są nazwy dawnych wsi podmiejskich. To Kalisz dopiero tak naprawdę urósł na początku XX wieku, gdzie włączono właśnie szereg wsi podmiejskich, między innymi Czaszki. Jedna wersja pochodzi od pobliskiego cmentarza żydowskiego. W drugiej wersji twierdzi się, bo przecież to trochę dziwne, bo kiedy się spojrzy na nazwę ulicy Czaszki, to one są w dosyć dużej odległości. W tamtych czasach te odległości były jeszcze jak gdyby postrzegane jako dużo większe, więc niektórzy twierdzą, że kiedy tworzono tą wieś Czaszki, a ona powstała w miejscu obecnej ulicy Czaszki, to znaleziono tam Czaszki pod cmentarzysku pogańskim. I stąd mogła pochodzić ta nazwa. W każdym razie no, nazwa Czaszki się dosyć często spotykana, ale niektóre zaginęły. Na przykład w pobliżu jest ulica Lipowa. Ona się kiedyś nazywała ulicą Wydory. To jest nazwa od dawnej wsi Wydory. Ona, tak jak biegnie ta ulica, to tam kiedyś były po prostu zabudowania wiejskie. I Wydór to nic innego jak dawna dolina rzeki. Teren po prostu wyżłobiony przez rzekę, rzeka zniknęła. I rzeczywiście, kiedy patrzy się na stare mapy, to wyraźnie widać, że ten Wydór, tak, to rzeczywiście było takie zagłębienie w ziemi biegnące wzdłuż obecnej ulicy Lipowej. I co ciekawe, kiedy rzeczywiście się przyjrzy tym fragmentowi ulicy Lipowej od ulicy Handlowej,

0: to tam wyraźnie widać takie pozostałości tego wzgórza, tylko że to wszystko zostało splantowane. I bardzo często ta nazwa jest właściwie jedynym śladem przeszłości. Akurat ta nazwa Wydory się nie zachowała kompletnie, no ale Czaszki do tej pory funkcjonuje taka nazwa. Piskorzewie od Piskorzy. Często są to od imion, na przykład Sulisławice to jest od Sulisław, czyli lepsza sława. To jest imię po prostu, Sulisław. Tak samo jak Rypinek od Rypinusa. Więc tutaj właściwie każdy z tych fragmentów ma swoje pochodzenie. Kiedyś w ogóle było tak, że było więcej tych nazw, tak? Na przykład mamy ogrody. A kiedyś ogrodów było parę rodzajów, bo były ogrody starościańskie, ogrody poduchowne. Te nazwy się tworzyły nie tak jak teraz, że teraz ulica się nadaje, nazwa ulicy nadaje się urzędowo. One się po prostu tworzyły, tak? One się po prostu tworzyły. I one same w sobie też mają pewną wartość takiego zabytku, bo opowiadają o pewnej przeszłości miejsca.
1: No ale są też takie nazwy, które mogą po prostu nie budzić żadnych skojarzeń. Jesteśmy na osiedlu Widok. Skąd nazwa osiedla Widok?
0: Osiedle Widok wzięło się stąd, że ta ulica, jak się spojrzy, no to ona jest na takim, kalisz idzie w górę po prostu. Znaczy ten nowy kalisz idzie w górę i rzeczywiście jest i tak dokładnie z widoku jest widok. Tam po prostu wieś o nazwie Widok. Obok jest Podgórze, tak? Podgórze, czyli pod górą. Tam jest też takie coś, co się nazywa Glapigórka. To jest w ogóle tylko taki malutki fragmencik. Kiedyś tych nazw rzeczywiście takich miejscowych było bardzo tyńców, ile było rodzajów. Od nazwisk właścicieli, na przykład Tyniec Redlichówka, tak? To jest od nazwiska właściciela Redlicha. Obecnie te nazwy znikają. Zachowują się jedynie właśnie jako nazwy dzielnic, ale też często niektórzy nie używają w ogóle już tych nazw. Na przykład prawie, że zupełnie zanikła nazwa Nosków, tak? Nosków. Wydory, taki naturalny proces. Mnie to zawsze bardzo intrygowało, że miasto, kiedy od średniowiecza posiadało duże majątki ziemskie, czy jest jakiś fragment kalisza, który jest we własne

0: bo przecież obok jest to stare miasto i właściwie nie do końca wiadomo, bo przecież ten Gród Kaliski to jest w Zawodzie, tak? To jest w Zawodzie, więc to tam powinno być to stare miasto, a z jakichś przyczyn jest stare miasto zupełnie inny, kawałek dalej. Nam się zresztą wydaje, że zmieniają się budynki, ale tak naprawdę w ogóle się zmienia topografia cała. Rzeki zmieniają swoje biegi, przecież te cmentarze przy Rogatce, tak? To właściwie to są jedyne takie większe wzgórza w tym mieście, w centrum miasta. Przecież kiedyś ten teren był bardziej pofałdowany, albo był ten wydór, prawda? To zostało kompletnie splantowane w tym miejscu, gdzie jest w pobliżu teatru, przecież jeszcze w XVIII wieku było Wielkie Bajoro, w miejscu, gdzie jest sąd, płynął strumień, więc to są bardzo ciekawe badania, z tym, że czasami brakuje do nich źródeł. Właśnie pierwsze, co jest, jeśli chodzi o nazwę, to gdzieś w średniowieczu pojawia się jakiś dokument, czegoś się tam tyczy, tam nazwa jest wymieniona, no i teraz my się musimy zastanawiać, skąd ta nazwa się wzięła. W XIX wieku są mapy, to naprawdę są fajne badania, tylko że pracochłonne.
1: No ale jest na przykład też taka dzielnica i ulica Korczak, która chyba nawet naszym radnym troszeczkę zagwozdki dała, kiedy rondu będącemu obok tej ulicy dali imię Janusza Korczaka, no ale ten Korczak z Januszem Korczakiem nic wspólnego raczej nie ma.
0: Korczak to jest w ogóle staropolska nazwa kielicha, jest taki herb Korczak i ja akurat nie przeprowadzałem żadnych badań, ani nie zetknąłem się nigdzie w żadnych opracowaniach od pochodzenia tej nazwy, ale można przypuszczać, że to jest od nazwiska właściciela, od jego herbu, tak, że była osoba o nazwisku, bądź która posiadała herb Korczak, a może jest zupełnie inne wytłumaczenie, bo to, ale etymologicznie Korczak to jest po prostu kielich, tylko że jest też taki herb Korczak.
1: No ale mamy też Kalisz, mamy też na przykład wieś Kaliszkowice Kaliskie w okolicach Grabowa nad Prosną. Skąd się wzięła nazwa Kalisz i co ona tak z grubsza może oznaczać?
0: No tak, bo to zawsze dochodzi się do tego uroczego słowa kał, które nam się kojarzy dosyć jednoznacznie, ale jest takie słowo pokalać, tak? Pokalać, pobrudzić się, pobłocić, pokalać, tak? I tutaj właśnie kaliszcza, to jest różnego rodzaju nazwy bagnisk i no niektórzy twierdzą, najczęściej się właśnie tłumaczą na nazwę, że to jest po prostu od położenia kalisza, który był w takim bagiennym, rzecznym miejscu, gdzie tych odnóg tej rzeki było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Choć oczywiście pojawia się pytanie, czy kalisz to jest ta Ptolemeuszowa Kalisja, bo to znowu, to jest ten przypadek taki, że mamy nazwę i teraz czy aby ta nazwa ma coś wspólnego i mamy dwa potężne obozy. Jeden obóz twierdzi, że absolutnie nie ma możliwości, żeby to miało cokolwiek wspólnego z Kaliszem, że to jest tylko przypadkowe podobieństwo. Druga grupa będzie się doszukiwała, że jednak szukała dowodów na to, że jednak to miejsce, które wskazał Ptolemeusz, to jest w pobliżu obecnego Kalisza.
2: Eska Ostrów Kalisz News.
3: Jagoda Mostan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrów Kalisz. Warto ją wyrobić i mieć przy sobie, bo może nam uratować zdrowie, a nawet życie. Mowa o krewkarcie. To dokument, który poświadcza grupę krwi jej posiadacza. W sytuacji nagłego zagrożenia taka karta ma szczególne znaczenie. Mówi nam Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
4: Co to są za karty i do czego one służą, jakie można wyrobić?
5: Karta dla krwiodawcy umożliwia przystąpienie natychmiastowe do przetoczenia krwi, a w konsekwencji uzyskanie szybkiej pomocy medycznej ratującej życie. I to jest najważniejsze, co jest związane z posiadaniem karty krwiodawcy z oznaczoną grupą, z informacją o oznaczonej grupie krwi. Zatem taka krewkarta jest to dokument identyfikujący grupę krwi, a zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi należy do tak zwanych wiarygodnych dokumentów potwierdzających grupę krwi. Co to oznacza w praktyce? To znaczy, że w sytuacji, tak jak przed chwileczką powiedziałam, w sytuacji nagłego zagrożenia życia i po podjęciu decyzji przez lekarza o konieczności toczenia krwi czy innych składników, niekoniecznie mam na myśli tutaj krwinkę czerwoną, ale mówimy też o płytkach krwi, o soczu, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, to nie ma konieczności wykonywania oznaczenia grupy krwi u pacjenta i służby medyczne wówczas mogą przystąpić do przetoczenia krwi bez wykonywania uprzednio tego badania związanego z

0: oznaczeniem, co pozwala nam w sytuacji nagłego zagrożenia życia znacząco skrócić czas oczekiwania na przetoczenie. I to jest bardzo ważne, tak? Jest to ważne, kiedy liczy się każda minuta podczas ratowania życia.
1: Jak taką kartę można wyrobić?
0: Podczas oddawania krwi można na każdym etapie zgłosić pracownikowi Regionalnego Centrum chęć wyrobienia krew karty. Najlepiej zrobić to podczas rejestracji. Jest to ten pierwszy moment, kiedy krwiodawca ma kontakt z pracownikiem służby krwi. Natomiast, tak jak powiedziałam, w każdej chwili można zgłosić i ewentualnie pracownik na danym stanowisku pokieruje krwiodawcę do osoby, która jest odpowiedzialna za wyrobienie takiej krew karty. Kartę z oznaczeniem grupy krwi krwiodawcy, którzy oddali 3 razy w ciągu 12 miesięcy krew lub jej składniki, mogą otrzymać bezpłatnie. Zatem wystarczy podczas rejestracji zgłosić chęć posiadania takiej karty. Natomiast pozostali krwiodawcy czy osoby, które przychodzą do Centrum Krwiodawstwa wykonać oznaczenie grupy krwi komercyjnie, ponieważ chcą znać swoją grupę krwi, mogą również poprosić o wyrobienie krew karty, tylko wówczas jest dodatkowa odpłatność.
1: A jak to wygląda w oddziałach terenowych? Tam też wyrabiacie, czy po prostu tam krwiodawcy muszą zgłosić i te informacje są przesyłane tutaj do Regionalnego Centrum?
0: Krwiodawcy zgłaszają w oddziale terenowym chęć posiadania krew karty i wówczas do nas taka informacja trafia i zwrotnie przekazujemy krew karty po wyrobieniu w Regionalnym Centrum, przekazujemy ją do oddziału terenowego i przy kolejnym oddaniu krwi przez krwiodawcę taka krew karta już na niego czeka albo może jeżeli wyrazi chęć wcześniej po nią ją odebrać.
1: I tak widać, że jest zainteresowanie wśród krwiodawców takimi kartami?
0: Jest zainteresowanie. My krew karty wydajemy od 2007 roku. Także rzeczywiście na początku, ja pamiętam ten 2007-2008 rok, kiedy było ogromne zainteresowanie wśród krwiodawców. Wówczas występowali również do nas krwiodawcy, którzy mieli litraż oddanej krwi bardzo duży, tak? A wcześniej nie było możliwości posiadania takiej krew karty. Zatem wszystkim po prostu musieliśmy w krótkim czasie umożliwić dostęp do krew karty. Obserwujemy zainteresowanie krew kartami w konkretnych grupach zawodowych. Bardzo często ubiegają się o taką krew kartę zawodowi kierowcy oraz zawodowi wojskowi. Ale jak najbardziej wśród innych grup też jest zainteresowanie.
2: SK Ostrów Kalisz.
3: Rozsławili Kalisz jako miasto muzyki i instrumentów. Dziś po ich fabryce nie ma śladu. Są za to przyjaciele, byli uczniowie i wspomnienia. I dusza zaklęta w fortepianie. Film o losach rodziny Fibigerów i ich fabryki przy Chopina w Kaliszu. To dzieło reżyserki Judyty Fibiger. Wnuczka Gustawa Arnolda III swój film poświęciła dziadkowi, który nie chciał zostawić przedsiębiorstwa nawet po wojnie, gdy zostało Fibigerom odebrane. Ta bolesna historia sprawia, że powrót do Kalisza za każdym razem jest trudny, mówi Judyta Fibiger.
4: Ja mam takie szczęście, że ten Kalisz jest miastem przepięknych wspomnień, a w zasadzie najpiękniejszych z mojego dzieciństwa, ponieważ ja bardzo dużą część dzieciństwa spędziłam w domu dziadków przy ulicy Chopina 9, który był takim centrum niemalże kulturalnym tego miasta, bo tam bywali wspaniali ludzie. To zresztą przepiękny dom urządzony w antykach z przepięknym ogrodem. I to są wspaniałe wspomnienia. Dzisiaj jak przejeżdżam tamtędy, to mnie ściska za gardło, bo po dawnej świetności tego miejsca nie ma już śladu. Nie wstępuję tam, jest mi to bardzo dalekie obecnie. I ten Kalisz obecnie jest trochę bolesny, trochę radosny. To jest bardzo trudna dla mnie sytuacja, bo te wspomnienia odebranej fabryki, tego, że tego nie mamy, to jest takie jednak, musi się unosić ponad wszystko, że to jest coś, co nam zabrano. A mimo wszystko staramy się patrzeć na to pozytywnie i dlatego ja jak tutaj przyjeżdżam, to zawsze próbuję mówić, że chcę coś zrobić dobrego dla tego miasta, to tylko mogę. Bo

0: organizować seans, czy spotkanie z uczniami, czy rozmawiać z prezydentem, czy potrzebuje jakiejś pomocy. Wiadomo, że kultura nigdy nie jest na pierwszym miejscu władz żadnych w tym kraju, z różnych przyczyn, ale nie, myślę, że to miasto ma ogromny potencjał, jest pięknym miastem, jest pięknym, momentami zaniedbanym, momentami bardzo zadbanym. Trudno mi je ocenić, żałuję, że przy rynku nie ma życia, że to nie jest takie miasto, gdzie można w centrum miasta usiąść i zobaczyć życie.
1: A kiedy dotarła do Pani taka świadomość, że jest Pani z rodziny tych Fibigerów, którzy rozsławili Kalisz jako miasto, miasto fortepianów, miasto pianin, miasto muzyki?
0: Ja czułam się na pewno wyjątkowo już przebywając w domu dziadków przy Chopina w Kaliszu, ponieważ ten dom był tak piękny, że on wzbudzał zazdrość i to nazwisko Fibiger powodowało jakiś taki respekt. Ja nie byłam tego aż tak bardzo świadoma. Natomiast gdy przyjechałam tutaj parę lat temu, by zacząć robić film Dusza zaklęta fortepianie o mojej rodzinie, to ja zrozumiałam, że to nazwisko naprawdę jeszcze ma duże znaczenie w tym mieście i nie tylko, bo gdy okazało się, że wymyśliłam, że chcę, marzę, aby muzykę do mojego filmu napisał laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek, ja zadzwoniłam do niego i on, usłyszawszy moje nazwisko, powiedział, to będzie dla mnie zaszczyt. Czy tak samo Leszek Możdżer, chyba największy polski pianista żyjący, który tak, Fibiger, oczywiście. I to są takie momenty, kiedy no, chcąc nie chcąc człowiek rośnie, bo myśli, o kurczę, to nazwisko ma znaczenie.
1: Czy to dziedzictwo takie niematerialne, nie fizyczne, ale w postaci właśnie ludzi, pamięci, tego, że chociażby nie ma podręcznika, prawda, a oni jednak nadal wiedzą, jak te fortepiany konstruować, czy to właśnie nie jest ta pamięć, którą powinniśmy w jakimś sensie zachować?
0: Jest taka organizacja wspaniała, która nazywa się Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianu, która w znakomitej większości składa się z absolwentów Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu, a w dużej jeszcze mierze z uczniów mojego dziadka. To są ludzie, którzy pamiętają Gustawa Fibigera III, i których on uczył. I oni mają co roku takie walne zebranie, na które ja zawsze jeżdżę z moją mamą. I tam właściwie nie ma takiego momentu, żeby oni przy jakimś spotkaniu nie poruszyli kwestii Gustawa, Fibigerów, Kalisza. I to jest jakaś taka szansa, żeby też, wydaje mi się, że w Kaliszu ta szkoła, Technikum Budowy Fortepianów, to powinno nabrać jakiejś mocy większej, to znaczy działa, ponieważ działa, robi to, co może ta szkoła, ale nie wiem, jak można by było tą szkołę jeszcze bardziej wypromować, jeszcze

0: Kaliszu, ta szkoła, technikum budowy fortepianów, to powinno nabrać jakiejś mocy większej, to znaczy działa, ponieważ działa, robi to, co może ta szkoła, ale nie wiem, jak można by było tą szkołę jeszcze bardziej wypromować, jeszcze dla ludzi, którzy są konstruktorami instrumentów, bo to jest coś, co nam jeszcze zostało, to znaczy tylko to żyje i to, jeżeli coś żyje, to należy temu pomagać.
1: Jak pani robiła ten film, to czuła pani obecność dziadka?
0: Bardzo czułam obecność dziadka i wydaje mi się, że robił nam różne psikusy, bo dziadek znany był z tego, że oprócz tej jego strony poważnego profesora, który znał każde wyliczenie co do setnej po przecinku, to był takim żartownisiem i lubił robić różne żarty. I jak nam się coś psuło podczas planu albo udawało, to ja zawsze mówiłam: o, Gucio czuwa. A dzisiaj podczas seansu w Kaliszu, gdy coś tam nie zadziałało z projektorem i cała sala musiała wstać i zmienić salę, to też pomyślałam: o, Gucio nam zrobił psikusa. Także ja czuję jego obecność i to jest absolutny hołd dla niego, bo to jest tylko i wyłącznie dla niego, dla pamięci o nim, bo uważam, że jemu się to należy.
1: A jak to się stało, że dziewczyna z takiej rodziny nie nauczyła się grać na fortepianie?
0: Dobre pytanie. Z jednej strony to powód do wstydu na pewno, ale nie do końca moja wina, ponieważ ja jako dziecko nie byłam posadzona przy instrumencie. Jakoś ten temat był taki troszkę, wydaje mi się, traumatyczny. Dziadek już tracił pamięć i gdzieś tam patrzył w stronę fabryki, ale nie żył tym zawodem. A w domu nie grało się, u dziadków, u mnie też nie. Dopiero po latach zrozumiałam, że to mogło być jakieś takie bolesne, paradoksalnie, prawda? W domu, w którym powinno być wiele instrumentów, a ich nie było. Było jakieś pianino, ale nie wiem. Później się pojawiło, czy ktoś na nim grał. Nie wiem, czy moja mama też umiałaby na to pytanie odpowiedzieć, czy jest to jakieś zaniedbanie, czy jednak jest jakiś taki motyw troszkę traumatyczny. Natomiast ja teraz, jak tylko mogę, to skupuję, czasami dostaję jakieś instrumenty i renowuję i nie wiem, gdzie będę je stawiać, ale też mam taką troszkę ideę fix, żeby to, co można jeszcze ocalić, zwłaszcza, że to są instrumenty idealne do tego, żeby przywrócić im świetność. I ten fortepian, który jest w posiadaniu Kaliskiej Filharmonii, to myślę, że to jest jeden z lepszych fortepianów w Polsce. Leszek Możdżel, który do niego zasiadł, powiedział, że on woli jego jakiegokolwiek Steinwaya.
1: Ja się zastanawiałam nad tym, co codziennie mógł pani dziadek Gustaw Arnold III czuć, wchodząc do fabryki, o której wiedział, że była własnością jego rodziny, a on tam został właściwie takim szeregowym pracownikiem. Czy państwo tutaj w rodzinie też rozmawiali o tym, jakie to były dla niego, dla was doświadczenia?
0: Nie, o tym się nie mówiło. Nigdy nie było takiego roztrząsania bólu. Dziadek był wychowany w rodzinie ewangelickiej, która miała taki dosyć silny etos pracy, bardzo silny etos pracy. Moja babcia była osobą, która całe życie ciężko pracowała, a później opiekowała się dziadkiem. I zawsze ta codzienność to nie było narzekanie, to nie było takie roztrząsanie i mówienie: o, nie mieliśmy. I dopiero po latach zaczęło się o tym mówić, ja zaczęłam o tym mówić. I wie pani, nie wyobrażam sobie, to znaczy z mojej dzisiejszej perspektywy, naszej, ludzi wolnych, nie wyobrażam sobie, jak musiał się czuć człowiek, który wchodził do ogromnej fabryki, która nie była jego własnością, w której pozwolono mu pracować i w której degradowano go ze stanowiska na stanowisko, coraz mniejszy w gabinecie gdzieś tam na czwartym piętrze. Dla mnie jest to niewyobrażalne. Nie wiem, jaki duży ból, jak bardzo musiało go to kosztować. Dopiero po latach o tym myślę i jest to dla mnie absolutnie przerażające.
1: Czy jakieś plany związane z kolejnym filmem wokół tego tematu, wokół Kalisza? Coś chodzi pani po głowie?
0: Nie wiem, czy filmem, ponieważ myślę, że ten film jakby spełnił swoją rolę przypomnienia rodziny. Chodzą mi po głowie różne projekty związane ze spuścizną, aby coś z tym zrobić. Nie wiem jeszcze co, bo tutaj różne są pola do popisu. Pojawił się jakiś taki szalony pomysł podczas rozmowy z Janem A.P. Kaczmarkiem, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli słucha tego wspaniałego radia, Eski. Jan powiedział do mnie, jeszcze byliśmy wtedy na pani musi coś z tym zrobić, pani ma tą siłę, żeby tą fabrykę przywrócić. Wiadomo, to są ogromne, ogromne tematy i nie tak proste. To nie jest tak, że ja teraz mogę sobie wymyślić, że ja nagle odbuduję fabrykę. Ale nie wiem, wie pani, to czas pokaże. Czasami jakieś spotkanie może spowodować, że coś się wydarzy. Tego nie wiem. No, chciałabym na pewno móc zrobić coś jeszcze w Kaliszu.

0: Polish News.
1: Jagoda Noś-Pan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrów Kalisz. To najstarszy festiwal teatralny w Polsce. Kaliskie spotkania teatralne Festiwalu Sztuki Aktorskiej odbędą się po raz 66. To będzie niezwykłe święto teatru. To 19 spektakli z całej Polski i ponad setka aktorów i aktorek.
2: Opiera się na dwóch takich słupach, one się czasami ze sobą mieszają. To z jednej strony to jest kwestia właśnie takich namiętności politycznych, a z drugiej strony tych relacji między nami, z rodzinnych, nierodzinnych, opartych na miłości, nienawiści, ambicjach, zazdrości, zdradzie albo ufności. Właściwie każdy z tych spektakli jest albo w jednym, albo w drugim, albo w obu miejscach. Na inaugurację pokażemy spektakl ze Starego Teatru w Krakowie, Sceny z życia małżeńskiego, według Ingmara Bergmana, w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. To jest też taka, bo ja wiem, wielokrotny obraz, nie chcę powiedzieć wiwisekcja, ale z różnych perspektyw obraz życia. Myślę, że każdy, kto tam już troszkę tego życia kawałek przeżył, odnajdzie się w tym, bo to zawsze, myślę, różne rozterki, które w życiu nas spotykają, do każdego jakoś dotyczą. To jest także spektakl, nie wiem, o relacjach międzyludzkich. Jest to, wiem, że jest tak Bergman, no tekst już przed jakiegoś czasu, to też niebywale

powstają następne, jak jedne wypierają drugie, jak co się z nami dzieje w tym czasie. Generalnie to jest tak, jakby spektakl po prostu o miłości, więc fantastyczne przedstawienie też z fantastycznymi rolami, tam między innymi Anna Radwan, Ewa Kaj, Magda Grąziowska, Juliusz Krząstowski, Szymon Czacki, kawał wielkiego spektaklu. Następny dzień, 10 maja, to jest dzień, w którym mamy aż 3 przedstawienia. Jesteśmy częściowo w gościnnych progach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i zaczynamy tam o godzinie 16 spektakl Aleksander, inspirowany książką Elisabeth Aschbrink. Czuły punkt, teatr naziści i zbrodnia. To jest taki na poły ofowy spektakl, chociaż zrobiony przez zawodowych twórców, zawodowych aktorów. Tam jedną z ról gra nagradzana także w Kaliszu chyba 2 lata temu Karolina Adamczyk z Teatru Powszechnego. Spektakl jest przygotowany przez Stowarzyszenie Wątki Sztuki imienia Stanisława i Jerzego Łapińskich we współpracy z Teatrem Powszechnym. Tam ono jest na co dzień pokazywane. Teatrem Powszechnym w Warszawie. Spektakl wyreżyserował Rafał Sabara, który zresztą gra tam jedną z ról. I to jest rzecz opowiadająca o zdarzeniu, które miało naprawdę miejsce, jak w Szwecji słynny wielki szwedzki dramaturg Lars Norén zaangażował się m.in. w taki proces resocjalizacji więźniów i zaczął z więźniami pracować nad sztuką i potem ci więźniowie jeździli tam po Szwecji, pokazywali te spektakle i trochę rzecz się zaczęła wymykać spod kontroli i tyle powiem. Drugi spektakl tego dnia, on także się odbędzie w Centrum Kultury i Sztuki o 18:00, tylko w sali widowiskowej. To jest przedstawienie znowuż jakby o relacjach rodzinnych, bardziej jak mamy do czynienia z rodziną. Akcja się dzieje w dniu urodzin jednego z bohaterów, 25 urodzin jednego z bohaterów, który jest kaleką, ale jest pokazana taka rodzina, którą jakby całość, jakby wszyscy tam byli po trosze kalekami, to jest taka kalekość emocjonalna. Z jednej strony przedstawienie jest w swój sposób pogodne, bo z takim wielkim ciepłem się pochyla nad nami, nad istotą ludzką, natomiast no też wyrasta z dosyć smutnych konstatacji, jak często, że tak powiem, w naszym życiu gdzieś to tak się składa, że te klocki puzzle do siebie tam jakoś nie pasują. Spektakl nosi tytuł Mój syn chodzi, tylko trochę wolniej. Autorem jest Iwor Martinicz, reżyserem Iwona Kępa. I jest to spektakl z Teatru Ateneum w Warszawie. W głównych rolach Agata Kulesza, Paweł Gasztold-Wierzbicki, Przemysław Bluszcz, Paulina Gałązka, Maria Cynelis, Janusz Łagodziński, Magdalena Szejbal, Adam Cywka, Karolina Harkiewicz. To mamy, jakby tak powiem, wspaniały skład i to jest piękne, mądre, poruszające przedstawienie. I trzeci spektakl tego dnia, bo to jest niedziela, to jest taki dzień, że mamy aż 3 spektakle. To jest spektakl przygotowany przez pobliski teatr Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Śmierć i dziewczyna Ariela Dorfmana w reżyserii Jarosława Tumidajskiego. Przedstawienie jest inspirowane historią po upadku Pinocheta w Chile i no, opowiada o karze, winie, o poszukiwaniu winnych, o tym jak się ich ściga, albo czasami jak się ich ściga, żeby ich nie doścignąć i kto jest winny, kto jest niewinny, jak tą winę udowodnić. To jest tam, myślę, to ta sztuka, ona jest, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś z lat 80, ale wciąż jest jakby niebywale aktualna i niestety no, będzie dotyczyć różnych z części świata. Poniedziałek 11 maja, tu mamy taki niezwykły przypadek, że mamy 2 spektakle przygotowane przez tego samego reżysera. Zaczynamy u nas na scenie kameralnej. Spektakl przygotowany przez Teatr Warszawy, Matka i dziecko, to jest tekst Jona Tosego, jednego z też najwybitniejszych skandynawskich twórców z niedawnego noblisty. To jest opowieść rodzinna, to jest opowieść o matce, która poszła za karierą kosztem dziecka. To jest spotkanie już z dorosłym synem, którego ona próbuje odzyskać, ogarnąć, zrozumieć po latach. Też jakby dość dramatyczna opowieść, ale też są to takie wybory, przed którymi często stoimy. I no przede wszystkim jest samo to przedstawienie też polega na fantastycznej grze dwójki aktorów. Tego syna granego przez Macieja Czerklańskiego i matki, którą gra Kamila Bahar. I to jest też taki wielki popis aktorski, taka czysta opowieść o relacjach. A drugi spektakl, zapraszamy, proszę Państwa, do takiej nowej sali. To się nowa sala się będzie nazywała Teatrodrom Łódzka. I dawniej to było nazywane hala Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ale tu mam nadzieję, że Państwa zaskoczymy i to będzie Teatrodrom Łódzka, ponieważ próbujemy tę salę troszkę inaczej oswoić i mam nadzieję, że to będzie też jakby niespodzianka dla widzów. Będziemy tam pokazywać 2 spektakle. Pierwszy właśnie 11 maja. Teraz już powiem, bo reżyserem i Matki i Dziecko i teraz tego drugiego spektaklu jest Adam Sajnuk, a spektakl przyjeżdża do nas z Teatru

szóste piętro z Warszawy. To jest sztuka Hanocha Lewina, handlarzy gumek. Hanoch Lewin, już bodaj 20 lat, ponad 20 lat nieżyjący, wybitny izraelski autor. To jest człowiek opowiadający z niebywałą czułością, chociaż czasami w taki dość groteskowy sposób, nawet się niekiedy, nie wiem, otwierający o takie prostactwo, czy nawet jakąś wulgarność, ale w gruncie rzeczy jakby niebywale czule opowiadający o człowieku i bardzo często te opowieści dotyczą ludzi, którzy są, na których już jakby czas się kończy, to jest jakby ostatni dla nich gwizdek. I tacy są bohaterowie tej sztuki. Trzyosobowe przedstawienie z piosenkami śpiewanymi na żywo, z orkiestrą zgraną na żywo, a w rolach głównych Katarzyna Dąbrowska, Grzegorz Małecki i Borys Szyc. Czwarty dzień festiwalu. Zaczynamy u nas na scenie kameralnej 12 maja. Gościmy teatr imienia Jaracza z Olsztyna. Też dwuosobowe, nieduże przedstawienie pod tytułem Mireczek. Ono jest oparte na książce reportażu Aleksandry Zbroi pod tytułem Mireczek pa, to opowieść o moim ojcu. Więc tu znowuż mamy jakby sytuację rodzinną. I to jest opowieść o uzależnieniu. Ten tytułowy Mireczek jest alkoholikiem. Przedstawienie jest bardzo mocno aktorskie. Grają tam Agata Zielińska i Grzegorz Gromek. Drugie przedstawienie tego dnia, ono będzie u nas na dużej scenie. I to jest teraz thriller polityczny. Bardzo, bardzo mocny. Oczywiście wątek miłosny i rodzinny też tam jest, bo jak mówię, one się tutaj mieszają. To jest opowieść, która jest umieszczona w nieodległej przyszłości w Polsce, ale w takiej, no właśnie cała Unia Europejska jest też taka, to jest takie tło, ale w takiej Polsce, jakbym tak chciał powiedzieć, najkrótsze skojarzenie, to jest taki kraj, który mógłby trochę przypominać, nie wiem, kraj z opowieści Podręcznej Margaret Atwood. To jest taka, jakby właśnie taka dystopijna opowieść o przyszłości, o takim państwie właściwie szalenie policyjnym i osią tego jest też jakby polowanie na imigrantów i pozbywanie się ich jakby kompletnie. Spektakl nosi tytuł Pigmalion, ponieważ tytułowa bohaterka przypadkowo znajduje się w takim postępowym domu i ludzie chcą jej pomóc, ale żeby jej pomóc, ona musi zacząć dobrze mówić po polsku, czyli mamy taki sam model jak u Bernarda Shawa, nauczenia obcej osoby poprawnego mówienia, po to, żeby ją uchronić. Spektakl jest z Teatru Polskiego w Poznaniu. Sztukę napisali do spółki Andrzej Błażewicz i Mikita Iłyńczyk, no, inspirując się oczywiście sztuką Bernarda Shawa. Wyreżyserował to Mikita Iłyńczyk. Kolejny dzień to jest... Gościmy dwa przedstawienia. Najpierw u nas na dużej scenie, też dwuosobowy spektakl, opowiadający, znaczy bardzo taka ironiczna opowieść, też jakby szalenie współczesna, o dwóch bohaterkach, które trafiają do szpitala, znajdują się w tym samym pokoju, w separatce, bo chcą mieć separatkę. Lądują na jednym łóżku, żadna nie chce z nich ustąpić, natomiast mają bardzo skrajne poglądy i są szalenie zacietrzewione. Mamy sytuację, że jedna z pań nie chce wstać z łóżka, żeby druga tego nie zajęła. Spektakl nosi tytuł Separatka. Został przygotowany przez Fundację Joanny Szczepkowskiej oraz Teatr Polski w Warszawie. Wyreżyserowała to, napisała to Joanna Szczepkowska i grają w tym Joanna Szczepkowska i Dorota Landowska. I drugi spektakl tego dnia. Znowuż zapraszamy na Teatrodrom Łódzka i tym razem będziemy gościć nowy teatr z Warszawy. Spektakl Kaufman, Podwójne wiązanie. To też współczesna sztuka, napisana przez Janusza Margańskiego i Monikę Muskałę. W reżyserii Katarzyny Kalwat, z najciekawszych reżyserek, no już chyba średniego pokolenia. Kiedyś gościliśmy jej Reykjavik z Teatru Chorzycy w Toruniu. To jest spektakl z udziałem Małgorzaty Hajewskiej, Krzysztofik Marii Maj, Maji Ostaszewskiej i Jacka Poniedziałka. Bohaterką tego jest francuska filozofka Sara Kaufman, profesorka Sorbony. I to jest opowieść też taka biograficzna, z jednej strony też jakby opowiadająca o tym, jak w czasach powojennych, czyli tam lata 50., 60., jak kobieta, filozofka, która była dla mnie bliską współpracowniczką Jacques'a Derrida i Gillesa Deleuze'a, jak musi się przebijać przez tą karierę uniwersytecką, mając jakby właściwie bardzo, nie wiem, tą samą jakość, nazwijmy to myślową. Ale jest to także opowieść, szalenie rodzinna, także o dziewczynie, o kobiecie, która została uratowana z Holokaustu i też jak, która miała jakby tą matkę przybraną, która ją tam przechowywała i matkę prawdziwą, jak te relacje się między nimi układały, więc też jest to taka bardzo wnikliwa historia, bardzo osobista i kawał wielkiego teatru. 14 maja. Wracamy na scenę studio w Centrum Kultury i Sztuki. Spektakl z Teatru Śląskiego. Znowuż współczesny tekst napisany przez Bartosza Cwalińskiego, którego niektórzy

0: Że mogą kojarzyć, grał u nas Bertrama we Wszystko dobre, co się dobrze kończy, ale jest także dramaturgiem przez Bartosza Cwalińskiego i Stanisława Chludzińskiego i w reżyserii Stanisława Chludzińskiego. To jest spektakl, został przygotowany w Teatrze Śląskim i to jest, nie wiem, czy powiedziałem tytuł, to powiem, miło cię było zobaczyć. Spektakl o spotkaniu dwójki ludzi, 40-paroletnich, którzy tam powiedzmy jakieś 20-25 lat się nie widzieli, a była dosyć silna relacja między nimi i teraz się spotykają i no tam się między nimi różne rzeczy wyczyniają. I drugi spektakl tego dnia, tym razem na scenę kameralną zaglądamy i gościmy Teatr Narodowy z Warszawy. On nosi tytuł Zaćmienie w dwóch aktach. Autorem tego jest Pablo Remon. To jest taki tragikomiczny portret z artystów. Takie przedstawienie też jakby bardzo opowiadające, nie wiem, o teatrze, o filmie, o twórczości, z dużą ironią i z dużym humorem przyglądające się temu jakby naszym dążeniom, ambicjom, ale one myślę dotyczą jakby każdego zawodu. W piątek już mamy takie podejście z bliżej końca, więc postanowiliśmy zaaplikować publiczności trzy spektakle. Najpierw zaczynamy znowuż na sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki. Przedstawieniem też współczesnie rzecz napisana. Napisał to Wojciech Ogrodziński, wyreżyserowała Marta Miłoszewska. Spektakl nosi tytuł Król Komedii. Przygotowany został przez Teatr Komedia w Warszawie. Jest to monodram Dawida Dziarkowskiego, też znakomitego młodego aktora. Jest to opowieść o Adolfie Dymsz. Drugi spektakl tego dnia, to będzie na dużej scenie. Tym razem gościmy Teatr Ludowy z Krakowa, jedna z ostatnich premier. Uroczystość Tomasa Wittenberga w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej. I na koniec tego dnia, i to będzie wyjątkowo tak zupełnie na koniec, późno, wracamy na scenę studio Centrum Kultury i Sztuki. Spektakl, który jest króciutkie przedstawienie, ale zaprezentujemy o 21:30. I to jest też taki monodram muzyczny, z muzyką na żywo jest dwóch muzyków, przygotowany przez Ewę Szumską, Teatr Polski w Poznaniu. Znowu Piosenki mojej mamy, czyli W domu bez zmian. Na zakończenie dwa spektakle. Jeden z nich pokażemy dwa razy, ale zacznę od tego, który będzie w środku między nimi. To jest spektakl z Teatru Nowego w Poznaniu. Ellen Babich, znowu współczesna sztuka Mariusza von Weinburga, wybitnego niemieckiego autora średniego pokolenia, który już chyba od dawna nie napisał tak dobrej sztuki. Trzyosobowa sztuka. To jest po trosze też, jakby to powiedzieć, relacja osobista, relacja rodzinna, bardzo czytelna, myślę, znaczy taka, że z jednej strony właściwie no jest jak z pierwszych stron gazet, chociaż to wcale nie jest gazeta, no, że myślę, że ten spektakl, ta sztuka się długo nie zestarzeje, takie znakomicie. Są dwie dziewczyny, które żyją, dwie kobiety, które żyją w szczęśliwym związku, jedna z nich jest nauczycielką w szkole i przychodzi do nich dyrektor tej szkoły i tu się zaczyna. Przedstawienie, które zagramy na koniec z festiwalu, z Ellen Babich pokazamy na scenie kameralnej, a na dużej scenie o 16, potem o 20 już jakby na zakończenie festiwalu sztuki aktorskiej mamy taki rodzynek. To jest tekst Chandraya Maraya, węgierskiego noblisty, adaptowany przez Christophera Hamptona. Nosi to tytuł Żar, Teatr Polonia z Warszawy i na scenie zobaczymy i chyba tylko tyle tutaj powiem. Jest Maja Komorowska, Daniel Olbrychski, Jan Englert.
1: Mówi Bartosz Zaczukiewicz, dyrektor Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, a szczegóły na sk.pl.
2: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
3: Cześć, bardzo mi miło.
2: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
3: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę
2: nóż agresywny już
3: tak,
2: bardzo.
3: Tak, zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
2: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
3: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
2: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady

0: WarWiWr.
1: Ja nic nie mam do sobie WarWiWru. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir-vivre są jak najbardziej okej. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir-vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby to jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu być sobą.
0: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
1: To prawda, właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
0: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w Gorsecie.
1: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
0: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść. Bardzo istotne.
1: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
0: Bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir-vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
1: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
0: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir-vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
1: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no, pełne fałszu. I gdzieś
0: a tam. Czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
1: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem. No.
0: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś podróżować?

0: Mieć takiego people pleasera?
1: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak. I właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie. I tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy. I po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
0: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
1: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
0: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
1: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowo osoby do pomocy.
0: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
1: Dokładnie.
0: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można po prostu pokazać.
1: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
0: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
1: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
0: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
1: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
0: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
1: No niestety
0: tego
1: nie.
0: Backgroundu.
1: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
0: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
0: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
1: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że

0: W jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska, chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska, czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
0: jak
1: no,
0: najbardziej
1: trochę kalendarza
0: jest,
1: nie starczy.
0: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
0: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
0: tak,
1: w twoim przypadku.
0: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
0: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027. O.

0: Nie, to jest pożądane,
1: będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków, to znaczy ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte, wiadomo, że będą na płycie, a co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
2: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
2: Tak, pełna.
1: Zdaniem pełna.
2: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
1: Taki album, który nazywałabyś koncept albumem?
2: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Nie czyli trochę to... bez planu, ale tak. Jednak powstało.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
2: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci, żeby takie im się rodziły. Na jak albumy.
2: Na jedzą.
1: Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
2: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy. A ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, między innymi na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty. Radio SK. SK Music News. Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły. A może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniewka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

Janek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak

0: Trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki, promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijące swego czasu rekordy popularności kawałek Aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. Nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się

0: Państwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kochałam Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz.
0: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
1: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 20

0: 2000 osób.
1: Ale wydaje mi się też, że teraz Armin van Buuren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin van Buuren, to wie, o kim mowa.
2: Well, thank you. It humbles
1: to me. Bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam

0: taki, to kiedy słyszy Armin van Buuren, to wie, o kim mowa.
1: Well, thank you. It humbles
0: to me. Bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja, i kiedy wypuszczam

0: powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę, to chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje.

0: Ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle, i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i na żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor tak samo. Pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła, i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace, i ja tam

0: energię, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
1: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
0: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co single podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
1: Moja pierwsza złota płyta.
0: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
1: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
0: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
1: Mój pierwszy bal u Rafała.
0: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: Twój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce.
1: Kto, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już
0: potem?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
3: Mój pierwszy raz.
4: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 20

0: 24 godziny na dobę. To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
2: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Meridian Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
1: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
2: Tak, i co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne, uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
1: I najważniejsze, nie szkodzi.
0: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
2: Tak, co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czyli niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tej wizualnej i dźwiękowej, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
1: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
0: Zapach słynny.
1: Tak, tak. No to nawet i zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
0: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
1: Dokładnie tak, dokładnie.
2: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
0: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to to już jest ASMR? To jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
1: Nie, to jest frisson, czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
2: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
1: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
0: Chociażby przez szepty, które tam czasami tak stosuje w swoich kawałkach.
1: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swoim odbiorcy.
0: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
2: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację, bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
1: przebodźcowani,
2: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś było właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
1: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock and roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej. To teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia jakim od ASMR.
2: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nie...

0: naturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów. Zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności. Właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym, a to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
1: Albo zajadamy stres.
0: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
1: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też, mam wrażenie, ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
0: Tak, i to, co mówisz, jest cudowne. I co jest ważne, to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się. I dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać. I biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
1: Misie szum, misie słynne.
2: Chociażby tak. Od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum. I czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście wykorzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze: zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o 3:00 z rozładowaną komórką, także to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
1: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
2: Zaczęło się od tego.
0: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
1: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest i ona jest częściowo ażurowa.
0: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
1: Pottera. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś

0: Chciałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
1: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest. I ona jest częściowo ażurowa.
0: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
1: Pottera. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś

0: tym nasznikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. I potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy...
1: Byliśmy zamknięci w domach.
2: Lockdown, pandemia, te sprawy.
0: Tak, i wszystko się bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić. A sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu...
1: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
0: I zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym materiałem.
1: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna. Miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
0: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
1: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że, no ale jak to, takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców, i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawę, w co wdepnęliśmy.
2: A czy wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
1: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
2: 10 lat wcześniej.
1: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 30 pierwszego dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
0: To nas przerastało. Mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie i...
1: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, no nie wiem, to jest coś nieprawdopodobnego.
2: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
0: Tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
1: Nas wszystkich, nie tylko tutaj,
0: tak.
1: Klaudii.
0: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie w niezrozumiałych szeptach niesłyszalny. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
2: Tylko na dźwięku, tak. A nie na znaczeniu.
0: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
2: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura, no nie, no dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę, czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
0: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury, mamy szepty, czyli dźwięki ust, mamy roleplaye, gdzie odgrywamy jakieś role, mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite, Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię i przychodzi do nas, niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię. I to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata i co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem Alcyna, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas

0: zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe i oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
1: Sprawdzacie, jak to brzmi.
2: Tak, ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
1: Od mikrofonu.
2: Tak, mówi super dźwięk, a my to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
0: Może dostaniemy jako pamiątkę.
2: Może dostaniemy jako pamiątkę, tak.
0: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.

0: Wiemy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
1: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
2: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you, cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
2: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
2: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy te drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
2: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Ci Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
2: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie... Trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
2: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu,

0: bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się, że jest
1: jeden do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co to tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini-albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... No, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwydniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum... No właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytania, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu, tak, i chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie, to trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje,
1: jest
0: nie
1: wyrzucanie
0: emocji.
1: Jest,
0: ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę terapeutyczne. Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę, można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten
0: właśnie
1: numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów społecznościowych
0: ja zazwyczaj,
1: i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam.
1: Ale prosisz też kogoś.

0: ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam.
1: Ale prosisz też kogoś.

0: pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
1: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
0: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
1: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo... no tak naprawdę taki intymny, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
0: Jakieś dziecko
1: jest
0: dodajesz,
1: jakieś dziecko
0: światło.
1: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
0: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
1: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jestem super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
0: Najgorsze
1: jest
0: to. I to jest
1: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową, przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Samach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live 22 maja. Ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder.

centymetrów rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio Esko. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Ava Young, Save My Love. I can see

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w Estce. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. Radio SK. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o moda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Gdyby nie te korki w mieście, to nie musisz się bać korków. Jest przecież Eurotaxi. Bezkonkurencyjna, profesjonalna i bezpieczna firma z taksówkami. Ale co jeśli nie ma ale? To zawodowcy. Dzwonisz 738 11 11 i masz taksówkę. Dziecko do szkoły, teściowa na dworzec, kwiaty dla dziewczyny. Eurotaxi. Po prostu zadzwoń.
5: A kiedy nie chcesz czekać na połączenie, pobierz naszą aplikację i korzystaj bez granic. Teraz także zapłacisz kartą lub telefonem.
6: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
7: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
7: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
11: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
12: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
10: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
13: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
14: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Sprzedam ziemię ogrodową i piasek. Możliwość transportu i dowozu do klienta. Telefon 785 778 877. Telefon 785 778 877.
17: I po reklamie.

Fast Cars and Superstars w ST 5 minut do 10 to Christian Marki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. W ST mamy dla Was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja. A dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano. No i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Prawie łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I twój znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Agrifirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń. 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
9: Szukasz mieszkania w Kaliszu? Znajdziesz je przy Złotej 71. Komfortowe dwu- i trzypokojowe mieszkania, parking i komórki lokatorskie w świetnie skomunikowanej lokalizacji. Zapraszamy na dzień otwarty. Obejrzyj inwestycje, porozmawiaj z doradcą i znajdź swoje idealne miejsce do życia. Sobota, 25 kwietnia, godzina 12. Złota 71. Twój nowy adres w Kaliszu. Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
10: Słyszysz? To majowa wyprzedaż w Comforti. Tłumy już szturmują okazję w nowych Skalmierzycach w namiocie przy Podkockiej 4D. Od 8 do 23 maja, od 10 do 18 w tygodniu i do 14 w soboty w Comforti czekają super majówkowe rabaty na sofy, łóżka i materace. Urządzaj dom w majówkowych cenach tylko z Comforti. Nowe Skalmierzyce Podkocka 4D.
11: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Noc Muzeów. Już 16 maja Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza do 3 oddziałów od 18 do północy, a wstęp bezpłatny. Odkryj fascynujące skarby Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i zobacz wystawę Kulisiewicz Akty. Zajrzyj do świata dawnych zabawek w dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie, a w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu poczuj klimat średniowiecza. 16 maja. Czekamy na Ciebie od 18 do 24.
13: I po reklamie.
14: Ostrów i Kalisz na czasie.
15: Basia Źródlewsko-Olejnik, dzień dobry w niedzielę. No co, no to zaczynamy niedzielę. Na filmowo meldujemy się w kinie Helios w Ostrowie, które dziś proponuje m.in. o godzinie 14.20 albo o 17.00 Mortal Kombat część druga, o 14.45 albo 21.15 Diabeł ubiera się u Prady, również część druga, o 20.30 amerykański dramat biograficzny pod tytułem Michael, a cały repertuar oczywiście na stronie kina Helios.
16: Muzyką się żyje. Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w 4 miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGE Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki

0: Nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami. Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro, a przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu, na to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak.
2: To jest mniej więcej
1: nie znaczy,
2: to samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów. To nie jest koniec Kwiatu Jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze. Chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki. Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: jestem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
1: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Guetta.

0: Skoro powiedział dalej, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami. A tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice. Potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył. A jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym.

0: Kryminalnym Cross sezon drugi.
1: Ten zabójca nie popełnia błędów.
0: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Remont? Budowa? Pomoże Ci Despiro. Płytki wyposażenia łazienek, wanny, spa oraz płyty terasowe 2.0. Wykonamy dla Ciebie wizualizację i doradzimy w wyborze najlepszych materiałów. Kalisz Wrocławska 48. Despiro. Tu Twoje pomysły nabierają kształtu.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
9: I po reklamie.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. No i mnie też sobie rozkochał, przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Essay. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18:00, wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23:00. SK.pl, tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Nagramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co dziś na obiad?
2: Nie wiem, nie mam pomysłu.
1: Ale ja mam i to genialny. Jedziemy do Bistro na Talerzu.
2: Bistro na Talerzu? Co tam takiego mają?
1: Domowe obiady, świeże i gorące, pełne smaku. A dla ciebie soczysta karkówka z grilla albo żeberka w sosie barbecue. Co ty na to?
2: Brzmi obłędnie, już czuję ten smak.
1: Bistro na Talerzu. Oni gotują, my mamy czas dla siebie.
3: Bistro na Talerzu. Ostrów Wielkopolski, ulica Kaliska 81.
4: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars.

0: naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
1: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
3: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
6: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
7: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
8: Cześć, tu Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się we. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachella. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Nida Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. 11.

To Amy McDonald i This is the Life w Radiu SK, 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Harry Z, Zuccaria, tak gramy.

0: To BZ Jauery, dom nad wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. I do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejcia.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Jej, nie spodziewałem się, że zadzwoni.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babcię na świecie.
0: A, no dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezu, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
6: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
7: Słyszysz? To majowa wyprzedaż w Comforti. Tłumy już szturmują okazję w nowych Skalmierzycach w namiocie przy Podkockiej 4B. Od 8 do 23 maja, od 10 do 18 w tygodniu i do 14 w soboty w Comforti czekają super majówkowe rabaty na sofy, łóżka i materace. Urządzaj dom w majówkowych cenach. Tylko z Comforti. Nowe Skalmierzyce Podkocka 4B.
8: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
9: To będzie ostatnia reklama. Sprzedam ziemię ogrodową i piasek. Możliwość transportu i dowozu do klienta. Telefon 785 778 877. Telefon 785 778 877.
10: I po reklamie.

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy, I Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: AgriFirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna odpowiedzialna praca

SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MGS9. Agrifirm, producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna odpowiedzialna praca 9. Agrifirm, producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna odpowiedzialna praca

0: reklamie. Ostrów
1: i Kalisz na czasie. Właśnie Rudlew z Kolejnik, a teraz dwie sportowe propozycje dla biegaczy. 4 lipca, już po raz 8 w Kaliszu, odbędzie się półmaraton nocny Bursztynowa Helena. Jak na półmaraton przystało, do pokonania będzie 21 km ulicami Kalisza. Zapisy już trwają, a półmaraton ten poleca Radio SK. A miesiąc później w Ostrzeszowie 8 sierpnia odbędzie się 7 bieg uliczny. Zapisy właśnie ruszyły. Trzeba się pospieszyć, bo jest limit miejsc 150.
2: Muzyką się żyje. Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Victor Sass. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Victor Sass był w drużynie Tripsa. Już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkurs pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwycięzczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Nikos z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką Na Koszu. Już dzisiaj o 21.00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze w arcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla Was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminemi, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12, przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja, a do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kungs i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

Esce! Przydałoby się takie ohicha. Och i ach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It, to teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngest, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami, a zgłaszać się możecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio SK. A Jankę, Skama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes,
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Ale beton.
6: No?
5: Nie do poruszenia.
6: Właśnie. Taki mocny i taki tani.
5: Bo to beton od XBET.
6: Zapisz numer 728-478-155.
5: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
6: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
7: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
8: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Szukasz mieszkania w Kaliszu? Znajdziesz je przy Złotej 71. Komfortowe dwu- i trzypokojowe mieszkania, parking i komórki lokatorskie w świetnie skomunikowanej lokalizacji. Zapraszamy na dzień otwarty. Obejrzyj inwestycje, porozmawiaj z doradcą i znajdź swoje idealne miejsce do życia. Sobota, 25 kwietnia, godzina 12. Złota 71. Twój nowy adres w Kaliszu.
10: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
11: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
12: I nowe zjeżdżalnie. Kolejka wodna, mini-jeepy.
13: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
14: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
15: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
16: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz, Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
17: Sprzedam ziemię ogrodową i piasek. Możliwość transportu i dowozu do klienta. Telefon 785 778 877. Telefon 785 778 877.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
20: I po reklamie.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bałzaj, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: To wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak wygląda praca w niedzielę, słuchajcie. Wchodzę do studia, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No,
1: leżeć do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No, mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
6: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
6: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Agrifirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie
10: się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do Eskowego studia z numerem Były momenty. O jakie momenty chodzi?
11: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
10: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda?

Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damian, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Co dziś na obiad?
7: Nie wiem, nie mam pomysłu.
6: Ale ja mam i to genialny. Jedziemy do Bistro na Talerzu.
7: Bistro na Talerzu? Co tam takiego mają?
6: Domowe obiady, świeże i gorące, pełne smaku. A dla ciebie soczysta karkówka z grilla albo żeberka w sosie barbecue. Co ty na to?
7: Brzmi obłędnie, już czuję ten smak.
6: Bistro na Talerzu. Oni gotują, my mamy czas dla siebie.
8: Bistro na Talerzu. Ostrów Wielkopolski, ulica Kaliska 81.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana.

0: BTS, to jest Eska, tu się zaczynają wszystkie hity. No i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia Eska, co was dzisiaj kusi. Zróbcie to tak jak Darek.
1: Wiecie co?
0: No?
1: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
0: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to tam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach.

0: i na euro.com.pl.
1: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
2: Szukasz mieszkania w Kaliszu? Znajdziesz je przy Złotej 71. Komfortowe dwu- i trzypokojowe mieszkania, parking i komórki lokatorskie w świetnie skomunikowanej lokalizacji. Zapraszamy na dzień otwarty. Obejrzyj inwestycje, porozmawiaj z doradcą i znajdź swoje idealne miejsce do życia. Sobota, 25 kwietnia, godzina 12. Złota 71. Twój nowy adres w Kaliszu.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz, Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
7: To będzie ostatnia reklama. Noc Muzeów. Już 16 maja Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza do trzech oddziałów od 18 do północy, a wstęp bezpłatny. Odkryj fascynujące skarby Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i zobacz wystawę Kulisiewicz Akty. Zajrzyj do świata dawnych zabawek w dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie, a w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu poczuj klimat średniowiecza. 16 maja. Czekamy na Ciebie od 18 do 24.
8: I po reklamie.
9: Ostrów i Kalisz na czasie.
10: Zasia źródle z kolei, nikt nie wiem jak wy, ale ja już odliczam, bo już za miesiąc w Ostrowie 15. Festiwal Grand Prix Comeda. Będzie dużo dobrej muzyki filmowej i filmów i gości. A na tej liście m.in. Grażyna Błęcka-Kolska oraz Jan Jakub Kolski, którzy z publicznością spotkają się 12 czerwca o 16.30 na dużej scenie Centrum Kultury w Ostrowie. Będzie film, piosenki polne i okoliczne, a potem będzie rozmowa.
11: Minęła 14, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
12: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
11: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
13: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
11: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madryt potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
14: A początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić Mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Bez on bun w Radiu SK, on to nam potrafi naładować baterie przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej ligi siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SA. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Gdyby nie te korki w mieście, to nie musisz się bać korków. Jest przecież Eurotaxi. Bezkonkurencyjna, profesjonalna i bezpieczna firma z taksówkami. Ale co jeśli nie ma ale? To zawodowcy. Dzwonisz 738 11 11 i masz taksówkę. Dziecko do szkoły, teściowa na dworzec, kwiaty dla dziewczyny. Eurotaxi. Po prostu zadzwoń.
9: A kiedy nie chcesz czekać na połączenie, pobierz naszą aplikację i korzystaj bez granic. Teraz także zapłacisz kartą lub telefonem.
10: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Agrifirm, producent pasz dla zwierząt. Miejsce

0: gdzie codzienna odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
3: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
4: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy,
2: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
5: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
6: Haniu, już gotowe.
7: Tak prędko? Na pewno wszystko?
6: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka, ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
8: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
9: Sprzedam ziemię ogrodową i piasek. Możliwość transportu i dowozu do klienta. Telefon 785 778 877. Telefon 785 778 877.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają. Ale tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem SK, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. sk.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Słyszysz? To majowa wyprzedaż w Comforti. Tłumy już szturmują okazję w nowych Skalmierzycach w namiocie przy Podkockiej 4D. Od 8 do 23 maja, od 10 do 18 w tygodniu i do 14 w soboty w Comforti czekają super majówkowe rabaty na sofy, łóżka i materace. Urządzaj dom w majówkowych cenach. Tylko z Comforti. Nowe Skalmierzyce Podkocka 4D.
9: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży.

0: znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: To będzie ostatnia reklama. Noc Muzeów. Już 16 maja Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza do 3 oddziałów od 18 do północy, a wstęp bezpłatny. Odkryj fascynujące skarby Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i zobacz wystawę Kulisiewicz Akty. Zajrzyj do świata dawnych zabawek w dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie, a w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu poczuj klimat średniowiecza. 16 maja. Czekamy na Ciebie od 18 do 24.
3: I po reklamie.
4: Jest 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
4: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
6: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z Was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie.

0: To zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego maty. Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną, jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. Mm-hmm. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, bodajże zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś złapaliśmy razem kontakt. I tak wow. Sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj.
2: Kocham cię mała, skalasz moje serce.
1: No to coś skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
3: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię?
3: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
3: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się
3: poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na macie na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja znowu tutaj się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
3: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
3: Dziękujemy
1: pięknie.

0: od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. Teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje 3 grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lease.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Ale beton.
1: No?
0: Nie do poruszenia.
1: Właśnie, taki mocny i taki tani.
0: Bo to beton od XBET.
1: Zapisz numer 728-478-155.
0: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
1: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Ostrów i Kalisz na czasie.
16: Zacznę Żudlewsko-Olejnik, a teraz mam dla Was dwie wystawy. Wernisaż pierwszy z nich już 16 maja o 21 w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i będą to nieprezentowane dotąd akty Tadeusza Kulisiewicza. A tydzień później, 23 maja w Lewkowie pod Ostrowem zostanie otwarta wystawa prac innego znakomitego polskiego artysty Jerzego Nowosielskiego. Obie wystawy zapowiadają się bardzo, bardzo dobrze, a poleca je Radio SK.
17: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
18: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała. Prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
17: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
19: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chętnie przygadam.

Te głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

0: Teddy Swims, on też odpoczywa razem z nami. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu. W sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16. Dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie. Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK. Ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosów i gram Lady Gaga.

0: Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
8: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
17: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
18: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
19: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
20: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
21: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
22: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
23: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
24: I po reklamie.

Ruel. To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość Powietrza to Jakość Życia.
2: Agrifirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna, odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń. 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
3: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Remont? Budowa? Pomoże Ci Despiro. Płytki wyposażenia łazienek, wanny, spa oraz płyty terasowe 2.0. Wykonamy dla Ciebie wizualizację i doradzimy w wyborze najlepszych materiałów. Kalisz Wrocławska 48. Despiro. Tu Twoje pomysły nabierają kształtu.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz? To majowa wyprzedaż w Comforti. Tłumy już szturmują okazję w nowych Skalmierzycach w namiocie przy Podkockiej 4B. Od 8 do 23 maja, od 10 do 18 w tygodniu i do 14 w soboty w Comforti czekają super majówkowe rabaty na sofy, łóżka i materace. Urządzaj dom w majówkowych cenach tylko z Comforti. Nowe Skalmierzyce Podkocka 4B.
10: I po reklamie.
11: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
12: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz.

0: Wewnątrz był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
1: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
2: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal plus ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

kultowy hit Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend i że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuban Izalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W niedzielę fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, gdzie na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne
1: gadżety. Że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę wszczoć.
0: No, ja nie wiem, skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy. Pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie. Będzie między innymi bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Na obiad?
6: Nie wiem, nie mam pomysłu.
5: Ale ja mam i to genialny. Jedziemy do Bistro na Talerzu.
6: Bistro na Talerzu? Co tam takiego mają?
5: Domowe obiady, świeże i gorące, pełne smaku. A dla ciebie? Soczysta karkówka z grilla albo żeberka w sosie barbecue. Co ty na to?
6: Brzmi obłędnie, już czuję ten smak.
5: Bistro na Talerzu. Oni gotują, my mamy czas dla siebie.
7: Bistro na Talerzu. Ostrów Wielkopolski, ulica Kaliska 81.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie.
9: Spróbować czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabryk.

0: mgkalisz.czekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
6: I po reklamie. Eska.

jesteśmy dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają troszkę gorzej.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
9: Szukasz mieszkania w Kaliszu? Znajdziesz je przy Złotej 71. Komfortowe dwój- i trzypokojowe mieszkania, parking i komórki lokatorskie w świetnie skomunikowanej lokalizacji. Zapraszamy na dzień otwarty. Obejrzyj inwestycje, porozmawiaj z doradcą i znajdź swoje idealne miejsce do życia. Sobota 25 kwietnia, godzina 12. Złota 71. Twój nowy adres w Kaliszu.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Mama, niby to tylko 2 sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
19: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
20: I po reklamie.
21: Ostrów i Kalisz na czasie.
22: Basia Źródlew-Stolejnik, teraz dwie poniedziałkowe propozycje filmowe. Pierwsza z nich to Kino Konesera w Kinie Helios w Kaliszu i w Ostrowie. I jutro o 17.30, wyjątkowo, a nie o 18.00, dramat biograficzny pod tytułem Wolność po włosku. Natomiast także jutro o 19.00 w Centrum Kultury w Ostrowie w ramach cyklu Komeda na wolności Panna Młoda. Amerykański horror w roli głównej, nagrodzona w tym roku Oscarem za inną rolę Jessie Buckley.
23: Jest 18, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Asek Oresowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W AgriFirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń 698 033 121. AgriFirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
8: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
13: I po reklamie.

Radio SK. No hesitation.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie.
7: Spróbować czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
17: Jak tak, to Allegro.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy

0: Koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni? Wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
7: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
7: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
9: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz mieszkania w Kaliszu? Znajdziesz je przy Złotej 71. Komfortowe dwój- i trzypokojowe mieszkania, parking i komórki lokatorskie w świetnie skomunikowanej lokalizacji. Zapraszamy na dzień otwarty. Obejrzyj inwestycje, porozmawiaj z doradcą i znajdź swoje idealne miejsce do życia. Sobota 25 kwietnia, godzina 12. Złota 71. Twój nowy adres w Kaliszu.
12: I po reklamie.

0: Reklama. Agrifirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna, odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń. 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: Słyszysz? To majowa wyprzedaż w Comforti. Tłumy już szturmują okazję w nowych Skalmierzycach w namiocie przy Podkockiej 4D. Od 8 do 23 maja, od 10 do 18 w tygodniu i do 14 w soboty w Comforti czekają super majówkowe rabaty na sofy, łóżka i materace. Urządzaj dom w majówkowych cenach tylko z Comforti. Nowe Skalmierzyce Podkocka 4D.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520. Chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
7: I po reklamie.

0: Music News.
1: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
2: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
2: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let's You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
2: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
2: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Ci Tylko Bauryt jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
2: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się

0: przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
1: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
0: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy, to czasami
1: się, że jest
0: do jednego i jest odwrotnie.
1: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
0: Body, Voice and Mind,
1: tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
0: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
1: W ogóle
0: czasem
1: centrum.
0: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
1: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... No, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
0: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
1: dużo
0: dają.
1: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
0: A to czym jest teraz to twoje centrum?
1: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytania, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
0: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
1: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak

0: widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromuję, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko oddajesz,
0: jest to jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz

0: oj, to jest super, oni wszyscy są super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze jest to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd. Więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
1: To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
1: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
0: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Median Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
2: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
0: Tak. I co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne. Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
2: I najważniejsze, nie szkodzi.
1: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
0: Tak. Co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czyli niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tych wizualnych i dźwiękowych, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
2: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
1: Zapach słynny.
2: Tak, tak. No to nawet i zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
1: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
2: Dokładnie tak, dokładnie.
0: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
1: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to już jest ASMR? Nie, to jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
2: Nie, to jest frisson, czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
0: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
2: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
1: Chociażby przez szepty, które tam czasami tak stosuje w swoich kawałkach.
2: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
1: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
0: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
2: przebodźcowani,
0: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś był właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
2: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają tak,

0: śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock'n'rolla lat 50. Czyli wtedy rock'n'roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi itd., itd. To teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia jakim od ASMR.
1: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów. Zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności. Właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym. A to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przykinę na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. Potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy...
0: Byliśmy zamknięci w domach.
2: Tak, lockdown, pandemia, te sprawy.
1: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić. A sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu...
0: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
1: I zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym interwiu.
0: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna, miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
1: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia.
2: A!
1: Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że

niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że

0: twórców i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
1: A czy wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
0: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
1: 10 lat wcześniej.
0: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 31 dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
2: To nas przerastało. Mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie i...
0: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, to jest coś nieprawdopodobnego.
1: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
2: Tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
0: Nas wszystkich, nie tylko tutaj, tak. Klaudii.
2: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie niezrozumiałe szeptach, niesłyszalny. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
1: Tylko na dźwięku, tak. A nie na znaczeniu.
2: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
1: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura? No nie, no dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę. Czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
2: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury. Mamy szepty, czyli dźwięki ust. Mamy roleplay, gdzie odgrywamy jakieś role. Mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię. I przychodzi do nas, niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię. I to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata. I co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe. I oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
1: I sprawdzacie, jak to brzmi.
0: Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
1: Od mikrofonu.
0: Tak, mówi, super dźwięk. Ja my to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
2: Może dostaniemy jako pamiątkę.
0: Może dostaniemy jako pamiątkę, tak.
2: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping.

0: czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność. I to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
1: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest The Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
1: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi. Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę.

0: Armina Van Burena, Jedzącego Tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy. Z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy

0: Twój pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Yeah.

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce.
1: To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.

0: Czujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
2: SK Music News.
3: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.
4: Baby, can't

przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a dlatego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem

0: Jako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single

0: Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć się już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz.

0: News. Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
1: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydam.

0: z widelcem.
1: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydam.

0: co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
0: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak. I właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie. I tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy, i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
0: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
0: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
0: Dokładnie.
1: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można tak po prostu pokazać.
0: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy

0: Mowa to jest to pewna męka.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
0: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
1: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
0: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
1: kalendarza nie starczy. Najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
0: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
1: Kiedy płyta?
0: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy w twoim przypadku.
1: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
0: parę widelców.
1: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
0: 2027.
1: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
0: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach, savoir vivre.
1: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
0: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
1: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
0: Pełna.
1: Tak, pełna.
0: Moim zdaniem pełna.
1: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
0: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
1: Wiesz co... To nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
0: Nie czyli trochę bez planu, ale tak. Jednak powstało.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
1: Dokładnie.
0: Życzymy wszystkim pełnych dzieci, żeby takie im się rodziły,
1: na jak
0: albumy. Na jedzą. Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
1: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy. A ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
0: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, między innymi na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na SK.pl w zakładce podcasty.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Jagoda Nośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. To najstarszy festiwal teatralny w Polsce. Kaliskie spotkania teatralne Festiwalu Sztuki Aktorskiej odbędą się po raz 66. To będzie niezwykłe święto teatru. To 19 spektakli z całej Polski i ponad setka aktorów i aktorek.
4: Opiera się na dwóch takich słupach, one się czasami ze sobą mieszają. To z jednej strony to jest kwestia właśnie takich namiętności politycznych, a z drugiej strony tych relacji między nami, rodzinnych, nierodzinnych, opartych na miłości, nienawiści, ambicjach, zazdrości, zdradzie albo ufności. Właściwie każdy z tych spektakli jest albo w jednym, albo w drugim, albo w obu miejscach. Na inaugurację pokażemy spektakl ze Starego Teatru w Krakowie sceny z życia małżeńskiego według Ingmara Bergmana w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. To jest też taka, bo ja wiem, wielokrotny obraz, nie chcę powiedzieć wiwisekcja, ale z różnych perspektyw obraz życia. Myślę, że każdy, kto tam już troszkę tego życia kawałek przeżył, odnajdzie się w tym, bo to zawsze

zawsze myślę, różne rozterki, które w życiu nas spotykają, to każdego jakoś dotyczą. To jest także spektakl, nie wiem, o relacjach międzyludzkich. Jest to, wiem, że jest tak Bergman, no tekst już przed jakiegoś czasu, to też niebywale współcześnie brzmi, bo to, jak się w nas rodzą namiętności, jak one znikają, jak pękają, jak powstają następne, jak jedne wypierają drugie, jak co się z nami dzieje w tym czasie. Generalnie to jest także jakby spektakl po prostu o miłości, więc fantastyczne przedstawienie z fantastycznymi rolami, z

one znikają, jak pękają, jak powstają następne, jak jedne wypierają drugie, jak co się z nami dzieje w tym czasie. Generalnie to jest tak, jakby spektakl po prostu o miłości, więc fantastyczne przedstawienie też z fantastycznymi rolami, tutaj Magda Grąziowska, Juliusz Krząstowski, Szymon Czacki, kawał wielkiego spektaklu. Następny dzień, 10 maja, to jest dzień, w którym mamy aż 3 przedstawienia.

dobrych aktorów. Tam jedną z ról gra nagradzana także w Kaliszu chyba 2 lata temu Karolina Adamczyk z Teatru Powszechnego. Spektakl jest przygotowany przez Stowarzyszenie Wątki Sztuki imienia Stanisława i Jerzego Łapińskich we współpracy z Teatrem Powszechnym. Tam ono jest na co dzień pokazywane. Teatrem Powszechnym w Warszawie. Spektakl wyreżyserował Rafał Sabara, który zresztą gra tam jedną z ról. I to jest rzecz opowiadająca o zdarzeniu, które miało naprawdę miejsce. Od jak w Szwecji słynny wielki szwedzki dramaturg Lars Norén zaangażował się m.in. w taki proces resocjalizacji więźniów i zaczął z więźniami pracować nad sztuką i potem ci więźniowie jeździli tam po Szwecji, pokazywali te spektakle i trochę rzecz się zaczęła wymykać spod kontroli i tyle powiem. Drugi spektakl tego dnia, on także się odbędzie w Centrum Kultury i Sztuki o 18:00, tylko w sali widowiskowej. To jest przedstawienie znowu jakby o relacjach rodzinnych, bardziej jak mamy do czynienia z rodziną. Akcja się dzieje w dniu urodzin jednego z bohaterów, 25 urodzin jednego z bohaterów, który jest kaleką, ale jest pokazana taka rodzina, którą jakby całość, jakby wszyscy tam byli po trosze kalekami, to jest taka kalekość emocjonalna. Z jednej strony przedstawienie jest w swój sposób pogodne, bo z takim wielkim ciepłem się pochyla nad nami, nad istotą ludzką, natomiast no też wyrasta z dosyć smutnych konstatacji, jak często, że tak powiem, w naszym życiu gdzieś to tak się składa, że te klocki puzzle do siebie tam jakoś nie pasują. Spektakl nosi tytuł Mój syn chodzi, tylko trochę wolniej. Autorem jest Iwor Martinicz, reżyserem Iwona Kępa. I jest to spektakl z Teatru Ateneum w Warszawie. W głównych rolach Agata Kulesza, Paweł Gasztold-Liżbicki, Przemysław Bluszcz, Paulina Gałązka, Maria Cionelis, Janusz Łagodziński, Magdalena Szejwal, Adam Cywka, Karolina Harkiewicz. To mamy jakby tutaj wspaniały skład i to jest piękne, mądre, poruszające przedstawienie. I trzeci spektakl tego dnia, bo to jest niedziela, to jest taki dzień, że mamy aż 3 spektakle. To jest spektakl przygotowany przez pobliski Teatr imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Śmierć i dziewczyna Ariela Dorfmana w reżyserii Jarosława Tumidajskiego. Przedstawienie jest inspirowane historią po upadku Pinocheta w Chile i no, opowiada o karze, winie, o poszukiwaniu winnych, o tym jak się ich ściga, albo czasami jak się ich ściga, żeby ich nie doścignąć i kto jest winny, kto jest niewinny, jak tą winę udowodnić. To jest tam, myślę, to ta sztuka, ona jest, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś z lat 80, ale wciąż jest jakby niebywale aktualna i niestety no, będzie dotyczyć różnych z części świata. Poniedziałek 11 maja, tu mamy taki niezwykły przypadek, że mamy 2 spektakle przygotowane przez tego samego reżysera. Zaczynamy u nas na scenie kameralnej. Spektakl przygotowany przez Teatr Warszawy, Matka i dziecko, to jest tekst Jona Fossego, jednego z też najwybitniejszych skandynawskich twórców z niedawnego noblisty. To jest opowieść rodzinna, to jest opowieść o matce, która poszła za karierą kosztem dziecka. To jest spotkanie już z dorosłym synem, którego ona próbuje odzyskać, ogarnąć, zrozumieć po latach. Też jakby dość dramatyczna opowieść, ale też są to takie wybory, przed którymi często stoimy. No przede wszystkim jest samo to przedstawienie też polega na fantastycznej grze dwójki aktorów. Tego syna granego przez Macieja Czerplańskiego i matki, którą gra Kamila Bahar. I to jest też taki wielki popis aktorski, taka czysta opowieść o relacjach. A drugi spektakl, zapraszamy, proszę Państwa, do takiej nowej sali. To się nowa sala się będzie nazywała Teatrodrom Łódzka. I dawniej to było nazywane hala Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ale tu mam nadzieję, że Państwa zaskoczymy i to będzie Teatrodrom Łódzka, ponieważ próbujemy tę salę troszkę inaczej oswoić i mam nadzieję, że to będzie też jakby niespodzianka dla widzów. Będziemy tam pokazywać 2 spektakle. Pierwszy właśnie 11 maja. Teraz już powiem, bo reżyserem i Matki i Dziecko i teraz tego drugiego spektaklu jest Adam Sajnuk, a spektakl przyjeżdża do nas z Teatru Szóste Piętro z Warszawy. To jest sztuka Hanocha Lewina, Handlarze Gumek. Hanoch Lewin już od bodaj 20 lat, ponad 20 lat nieżyjący wybitny izraelski autor. To jest człowiek opowiadający z niebywałą czułością, chociaż czasami w taki dość groteskowy sposób, nawet się niekiedy, nie wiem, ocierający o takie prostactwo, czy nawet jakąś wulgarność, ale w gruncie rzeczy jakby niebywale czule opowiadający o człowieku i bardzo często te opowieści dotyczą ludzi, którzy są, na których już jakby czas się kończy, to jest jakby ostatni dla nich gwizdek. I tacy są bohaterowie tej sztuki. 3-osobowe przedstawienie z piosenkami śpiewanymi na żywo, z orkiestrą zgraną na żywo, a w rolach głównych Katarzyna Dąbrowska, Grzegorz Małecki i Borys Szyc. 4. dzień festiwalu. Zaczynamy u nas

na scenie kameralnej 12 maja. Gościmy teatr imienia Jaracza z Olsztyna. Też dwuosobowe, nieduże przedstawienie pod tytułem Mireczek. Ono jest oparte na książce reportażu Aleksandry Zbroi pod tytułem Mireczek Pa, to opowieść o moim ojcu. Więc tu znowuż mamy jakby sytuację rodzinną. I to jest opowieść o uzależnieniu. Ten tytułowy Mireczek jest alkoholikiem. Przedstawienie jest bardzo mocno aktorskie. Grają tam Agata Zielińska i Grzegorz Gromek. Drugie przedpremiera, ono będzie u nas na dużej scenie. I to jest teraz thriller polityczny, bardzo, bardzo mocny. Oczywiście wątek miłosny i rodzinny też tam jest, bo jak mówię, one się tutaj mieszają. To jest opowieść, która jest umieszczona w nieodległej przyszłości w Polsce, ale w takiej, no właśnie cała Unia Europejska jest też taka, to jest takie tło, ale w takiej Polsce, jakbym tak chciał powiedzieć, najkrótsze skojarzenie, to jest taki kraj, który mógłby trochę przypominać, nie wiem, kraj z opowieści podręcznej Margaret Atwood. To jest taka jakby właśnie taka dystopijna opowieść o przyszłości, o takim państwie właściwie szalenie policyjnym. I osią tego jest też jakby polowanie na imigrantów i pozbywanie się ich jakby kompletnie. Spektakl nosi tytuł Pigmalion, ponieważ tytułowa bohaterka przypadkowo znajduje się w takim postępowym domu i ludzie chcą jej pomóc, ale żeby jej pomóc, ona musi zacząć dobrze mówić po polsku, czyli mamy taki sam model jak u Bernarda Shawa, nauczenia obcej osoby poprawnego mówienia, po to, żeby ją uchronić. Spektakl jest z Teatru Polskiego w Poznaniu. Sztukę napisali do spółki Andrzej Błażewicz i Mikita Iulińczyk, no, inspirując się oczywiście sztuką Bernarda Shawa. Wyreżyserował to Mikita Iulińczyk. Kolejny dzień to jest... Gościmy dwa przedstawienia. Najpierw u nas na dużej scenie, też dwuosobowy spektakl, opowiadający, znaczy bardzo taka ironiczna opowieść, też jakby szalenie współczesna, o dwóch bohaterkach, które trafiają do szpitala, znajdują się w tym samym pokoju, w separatce, bo chcą mieć separatkę. Lądują na jednym łóżku, żadna nie chce z nich ustąpić, natomiast mają bardzo skrajne poglądy i są szalenie zacietrzewione. Więc mamy sytuację, że jedna z pań nie chce wstać z łóżka, żeby druga tego nie zajęła. Spektakl nosi tytuł Separatka. Został przygotowany przez Fundację Joanny Szczepkowskiej oraz Teatr Polski w Warszawie. Wyreżyserowała to, napisała to Joanna Szczepkowska i grają w tym Joanna Szczepkowska i Dorota Landowska. I drugi spektakl tego dnia. Znowuż zapraszamy na Teatrodrom Łódzka i tym razem będziemy gościć nowy teatr z Warszawy. Spektakl Kaufman, Podwójne wiązanie. To też współczesna sztuka, napisana przez Janusza Margańskiego i Monikę Muskałę. W reżyserii Katarzyny Kalwat, z najciekawszych reżyserek, no już chyba średniego pokolenia. Kiedyś gościliśmy jej Reykjavik z Teatru Chorzycy w Toruniu. To jest spektakl z udziałem Małgorzaty Hajewskiej, Krzysztofik Marii Maj, Maji Ostaszewskiej i Jacka Poniedziałka. Bohaterką tego jest francuska filozofka Sara Kaufman, profesorka Sorbony. I to jest opowieść też taka biograficzna. Z jednej strony też jakby opowiadająca o tym, jak w czasach powojennych, czyli tam lata 50., 60., jak kobieta, filozofka, która była dla mnie bliską współpracowniczką Jacques'a Derrida i Gillesa Deleuze'a, jak musi się przebijać przez tą karierę uniwersytecką, mając jakby właściwie bardzo, nie wiem, tą samą jakość, nazwijmy to myślową. Ale jest to także opowieść, szalenie rodzinna, także o dziewczynie, o kobiecie, która została uratowana z Holokaustu i też jak, która miała no, jakby tą matkę przybraną, która ją tam przechowywała, i matkę prawdziwą, jak te relacje się między nimi układały, więc też jest to taka bardzo wnikliwa historia, bardzo osobista i kawał wielkiego teatru. 14 maja. Wracamy na scenę studio w Centrum Kultury i Sztuki. Spektakl z Teatru Śląskiego. Znowuż współczesny tekst napisany przez Bartosza Cwanińskiego, którego niektórzy mogą kojarzyć. Grał u nas Bertrama we Wszystko dobre, co się dobrze kończy, ale jest także dramaturgiem. Przez Bartosza Cwanińskiego i Stanisława Chludzińskiego i w reżyserii Stanisława Chludzińskiego. To jest spektakl, został przygotowany w Teatrze Śląskim i to jest, nie wiem, czy powiedziałem tytuł, to już powiem, miło cię było zobaczyć. Spektakl o spotkaniu dwójki ludzi, 40-paroletnich, którzy tam powiedzmy jakieś 20-25 lat się nie widzieli, a była dosyć silna relacja między nimi i teraz się spotykają i no tam się między nimi różne rzeczy wyczyniają. I drugi spektakl tego dnia, tym razem na scenę kameralną zaglądamy i gościmy Teatr Narodowy z Warszawy. On nosi tytuł Zaćmienie w dwóch aktach. Autorem tego jest Pablo Remon. To jest taki tragikomiczny portret z artystów. Takie przedstawienie też

0: jakby bardzo opowiadające, nie wiem, o teatrze, o filmie, o twórczości, z dużą ironią i z dużym humorem przyglądające się temu jakby naszym dążeniom, ambicjom, ale one, myślę, dotyczą jakby każdego zawodu. W piątek już mamy takie podejście z bliżej końca, więc postanowiliśmy zaaplikować publiczności 3 spektakle. Najpierw zaczynamy znowuż na sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki przedstawieniem, też współczesnie rzecz napisana, napisał to Wojciech Ogrodziński, wyreżyserowała Marta Miłoszewska. Spektakl nosi tytuł Król Komedii, przygotowany został przez Teatr Komedia w Warszawie. Jest to monodram Dawida Dziarkowskiego, też ze znakomitego młodego aktora. Jest to opowieść o Adolfie Dymszy. Drugi spektakl tego dnia to będzie na dużej scenie. Tym razem gościmy Teatr Ludowy z Krakowa na z ostatnich premier. Uroczystość Tomasa Wittenberga w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej. I na koniec tego dnia, i to będzie wyjątkowo tak zupełnie na koniec, późno, wracamy na scenę studio Centrum Kultury i Sztuki. Spektakl, który jest króciutkie przedstawienie, ale zaprezentujemy o 21:30. I to jest też taki monodram muzyczny z muzyką na żywo, jest dwóch muzyków, przygotowany przez Ewę Szumską, Teatr Polski w Poznaniu. Znowuż Piosenki mojej mamy, czyli W domu bez dnia. Na zakończenie dwa spektakle. Jeden z nich pokażemy dwa razy, ale zacznę od tego, który będzie w środku, między innymi. To jest spektakl z Teatru Nowego w Poznaniu. Ellen Babich, no już współczesna sztuka, Mariusza von Weinburga, wybitnego niemieckiego autora średniego pokolenia, który już chyba od dawna nie napisał tak dobrej sztuki. Trzyosobowa sztuka. To jest po trosze też, jakby to powiedzieć, relacja osobista, relacja rodzinna, bardzo czytelna, myślę, znaczy taka, że z jednej strony właściwie jest jak z pierwszych stron gazet, chociaż to wcale nie jest gazeta, myślę, że ten spektakl, ta sztuka się długo nie zestarzeje, takie znakomicie. Są dwie dziewczyny, które żyją, dwie kobiety, które żyją w szczęśliwym związku. Jedna z nich jest nauczycielką w szkole i przychodzi do nich dyrektor tej szkoły. I tu się zaczyna. Przedstawienie, które zagramy na koniec z festiwalu, z Ellen Babich pokazamy na scenie kameralnej, a na dużej scenie o 16, potem o 20, już jakby na zakończenie festiwalu sztuki aktorskiej, mamy taki rodzynek. To jest tekst Chandraya Maraya, węgierskiego noblisty, adoptowany przez Christophera Hamptona. Nosi to tytuł Żar, Teatr Polonia z Warszawy i na scenie zobaczymy, i chyba tylko tyle tutaj powiem, jest Maja Komorowska, Daniel Olbrychski, Jan Englert.
1: Mówi Bartosz Zaczukiewicz, dyrektor Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, a szczegóły na sk.pl.
2: Radio SK. SK Ostrów Kalisz News.
1: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. Były kolarze i wyklejanki Szymborskiej, były grafiki Picassa. Czas na kolejną znakomitą wystawę w Muzeum w Lewkowie. Prace trwają już od wielu tygodni, a wernisaż wystawy zaplanowano na 23 maja. Będą to prace znakomitego polskiego malarza, a także rysownika, scenografa, filozofa i teologa prawosławnego, który również pisał ikony, Jerzego Nowosielskiego. Ale to nie wszystko, bo w przyszłym roku muzeum planuje wystawę związaną z Andrzejem Wajdą.
3: To jest takie trochę jak Szymborska, nie? Taka lokomotywa wystawcza tego roku.
4: Troszkę tak. Szymborska dała nam takiego kopa i dopiero po czasie zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo wyjątkową w skali również Wielkopolski wystawę udało nam się zorganizować. Że nie dość, że byliśmy jedynymi, że odpowiadaliśmy na pytania, o których nie miałam pojęcia, że ludzie sobie ich nawet nie stawiają, że nie mieli pojęcia, że Wisława Szymborska to nie tylko znakomita poetka, noblistka, redaktorka również wcześniej, ale że miała również tą swoją pasję, jaką były wyklejanki i wycinanki. I to zaczyna mi się podobać, że gdzieś Muzeum w Lewkowie ma prawo być kojarzone dzięki swojej działalności z takimi unikatowymi, ciekawymi wystawami, które również pozwalają poznać nowe rzeczy bez wyjeżdżania daleko do dużego miasta, które gdzieś w jakiś ciekawy sposób opowiadają o ludziach, czasem związanych z Wielkopolską, no bo urodziła się jednak gdzieś tutaj, albo gdzieś z ludźmi ważnymi dla rozwoju kultury w kraju. I pracujemy nad dwiema takimi wystawami, które spalają naszą potężną energię, już nie pozwalają spać po nocach, ale też dają chyba ogromną satysfakcję, ponieważ już od 23 maja do 16 października będziemy w Muzeum w Lewkowie, w dawnej wozowni, prezentować malarstwo, obrazy Jerzego Nowosielskiego, wystawa pod cudnym tytułem Misterium Codzienności. Pokaże cały przekrój twórczości Nowosielskiego. Będą i ikony wypożyczone z Muzeum Kul, będą

0: akty i te obrazy, z których słynie z Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi. Cztery obrazy użycza nam Muzeum Narodowe we Wrocławiu i abstrakcje z własnej kolekcji przywiezie biografistka Jerzego Nowosielskiego, która u nas będzie również miała dwie prelekcje i która pisze nam wstęp do katalogu, ponieważ ta wystawa będzie miała również pierwszy taki profesjonalny katalog, więc wchodzimy już na wyższy poziom takiego wtajemniczenia wystawienniczego. To o tyle ważne, że będą znowu okrągłe rocznice, tak? Czy są okrągłe rocznice? One są zawsze dobre do tego, żeby wywołać jakiś temat, ale w Wielkopolsce nigdy malarstwo Nowosielskiego nie było w takiej skali pokazywane. Były ikony w 2023 roku w Poznaniu, no ale to nie jest całość twórczości. Także ten Nowosielski trochę mi spędza sens powiek, ponieważ konwoje, transporty, ubezpieczenia, cogodzinne badania powietrza, które musimy przesyłać do wszystkich muzeów. To jest też wysiłek potężny, ale to jest też ogromna satysfakcja, ponieważ towarzyszyć wystawie będą profesjonalne warsztaty pisania ikon. Przyjeżdża do nas jeden z dwóch najlepszych w Polsce tego typu fachowców. Także 3- lub 4-dniowe warsztaty dwukrotnie się odbędą. Będzie mnóstwo warsztatów, także chcemy trochę przez to malarstwo przeprowadzić, nie żeby przelecieć tylko i zrobić parę zdjęć, dać na media społecznościowe i powiedzieć byłem, widziałem, tylko żeby poznać na nowo, albo poznać w ogóle, bo nie ma się co wstydzić, że być może my o pewnych artystach w ogóle nie wiemy, po to jesteśmy.
1: Albo znamy, a nie wiemy, że to nazwisko.
0: Albo znamy, albo nie kojarzyliśmy, albo gdzieś mamy jakąś kalkę i przyjść, zobaczyć przy okazji, zobaczyć pałac, zobaczyć inną wystawę, pospacerować w parku, skosztować smacznego serniczka w kawiarni pałacowej. Myślę, że temu to miejsce ma służyć i dlatego już, mimo że mamy mnóstwo roboty z Nowosielskim, biegamy już po Polsce i załatwiamy na kolejną wystawę, która również będzie jedyna w Wielkopolsce. W 2027 roku będziemy mieć pracę Andrzeja Wróblewskiego, ale łączymy je z Andrzejem Wajdą. I tu chcemy Państwu trochę...
1: Dwóch Andrzejów W.
0: Już taką wystawę kiedyś zrobiła Anda Rotenberg, ale jak wiadomo, po dobrych dobrze kopiować. I to są panowie, którzy są mniej więcej w tym samym roczniku. Wajda jest rok starszy. Wróblewski będzie w przyszłym roku miał 100-lecie urodzin i 70. rocznicę śmierci, ponieważ zmarł niezwykle młodo. Też do tej pory nie było tego typu wystawy w Wielkopolsce. A chcemy ich połączyć, bo oni razem studiowali na ASP w Krakowie. I to patrząc na twórczość Wróblewskiego, Wajda powiedział, nie jestem dość zdolny, idę na zupełnie inny kierunek, bo nigdy nie będę Wróblewskim. On już maluje tak, jak ja bym chciał malować, a nie dosięgnę. Dlatego
1: został reżyserem.
0: I został znakomitym reżyserem, ale jak

0: swojej twórczości pokazywał wystawy Wróblewskiego, które sam tworzył na potrzeby na przykład filmu Wszystko na sprzedaż. Także wydaje mi się, że to są na tyle ciekawe rzeczy, o których możemy mówić kolejnemu pokoleniu, bo być może starsi już to wiedzą, ale żeby przyciągnąć młodych na tą wystawę, to na wystawie Wróblewskiego chcemy zrobić tyflografię, chcemy puścić w słuchawkach dzienniki młodego Wróblewskiego. On ma takie same wątpliwości jak my. Co warto, czy trzeba iść w twórczość, czy lepiej zarabiać, jak żyć. To są pytania, które można sobie stawiać, więc wydaje mi się, że te wystawy, mimo że ci autorzy dawno temu, na stulecie urodzin, to jakby problemy zostają te same, a przy okazji obcujemy z niezwykle bardzo dobrą sztuką, albo niedobrą, to warto przyjść i zobaczyć, ale podejmujemy ten wysiłek, cieszę się, że mam zespół, któremu się chce w takie trudne rzeczy, bo to są trudniejsze rzeczy niż wystawienie fotografii w parku, tak? Wydrukowanie zdjęć w parku i zaproszenie na tego typu wystawę, ale tych wystaw mamy 11 i tak coraz bardziej dojrzewam do tego, że jedna powinna być w roku taka długa i mocna.
1: Mówi dyrektor muzeum Sylwia Nowicka, a medialnym partnerem wystawy prac Nowosielskiego jest Radio SK.
2: SK Ostrów Kalisz.
1: Przejechała więcej niż pół świata, robiła fotografie w najbardziej niesamowitych zakątkach ziemi, a jej prace pokazywane są na wystawach. Barbara Hercog, ostrowianka, z zawodu lekarz, a po godzinach zapalona podróżniczka. Nam opowiada, jaka jest jej wyprawa marzeń i o czym warto pamiętać, wybierając się w drogę.
3: Jaka jest na dziś, po tym co już zrealizowałaś, jakby kolejna wyprawa marzeń?
4: To na razie pozostaje chwilowo ze względów czasowych niewykonalna, ale jak najbardziej jest w marzeniach i planach, to wyprawa na południową wyspę Nowej Zelandii. Ponieważ już północna została zwiedzona doszczętnie, mogę tak rzec. Niestety nie starczyło czasu na Wyspę Południową i to jest takie marzenie obecnie, które tak tkwi gdzieś na zakładce moich myśli, że to trzeba będzie jeszcze zrobić. Kolejne marzenie to tereny polarne. Antarktyda, Grenlandia lub Spitsbergen. Co z tego wyniknie, nie wiem, ale domyślam się, że kiedyś pojawi się nagle taki bodziec, bo u mnie to tak zazwyczaj działa, że nagle dostaję, nie wiem jak to nazwać, natchnienia czy jakiegoś powera, że teraz to, koniecznie to i nagle zaczyna mi się wszystko układać w myślach, cały plan podróży, zaczynam to realizować i naprawdę nie potrafię powiedzieć skąd te takie momenty, że akurat w tym danym dniu mi to przyjdzie na myśl i dobra, działamy.
3: I wtedy się to udaje.
4: I wtedy się to udaje, tak. A czasami wisi gdzieś tam na boku. No dobrze, może kiedyś to trzeba będzie zrobić, ale to tak jakoś nie ma do tego zebrania się. Tak po prostu sobie jest.
3: Czy możesz powiedzieć, że odwiedziłaś wszystkie kontynenty?
4: Powiem szczerze, że nie. Że nie odwiedziłam wszystkich. No powiedzmy, jeżeli geograficznie uznamy Wyspy Kanaryjskie, no bo są jednak terytorium afrykańskim, należą pod Afrykę, to owszem, tak, to wszystkie poza Antarktydą właśnie, ale niestety w samej Afryce nie byłam i nie wiem dlaczego, nie umiem tego zdefiniować, mam niesamowity lęk przed tym kontynentem. Bardziej to chyba może wynika z mojego zawodu i ze świadomości potencjalnych zagrożeń zdrowotnych na tym kontynencie i to wielorakich i chyba dlatego jakoś tak mam opory, chociaż nie ukrywam, bardzo bym chciała obejrzeć wiele miejsc, bo są fantastyczne i interesujące, ale jakoś tak na razie ta blokada działa. Może kiedyś minie.
3: Ale to jest na przykład też blokada związana z tym, że może być, wydarzyć się coś niebezpiecznego dla zdrowia, czy też blokada przed tym, co możesz na miejscu zobaczyć? Rzeczy, które podobno są dla Europejczyka niezwykle trudne, jeżeli właśnie chodzi o stan zdrowia, o biedę, cokolwiek.
4: Tak, tak, jak najbardziej to też, bo niestety Afryka jest generalnie biednym kontynentem. Wiadomo, wszelkie atrakcje turystyczne czy centra hotelowe są luksusowe, piękne, a obok zaraz za płotem niestety jest niesamowite ta bieda, ubóstwo, jest też mnóstwo przestępczości, jak zresztą na każdym kontynencie, ale tam w szczególności są kraje bardzo niebezpieczne, związane z wojnami domowymi. To nigdy nie wiadomo, na jaki moment tam się można natknąć. Także oczywiście zdrowotne zagrożenia, wszystkie wirusy, wszelkie

0: takie egzotyczne choroby, pasożyty, choćby osławiona malaria, która już dociera do południowego Egiptu, na przykład Doliny Królów. Także to mimo wszystko wiadomo, jakby człowiek tak myślał, nie pojechałby nigdzie, bo wszędzie można się natknąć na jakieś niebezpieczeństwa, ale tutaj powiedzmy, że ilość, generalna ilość tych zagrożeń zdrowotnych oraz zagrożeń przestępczych jest tam bardzo duża. Tak samo zresztą podobnie to ma miejsce, jeśli chodzi o przestępczość w Ameryce Południowej. Bez dwóch zdań. Także tam też trzeba być bardzo ostrożnym i niestety no, można się liczyć z niemiłymi niespodziankami. Także tam też niestety nie jest tak różowo, jak to wygląda na folderach.
1: A w Ameryce Południowej byłaś?
0: Byłam. W Argentynie, w Brazylii i powiem szczerze, piękne kraje, ale właśnie bardzo, bardzo niebezpieczne.
1: Dla tych, którzy chcieliby zacząć podróżować, nie inwestując w to wszystkich swoich zarobków i chcąc zobaczyć też czasami miejsca nieoczywiste, od czego byłoby najlepiej zacząć?
0: Powiem szczerze, są bardzo tanie metody właśnie komunikacyjne. Choćby począwszy od promocji lotniczych, gdzie faktycznie podróż samolotem, choćby do Francji, wyjdzie nam kosztowo o wiele taniej niż podróż własnym samochodem. Następna sprawa, trzeba patrzeć na wszelkie promocje i oferty, na przykład połączeń kolejowych w danym kraju. Było bardzo słynne nawet w polskich mediach popandemiczne rozpropagowanie przez Niemców kolei, gdzie można było kupić miesięczny bilet za bodajże 9 euro, jak dobrze pamiętam, i podróżować przez miesiąc po całym kraju za ten bilet pociągami osobowymi. No wiadomo, nie był to taki komfort jak pociągami Intercity, ale czemu nie? Przy okazji da się zrobić. Przy okazji właśnie można było zaliczyć jakieś drobne miejscowości, obejrzeć, wysiąść, zwiedzić, dalej jechać. W ten sposób na przykład podróżowałam do zamku Neuschwanstein w Bawarii z Monachium, po drodze właśnie zwiedzając okoliczne miasteczka. Także to są bardzo fajne sposoby. Co do Luwru, też istnieją systemy, żeby owszem go zobaczyć, nawet o dziwo poza gigantycznymi kolejkami. Można to zrobić kupując bilet online, można to zrobić wchodząc innym wejściem, a nie przez osławioną szklaną piramidę. Przy drugim wejściu, przy wejściu Lwów na przykład nie ma w ogóle kolejek praktycznie. Następny system to jest podróżowanie poza sezonem. To też jest moja reguła, ponieważ tam wtedy w tych dniach nie ma też kolejek. Jest po prostu więcej przestrzeni dla turysty. Miasta wyglądają tak, jak wyglądają naprawdę, a nie całkowicie zatłoczone, czy też dane obiekty turystyczne. Następna podpowiedź, jeżeli na przykład załóżmy kwestie finansowe wchodzą w grę. Nie tylko podróżuję po świecie, mnóstwo podróżuję po Polsce. Warto się rozejrzeć po mapie, po atrakcjach, niedaleko swojego miejsca zamieszkania. One są niekiedy na wyciągnięcie ręki, tak jak wokół naszego Ostrowa też znajdziemy mnóstwo ciekawych miejsc. Na Dolnym Śląsku chociażby, na Opolszczyźnie, czy Wielkopolska. Miejsca się mnożą, jest tego pełno, tylko po prostu wystarczy popatrzeć. Tak samo dużo jest pięknych miejsc interesujących dla młodego pokolenia, dla dzieci. Miejsc, w które można zabrać dzieci, żeby pokazać im chociażby jak w parowozowni w Jaworzynie Śląskiej, jak powstawała kolej parowa, jak to się robiło. Można tam uczestniczyć w pokazach. Przewodnicy wszystko powiedzą. Można dotknąć, wejść. To już nie są muzea, gdzie było słynne nie dotykaj, zakaz wstępu
1: i filcowe
0: papcie. Nie, nie. Teraz właśnie wychodzi się do turysty frontem i jak najbardziej jest to bardzo pozytywny zamiar, ponieważ zaszczepia się tego bakcyla podróżniczego i zaszczepia się bakcyla ciekawości. Nie tylko świat wirtualny, również właśnie, że istnieje ten świat prawdziwy, ten, w którym żyjemy i który można właśnie pokazać młodemu pokoleniu i przyjaciołom. Także naprawdę wokół nas mamy mnóstwo pięknych miejsc, chociażby na przykład rezerwat Długosza Królewskiego w Brzezinach pod Kaliszem, o czym też mało kto wie, a warto tam jechać, warto się przespacerować i podziwiać piękną przyrodę. Czy nasz antoniński wydymacz jak najbardziej, też szczególnie wiosną przy kwitnących wawrzynkach, też niesamowite pejzaże. Także tylko wystarczy chcieć czasami, nie trzeba do tego gigantycznego budżetu, absolutnie.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. To wczesnośredniowieczne grodzisko, które skrywa wiele tajemnic. Mowa o

0: Rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu. Teraz w naszym magazynie zabieramy Was na spacer.
1: Znajdujemy się w rezerwacie archeologicznym na Kaliskim Zawodziu. Dlaczego warto to miejsce odwiedzić? Co tutaj jest takiego charakterystycznego?
2: Cytując piosenkę, wieki tradycji warstwy kultury. Tutaj mamy do czynienia z początkami państwa Piastów, sięgającymi, jeżeli weźmiemy pod uwagę datowanie wałów grodowych, lat 69 IX wieku, czyli 100 lat przed chrztem Mieszka I. Tu jacyś jego protoplaści tego rodu budują pierwsze umocnienia na wyspie. I jest to tyle istotne, że w Wielkopolsce do tej pory natrafiono tylko na dwa ośrodki o tak starej metryce. Jest to właśnie Kalisz i Giecz. Stąd też na przykład istnieją takie hipotezy wskazujące na możliwość wytwarzania się tego państwa Piastów właśnie w tym okręgu między Kaliszem a Gieczem. Ale to są hipotezy, to też musimy tego się pilnować. A pomyślałem, że zaczniemy od miejsca, gdzie z reguły zaczynamy zwiedzanie rezerwatu, czyli od makiety. Ta makieta sama w sobie może powodować pewne niedomówienia, ponieważ ona daje nam wyobrażenie, że cały gród kaliski no to było niewielkie, prawda, umocnione kółeczko. Ale zasadniczo ten gród sam w sobie był tylko tym centrum administracyjnym, centrum władzy książęcej, kościelnej też, a jednocześnie cały Kalisz wczesnośredniowieczny był rozproszony dookoła tego grodu. I to był cały zespół osad, poczynając od przygrodowego Zawodzia, przez Stare Miasto, które było całkiem dużym tutaj ośrodkiem. Po drugiej stronie rzeki mieliśmy Rajsków, później trochę w czasie Winiary, Wienieckie, w międzyczasie jeszcze Wydarte, czyli w miejscu szpitala Okrąglaka. Także to był bardzo duży zespół osadniczy, jak na okres wczesnego średniowiecza. Polecamy zawsze zacząć zwiedzanie od wystawy w budynku bramy. To jest niewielka wystawa, zawiera w sobie tylko pewną część zabytków z kopalni. Niewielka z tego względu, że nas ogranicza przestrzeń tych osad. Ale tam mamy również na planszach zaprezentowany rozwój grodu w poszczególnych fazach, jak on się rozwijał, aż do momentu, kiedy istnieje przestrzeń. I wówczas po tym zwiedzaniu wystawy, wchodząc w teren, on staje się nam bardziej czytelny. Zaczynamy orientować się w przestrzeni, na przykład na takiej zasadzie, że stawek, który mamy tutaj pod mostem, jest niczym innym niż jednym z ostatnich starorzeczy rzeki Prosny, która płynęła dokładnie w miejscu między wyjściem z budynku na teren, a pierwszą chatą. Przy czym ta rzeka w tej chwili płynie jakieś 300 metrów dalej.
1: I mamy białą chatę. Co to jest za miejsce?
2: Biała chata to jest też miejsce samo w sobie niesamowite, ponieważ jest to, wydaje nam się, że najstarszy drewniany dom mieszkalny, jaki ostał się w Kaliszu i datowany jest na połowę XVIII wieku. Biała chata została postawiona chyba nieprzypadkowo, kiedy budowano rezerwat w pobliżu kościoła świętego Wojciecha. Oni są niemalże rówieśnikami. Znaczy kościółek jest trochę młodszy, bo jest 1798. Biała chata, jak to mówię, połowa XVIII wieku, niemniej oba te budynki bardzo dobrze się uzupełniają. No i co ciekawe, w białej chacie ostatni ludzie jeszcze mieszkali w 1991 roku. Więc stosunkowo niedawno. Co to było dawno, ale stosunkowo można rzecz niedawno. I miałem też tutaj okazję poznać na przykład panią Szczyrkową, która w tym domu mieszkała. Z relacji wynika, że to nie był żaden luksusowy dom. Tam był jedynie prąd, wody nie było, kanalizacji nie było. Zimą było zimno, latem zresztą też. Czego można w tym budynku doświadczyć chodząc, bo on przez swoją konstrukcję jest takim jakby trochę termosem. To znaczy konstrukcja z drewna i gliny izoluje całkiem dobrze. Ta biała farba i wapno zasadniczo na zewnątrz odbija promieniowanie słońca, strzecha też jest izolatorem, więc latem, nawet w czerwcu, w środku jest przyjemny chłód. Tylko ten chłód jest tam później w listopadzie, w grudniu, w styczniu, z trochę taką rówką.
1: A ta chata tutaj pierwsza?
2: To jest nasza nowa karczma. Nowa karczma, ta w tej chwili nosi imię świętego Wieszego, czyli hołd w kierunku naszego dyrektora zmarłego Jerzego Aleksandra Skwita. Tam jest zresztą taka tarcza, szyld z wizerunkiem świętego Jerzego ze średniowiecznych miniatur. Tam gdzie druga karczma, no bo pierwsza karczma to była karczma pod obalonym bożkiem, której zwęglony szkielet widzimy tam u końca. No i była ona ofiarą nieszczęśliwego wypadku, pożar. I po tamtym zdarzeniu uznaliśmy, że jako tak naprawdę eksponat sam w sobie, te szczątki budzą bardzo duże zainteresowanie turystów. Była taka pierwsza obserwacja w ciągu pierwszego roku. W ciągu kolejnego roku zaczęło też budzać zainteresowanie naukowców. No i wychodzi w ten sposób, że w tej chwili ukazują się już prace naukowe na temat pożarów w dawnych czasach, bo mamy materiał porównawczy, coś z czym w zasadniczej archeologii oni nie mają styczności. Także był też człowiek, który badał szczątki naczyń ceramicznych zwęglonych. Na podstawie tego można było poznać temperaturę

Mówimy na temat pożarów w dawnych czasach, bo mamy materiał porównawczy, coś z czym w zasadniczej archeologii oni nie mają styczności. Także był też człowiek, który badał szczątki naczyń ceramicznych zwęglonych, na podstawie tego można było poznać temperaturę.

0: patrzymy praktycznie z mostu w kierunku zagrody zwierząt, przez to, że one się ruszają, no to przyciągają wzrok siłą rzeczy. Ale musimy pamiętać, że zagroda po drugiej stronie, ta bliżej chat, to jest jakby druga gałąź gospodarki średniowiecznej. Mamy takie dwie podstawowe gałęzie, czyli hodowlę i uprawę. Na hodowlę hodujemy zwierzęta, uprawiamy rośliny, więc za tym drugim płotkiem jest uprawa w metodzie trójpolówki, średniowieczne metody uprawy roli. A ze zwierząt mamy w tej chwili całkiem już okazałe stado owiec wrzosówek, takiej starej rasy polskiej. To jest dosyć zabawna sprawa, ponieważ nasze owce wrzosówki ostatnio miały pobierane wymazy śliny do badań genetycznych starych ras owiec do badań nad średniowiecznym włókiennictwem, akurat w łódzkim ośrodku Państwowej Akademii Nauk. Więc no, tutaj staramy się, żeby wszystko było po coś, żeby to nie był tylko obrazek dla dekoracji, ale jednocześnie, żeby każdy element, który dokładamy, miał jakieś takie poparcie w merytorycznych źródłach.
1: Jeszcze po drugiej stronie
0: zawodziarstwa. Idziemy. My jeszcze do samego grodu nie weszliśmy. Idąc mostem, przechodzimy nad tą fosą grodową. Tam zresztą w samym brzegu, dobrze się przyjrzawszy, można zobaczyć zachowane fragmenty mostu, który tutaj był osadzony. Takie mniej więcej kawałki czarnego dębu, które tam zostają, to są te fragmenty mostowego przyczółka. Co interesujące, druga strona tego mostu według relacji archeologów musiała znajdować się gdzieś za tamtym domem. Więc ten most był zupełnie inaczej skierowany, był pewnie prosty w tamtym czasie, no i ten most był też dłuższy. Ale no idąc mostem, tak naprawdę wchodzimy dopiero we właściwy gród, a zasadniczo w grodzisko, czyli w taką terenową pozostałość, co po grodzie pozostaje. Czyli zasadniczo pagórki ułożone po okręgu. I jest tak dosyć powszechny widok w naszych stronach. Takich grodzisk po okolicy jest lub zachowało się do dzisiaj całkiem sporo. No, ale jednak rzadko się zdarza w przypadku większych miast pokroju Kalisza, żeby grodzisko wczesno-średniowiecznego miasta zachowało się do czasów współczesnych. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że postępuje nadbudowa w tym samym miejscu. No i żeby się dokopać później do wczesnego średniowiecza, to są bardzo głębokie metry. W Kaliszu historia zadecydowała tak, że miasto w pewnym okresie przeniosło się w nową część, a ta została tak naprawdę w dużym stopniu nieużytkowana lub użytkowana rolniczo, czyli nie wpłynęło to jako znacząco na sam kształt tego miejsca. No i to też było prostsze później w latach 60. dla archeologów, żeby namierzyć chociażby pozostałości, przepraszam, kolegiaty świętego Pawła, czyli dużego romańskiego kościoła grodowego, który tutaj się znajdował. Możemy sobie do niego przejść. W tym momencie on tutaj zrekonstruowany zaledwie przy ziemię kolegiaty świętego Pawła. No i taką makietę, która daje wyobrażenie, jak ten budynek mógł wyglądać. Jest to kolegiata zbudowana mniej więcej w połowie XII wieku z inicjatywy Mieszka III Starego, który też tutaj się kazał pochować wcześniej, chowając swojego syna innego Mieszka. Przy czym to jest istotne. To nie był jedyny kościół grodowy, jaki tutaj się znajdował. Badania z końca lat 80. potwierdziły, że w tym samym miejscu stał pierwszy, jeden z pierwszych w ogóle na ziemiach polskich kościołów, zbudowany z drewna i gliny o dosyć niewielkich rozmiarach. 8 na 8 metrów miała nawa, 3,5 mniej więcej na 3,5 prezbiterium. Ale te badania całkiem dobrze go rozpoznały. To znaczy wskazały, jakim kolorem gliny był on tynkowany wewnątrz, więc wiemy, że w nawie był żółtawy, w prezbiterium czerwonawy. Wiemy, że jakieś tkaniny musiały wisieć na ścianach, ponieważ gwoździki z brązu zostały znalezione. A nawet taka super rewelacyjna sprawa, no to w kilku miejscach tej pozostałości ściany natrafiono na niewielkie płyteczki ceramiczne, szkliwione różnymi kolorami szkliwa, co może nam wskazywać, że ta ściana była zrobiona czymś w rodzaju mozaiki, tyle że nie szklanej, a ceramicznej, szkliwionej. No i to jest faktycznie rewelacyjna informacja. Po tym kościele drewnianym też badania wskazują, że musiał znajdować się jakiś wcześniejszy kościół kamienny. I tutaj, jakby nie kombinować z próbą osadzenia go w czasie, bardzo wiele wskazuje na to, że to mogła być już fundacja Bolesława Chrobrego. To znaczy ten styl architektoniczny i sposób układania kamieni, jaki tam został odkryty, no, funkcjonował w Polsce wczesno-średniowiecznie do połowy XI wieku, a połowa z tej połowy to był Bolesław Chrobry, potem tylko 6 lat Mieszka II, a potem trochę było już problematycznie w sytuacji gospodarczej kraju. No i dopiero później Mieszko III Stary buduje tutaj kolegiatę świętego Pawła. I znowu w tym miejscu warto wspomnieć, że to też nie był jedyny kościół wczesno-średniowiecznego Kalisza, bo jeżeli mamy tutaj kościół grodowy, to jest czymś na kształt kościoła, powiedzmy, zamkowego, do prywatnego użytku władcy, ewentualnie dla tego duchowieństwa, który się nim zajmuje, ale kościół świętego Wojciecha gdzieś na Zawodziu musiał stać już od czasów wczesno-średniowiecznych, bo to z reguły tak działało, jeżeli ktoś został kanonizowany, budowano jego kościoły. Wiemy również ze źródeł, bardziej z przekazów pisanych, że na Starym Mieście miał znajdować się kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. I co

0: ciekawe, to wezwanie po zniszczeniu Starego Miasta przeszło do Nowego Miasta. To było takie oficjalne wezwanie dzisiejszego świętego Józefa, to jest właśnie kościół Najświętszej Marii Panny. A ranga świętego Józefa, czyli kolegiata, przeszła z kościoła grodowego tutaj właśnie w Zawodzie. Patrząc dalej, no to chociażby kościół świętego Gotarda musi stać w tym miejscu od XII wieku. No i to są nadal tylko takie pewne tropy tej architektury romańskiej, dużo się nie zachowało. Można powiedzieć nawet bardziej precyzyjnie, że mniej się zachowało niż się zachowało. Teraz idąc grodem w kierunku zachodnim, w stronę rekonstrukcji wieży, będziemy mieli możliwość wejść na wały grodziska i zobaczyć tą dolinę w miejscu dawnego rozlewiska rzeki Prostej. Tam nawet kiedy idziemy, widzimy, że na horyzoncie jeżdżą auta po ulicy Częstochowskiej. Ona jest sporo wyżej, ponieważ to jest krawędź terasy rzecznej w tym miejscu. I co jest ciekawe jeszcze na samej tej szerokiej łąki, która tam jest widoczna, no to kilka lat temu, kiedy były takie dość mocne roztopy i opady wiosenne, pokazała się taka bardzo długa, meandrująca kałuża, wyraźnie wskazująca to ostatnie koryto Prosty w tamtym miejscu. A sama wieża też jeszcze jest istotna rzecz. No, dzisiaj wrosła nam takie skojarzenie jako budynek drewniany, ale musimy pamiętać o tym, że wieża grodowa na Zawodziu najprawdopodobniej od samego początku była konstrukcją murowaną. I o tym świadczą po pierwsze oryginalne zachowane fundamenty w pierścieniu wałów, ale też znajdowane tutaj w okolicy rozsypisko gruzu, zarówno ceglanego, jak i zaprawy wapiennej. Z takich ceglanych, uroczych fragmentów najczęściej trafia się na tak zwane fragmenty cegły palcówki, czyli takie, gdzie z koryta palcami nadmiar gliny był zgarniany. I ostatnio przeglądając takie fragmenty tych cegieł znalezionych tutaj, dopatrzyłem się, że w jednej z nich jest świńska raciczka odciśnięta. Więc i potem ta cegła została wypalona, trafiła do budynku, a następnie gdzieś to gruzowisko. Więc taką wieżę możemy sobie wyobrażać na pewno jako budynek wyższy, budynek solidny. To nie tylko pod kątem budynku obronnego należy postrzegać, ale przede wszystkim pod kątem mieszkalnym. Takiego domu dla zamożnych ludzi tamtego czasu. Wieże rycerskie były czymś, co w naszych stronach poprzedzało budowę jako takich typowych zamków kamiennych czy ceglanych. Więc taka wieża mieszkalna tutaj musiała się kiedyś znajdować. Jest w archeologii takie pojęcie, trochę słabe, bo to się nazywałem grudkami stożkowatymi. I grudek stożkowaty to jest najczęściej w niewielkiej średnicy grodzisko z fosą dookoła, z wałem, który się tam zachował, z takim pagóreczkiem centralnie po środku. I na tych pagóreczkach stała najczęściej wieża. Tak zrekonstruowaną wieżę mamy pod kolinem, nad jeziorem Mrówki, w miejscowości Mrówki w lesie. Tam trudno dotrzeć, ale warto Cię zobaczyć. Bo to jest taka prawdziwa, zrekonstruowana wieża rycerska, bodajże z przełomu XIII-XIV wieku w tym miejscu. Ale istnieje też jeszcze inne pojęcie takiej wieży rycerskiej i to jest zamek typu motte. To się bierze z francuskiego określenia. A zamek, no chodzi o to, że tym możemy się zamknąć. Tak jak skrzynia jest zamczysta, dlatego że nie wygląda jak zamek, tylko ma po prostu zamek do zamykania się wewnątrz. Tak, zapewnić bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim.
1: Po rezerwacie oprowadził nas Michał Antoniak, przewodnik muzealny.
2: SK Ostrów Kalisz.
1: Co zrobić, gdy jesteś świadkiem pożaru albo wypadku? Jak nie dać się panice i skutecznie pomóc? Kiedy dzwonić pod 112, co powiedzieć, jak się zachować i czego absolutnie nie robić? Wyjaśnia Noemi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
3: Jak powinien się zachować taki świadek podczas pożaru lub jakiegoś innego zagrożenia, które napotkamy na swojej drodze? Najważniejsze to zachowanie spokoju. Panika tu nie będzie naszym najlepszym doradcą. Spokojna ocena sytuacji pozwoli nam zadziałać skutecznie, jak i bezpiecznie. Kolejnym tutaj bardzo ważnym elementem podczas takiego zdarzenia będzie zadzwonić pod numer alarmowy 112, podawając takie podstawowe informacje, co się dzieje, z czym tutaj mamy akurat do czynienia, pożar, wypadek czy jakieś miejscowe zagrożenie, gdzie dokładnie to się stało, podawając dokładny adres lub jakiś taki znany punkt orientacyjny, czy są osoby poszkodowane, ile jest tych osób i jaki jest stan tych osób poszkodowanych i swoje dane oraz numer telefonu w razie potrzeby, gdyby operator chciał do nas oddzwonić. Pamiętajmy, że to operator rozłącza się jako pierwszy. Zawsze może mieć jakieś dodatkowe pytania, które będą tutaj kluczowe w sytuacji zagrożenia. Następnie, jeśli jest konieczność, informujemy i zabezpieczamy osoby, które są w okolicy. Jeśli mamy tutaj do czynienia z osobami poszkodowanymi, udzielamy im pierwszej pomocy. Jeśli mamy do czynienia z pożarem, nie wchodzimy w strefę objętą ogniem czy też zadymieniem. Pamiętajmy, dym zabija szybciej niż ogień. Nawet kilka wdechów może okazać się dla nas śmiertelne. Obserwujemy następnie sytuację i udzielamy informacji do przekazania tak jakby służbom, które przyjadą, aby wiedziały, co się działo i co nastąpiło. Pamiętajmy, że tutaj świadek jest bardzo kluczowy, aby przekazać te informacje, ale też, gdy już przyjadą strażacy, nie przeszkadzać im, aby mogli sobie spokojnie tutaj działać.
2: SK Ostrów Kalisz News.
1: Jako Damuśpan zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. Chcecie adoptować zwierzaka ze schroniska? A może wspomóc przytulisko i podarować na przykład karmę albo jakieś akcesoria dla czworonogów? To posłuchajcie naszej rozmowy z Marcinem Kozłowskim, kierownikiem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, który tłumaczy, jak przebiega proces adopcyjny, a także co można przynosić do schroniska.
4: Przede wszystkim poszukujemy domów, które zapewnią zwierzęciu, które przebywa na tą chwilę w schronisku, spokój, ciepło, atmosferę, no co tu dużo mówić, lepsze warunki niż w schronisku, które tutaj oceniam jako warunki bardzo dobre, natomiast no, nic nie zastąpi codziennego kontaktu z człowiekiem, spacerów i wszystkich innych doznań, gdzie zwierzę już będzie mogło tego, że tak powiem, to otrzymać w momencie, kiedy będzie już w nowym domu. A tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestię adopcji, najpierw trzeba sobie to zwierzę wybrać. Jeśli wybieramy zwierzę, no to wtedy zaczynamy jakby całą procedurę. My jako schronisko musimy zwierzę wykastrować bądź wysterylizować, bo takie są uwarunkowania regulaminowe. No chyba, że zwierzę wiekowo czy zdrowotnie nie spełnia tego typu kwestii, ale to już jest jakby decyzja lekarza weterynarii, a nie nasza. Natomiast osoba, która chce adoptować, jest przez nas jakby, że tak powiem, sprawdzana, jakie może warunki zapewnić. Wolontariusze, którzy z nami współpracują, przeprowadzają rozmowy, opiniują, no wspierają w całym procesie adopcyjnym po to, żeby adopcja, która się, że tak powiem, zadzieje, czyli finalnie jest podpisana umowa adopcyjna i pies jest odebrany, czy kot jest odebrany z naszego schroniska, to już do nas, że tak powiem, nie wrócił, no bo na tym to ma polegać.
5: Później są jakieś kontrole.
4: Tak, oczywiście. Możemy prowadzić wizyty przed, jak i poadopcyjne. Natomiast powiem szczerze, że na etapie, kiedy już ta osoba się zgłasza i kiedy chce adoptować zwierzę, jest na tyle dokonana jakby analiza tej osoby i na tyle jest to jakby skontrolowane w ramach regulaminowych, że rzadko kiedy się zdarza, że my musimy gdzieś tam potem reagować, a sytuacje jakichś powrotu zwierząt, nieudanych adopcji, to jest tak naprawdę promilowe ilości, więc im lepiej jest zapoczątkowana etap adopcyjny i jak najlepsza kontrola, weryfikacja, tym lepszy efekt końcowy.
5: Czy przed adopcją odbywają się na przykład jakieś spotkania z tym zwierzęciem, spacery, jakieś takie zapoznawcze spotkania?
4: Oczywiście, właśnie to, co pani mówi, dokładnie tak się dzieje. Po to jest ten czas oczekiwania, bo najczęściej zwierzęta, które są już, że tak powiem, znajdują swojego chętnego do adopcji, no, są zwierzętami, które czekają na zabieg, czyli muszą zostać wysterylizowane, wykastrowane. Czyli już mamy jakby taki okres czasu, kiedy osoba, która chce adoptować, czeka. Czas, który jest jakby tym okresem, kiedy już ta osoba no, wie o tym, że musi czekać, jest jakby taką też formą weryfikacji, dlatego że jak ktoś bardzo chce, to poczeka. My oczywiście w ramach możliwości takich przerobowych, nazwijmy to, no trwa to tam do 2-3 tygodni, w zależności od tego, jak tutaj możemy z lekarzem weterynarii, jak szybko możemy te zabiegi przeprowadzić i jak szybko to zwierzę może trafić do adopcji. Natomiast im więcej czasu jest jeszcze tego, kiedy gdzie jest, powiedzmy, kolejka do zabiegu, czy potem już kwestia rekonwalescencji, jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby osoby, które chcą adoptować, miały kontakt z tym zwierzęciem, żeby go odwiedzały, żeby go poznawały, po to, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, ta adopcja była udana i finalnie wszyscy byli, że tak powiem, zadowoleni.
5: Ile jest tych adopcji?
4: Gdybyśmy policzyli tutaj średnią, tak naprawdę wieloletnią, bo możemy brać pod uwagę tak naprawdę około ponad 5,5 roku okresu czasu, odkąd jesteśmy tutaj nowymi kierownictwem biura i pracownikami, którzy się tym wszystkim zajmują. Tak naprawdę średnio statystycznie wychodzi nam ponad jedno zwierzę dziennie. Mówimy tutaj, tak jak mówię, i o psach, i o kotach, bo tak to wygląda statystycznie. Czyli ponad jedno zwierzę dziennie wychodzi ze schroniska. Czy to w odbiorze nawet właścicielskim, jeśli komuś zaginie, ale również w adopcjach, gdzie jest to gro tych psiaków, które do tych nowych domów trafia. Czyli no, uważam, że to jest bardzo, bardzo dużo statystycznie. Jeśli mówimy o oczekiwaniu, o kwestii zabiegów, czyli kastracja, sterylizacja, jest jakiś czas oczekiwania. Mimo wszystko, jeśli statystycznie jedno zwierzę opuszcza dziennie schronisko, to myślę, że jest to bardzo dobry wynik.
5: Jakie schronisko ma potrzeby? W sensie czy jest jakaś karma potrzebna, coś dla zwierząt, jakieś smycze, obroże, co mogliby mieszkańcy Kalisza przynieść po prostu?
4: Jesteśmy schroniskiem, który podlega pod Urząd Miasta. Jesteśmy jednym z wydziałów Urzędu Miasta Kalisza, dlatego jesteśmy finansowani z budżetu miasta. Natomiast no, nigdy nie jest tak, że nie potrzebujemy czegoś, jeśli ktoś ma ochotę coś podarować. Zawsze i nigdy tego jakby nie odsuwamy gdzieś na bok, bo zawsze kwestią, która nam jest potrzebna, to karma. Jakakolwiek by ona nie była, czy to będzie karma sucha, czy mokra. Natomiast

0: Zawsze staramy się ludziom tłumaczyć, że preferowana, zresztą chyba tak jak każdy nawet posiadacz swojego zwierzęcia preferowałby coś, żeby dać, że tak powiem, lepszego, mniej, ale jakościowo dobry towar, więc tutaj tak samo sytuacja ma się, jeśli ktoś nas pyta o to, co potrzebujecie, no to potrzebujemy karmę suchą bądź mokrą, ale jeśli możemy komuś zasugerować, że ma to być, nie deklarujemy, że to musi być taka czy inna, natomiast sugerujemy, żeby lepiej to była mniejsza ilość, ale lepsza jakościowo. Dalej, jeśli chodzi o koty, przede wszystkim pelet. Pelet jest tym składnikiem, który często ludzie wykorzystują do palenia w piecach dzisiaj, natomiast my wykorzystujemy to jako podkład do kuwet. Bardzo fajny towar, dlatego że on świetnie chłonie wilgoć, jest łatwo biodegradowalny, więc jakby takie dobre rozwiązanie do tego typu rzeczy. I to też jest ciągłość, więc tutaj nigdy nie ma tak, że my powiemy, a my nie chcemy. Pelet zawsze jest nam potrzebny, więc to też jest taka z tych rzeczy, która jak najbardziej może być nam ofiarowana. Poza tym oczywiście jakieś materiały typu ręczniki, koce, taka cięższa, bym powiedział, materiałówka. Nie przyjmujemy kołder, nie przyjmujemy poduszek, dlatego że niestety zwierzaki lubią się tym bawić. Jak rozszarpią taką kołdrę czy jakąś poduszkę, cokolwiek by w niej nie było, jakiekolwiek wypełnienie, one potrafią to zjadać. One potrafią mieć potem problemy zdrowotne, więc no nie preferujemy tego typu rzeczy, bo to raczej szkodzi niż pomaga. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, drobna materiałówka, właśnie ręczniki, koce, poszewki, no coś, co może nam pomagać właśnie gdzieś tam, czy to w szpitalach, czy to w jakichś klatkach, na kwarantannie, kociej, czy w szczeniakarni, tam gdzie możemy wykładać tego typu rzeczy, to zawsze się też przydaje, bo to jest tak naprawdę jednorazowe, tak? Wyłożone, zabrudzone, wiadomo, zwierzęta to zabrudzą, więc to jest potem utylizowane i tyle, ale jest nam zawsze potrzebne.
1: Kaliskie schronisko mieści się przy ulicy Warszawskiej.
2: SK Ostrów Kalisz.
1: Są równie cenne jak zabytki, bo równie dużo mówią o przyszłości miasta. Nazwy dzielnic Kalisza mogą zaskakiwać. Warto poznać ich historię. O Czaszkach, Sulisławicach, Widoku, Korczaku czy Zagorzynku i wreszcie o samej nazwie miasta rozmawiamy z Maciejem Błachowiczem, historykiem i regionalistą.
3: Za każdą taką nazwą kryje się jakaś historia, tylko problem polega na tym, że większość tych nazw powstała w średniowieczu i bardzo często dysponujemy pojedynczymi dokumentami z nazwą. No i na podstawie badań językowych, naszych domysłów próbujemy się zrekonstruować, skąd ta nazwa się wzięła. No i te sławne Czaszki, są dwie próby wyjaśnienia tej nazwy. Pierwsza to się kojarzy, że w pobliżu cmentarz żydowski. Tak. W ogóle trzeba zacząć od tego, że to są nazwy dawnych wsi podmiejskich. To Kalisz dopiero tak naprawdę urósł na początku XX wieku, gdzie włączono właśnie szereg wsi podmiejskich, między innymi Czaszki. Jedna wersja pochodzi od pobliskiego cmentarza żydowskiego. W drugiej wersji twierdzi się, bo przecież to trochę dziwne, bo kiedy się spojrzy na nazwę ulicy Czaszki, to one są w dosyć dużej odległości. W tamtych czasach te odległości były jeszcze jak gdyby postrzegane jako dużo większe, więc niektórzy twierdzą, że kiedy tworzono tą wieś Czaszki, a ona powstała w miejscu obecnej ulicy Czaszki, to znaleziono tam Czaszki pod cmentarzysku pogańskim. I stąd mogła pochodzić ta nazwa. W każdym razie no, nazwa Czaszki się dosyć często spotykana, ale niektóre zaginęły. Na przykład w pobliżu jest ulica Lipowa. Ona się kiedyś nazywała ulicą Wydory. To jest nazwa od dawnej wsi Wydory. Ona, tak jak biegnie ta ulica, to tam kiedyś były po prostu zabudowania wiejskie. I Wydór to nic innego jak dawna dolina rzeki. Teren po prostu wyżłobiony przez rzekę, rzeka zniknęła. I rzeczywiście, kiedy patrzy się na stare mapy, to wyraźnie widać, że ten Wydór, tak, to rzeczywiście było takie zagłębienie w ziemi biegnące wzdłuż obecnej ulicy Lipowej. I co ciekawe, kiedy rzeczywiście się przyjrzy tym fragmentowi ulicy Lipowej od ulicy Handlowej, to tam wyraźnie widać takie pozostałości tego zgrzyt, tylko że to wszystko zostało splantowane. I bardzo często ta nazwa jest właściwie jedynym śladem przeszłości. Akurat ta nazwa Wydory się nie zachowała kompletnie, no ale Czaszki do tej pory funkcjonuje. Taka nazwa Piskorzewie od Piskorzy. Często są to od imion, na przykład Sulisławice to jest od Sulisław, czyli lepsza sława. To jest imię po prostu, Sulisław. Tak samo jak Rypinek od Rypinusa. Więc tutaj właściwie każdy z tych fragmentów ma swoje pochodzenie. Kiedyś w ogóle było tak, że było więcej tych nazw, tak? Na przykład mamy ogrody. A kiedyś ogrodów było parę rodzajów, bo były ogrody starościańskie, ogrody poduchowne. Te nazwy się tworzyły nie tak jak teraz, że teraz ulica się nadaje, nazwa ulicy nadaje się urzędowo. One się po prostu

0: tworzyły, tak one się po prostu tworzyły i one w samym sobie też mają pewną wartość takiego zabytku, bo opowiadają o pewnej przeszłości miejsca.
1: No ale są też takie nazwy, które mogą po prostu nie budzić żadnych skojarzeń. Jesteśmy na osiedlu Widok. Skąd nazwa osiedla Widok?
0: Osiedle Widok wzięło się stąd, że ta ulica, jak się spojrzy, no to ona jest na takim, Kalisz idzie w górę po prostu. Znaczy ten nowy Kalisz idzie w górę i rzeczywiście jest i tak dokładnie z widoku jest widok. Tam po prostu wieś o nazwie Widok. Obok jest Podgórze, tak? Podgórze, czyli pod górą. Tam jest coś, co się nazywa Glapigórka. To jest w ogóle tylko taki malutki fragmencik. Kiedyś tych nazw rzeczywiście takich miejscowych było bardzo tyńców, ile było rodzajów. Od nazwisk właścicieli, na przykład Tyniec Redlichówka, tak? To jest od nazwiska właściciela Redlicha. Obecnie te nazwy znikają, zachowują się jedynie właśnie jako nazwy dzielnic, ale też często niektórzy nie używają w ogóle już tych nazw, na przykład prawie że zupełnie zaniknęła nazwa Nosków, tak? Nosków, Wydory, taki naturalny proces. Mnie to zawsze bardzo intrygowało, że miasto, kiedy od średniowiecza posiadało duże majątki ziemskie, czy jest jakiś fragment Kalisza, który jest we własności miasta od średniowiecza, tak? Albo na przykład, czy istnieją ludzie, którzy są potomkami najstarszych mieszkańców Kalisza, czy tych, którzy tutaj przybyli na przykład w średniowieczu, no ale to się nigdy nie dowiemy. I podobnie jest z nazwami miejscowości, że my sobie przypuszczamy o Rajsków, tak? Rajsków to jest znowu Rajsko to jest po prostu błotne miejsce.
1: A Zagorzyny?
0: A Zagorzynek? Za górą.
1: Tak samo jak Zawodzie, Zawodą.
0: Tak, Zawodą. To w ogóle jest bardzo ciekawa rzecz, bo przecież obok jest to stare miasto i właściwie nie do końca wiadomo, bo przecież ten Gród Kaliski to jest w Zawodzie, tak? To jest w Zawodzie, więc to tam powinno być to stare miasto, a z jakichś przyczyn jest stare miasto zupełnie inny, kawałek dalej. Nam się zresztą wydaje, że zmieniają się budynki, ale tak naprawdę w ogóle się zmienia topografia cała. Rzeki zmieniają swoje biegi, przecież te cmentarze przy Rogatce, tak? To właściwie to są jedyne takie większe wzgórza w tym mieście, w centrum miasta. Przecież kiedyś ten teren był bardziej pofałdowany, albo był ten Wydór, prawda? To zostało kompletnie splantowane w tym miejscu, gdzie jest w pobliżu teatru, przecież jeszcze w XVIII wieku było Wielkie Bajoro, w miejscu, gdzie jest sąd, płynął strumień, więc to są bardzo ciekawe badania, z tym, że czasami brakuje do nich źródeł. Właśnie pierwsze, co jest, jeśli chodzi o nazwę, to gdzieś w średniowieczu pojawia się jakiś dokument, czegoś się tam tyczy, tam nazwa jest wymieniona, no i teraz my się musimy zastanawiać, skąd ta nazwa się wzięła. W XIX wieku są mapy, to naprawdę są fajne badania, tylko że pracochłonne.
1: No ale jest na przykład też taka dzielnica i ulica Korczak, która chyba nawet naszym radnym troszeczkę zagwozdki dała, kiedy rondu będącemu obok tej ulicy dali imię Janusza Korczaka, no ale ten Korczak z Januszem Korczakiem nic wspólnego raczej nie ma.
0: Korczak to jest w ogóle staropolska nazwa kielicha, jest taki herb Korczak i ja akurat nie przeprowadzałem żadnych badań, ani nie zetknąłem się nigdzie w żadnych opracowaniach od pochodzenia tej nazwy, ale można przypuszczać, że to jest od nazwiska właściciela, od jego herbu, tak, że była osoba o nazwisku, bądź która posiadała herb Korczak, a może jest zupełnie inne wytłumaczenie, bo to, ale etymologicznie Korczak to jest po prostu kielich, tylko że jest też taki herb Korczak.
1: No ale mamy też Kalisz, mamy też na przykład wieś Kaliszkowice Kaliskie w okolicach Grabowa nad Prosną. Skąd się wzięła nazwa Kalisz i co ona tak z grubsza może oznaczać?
0: No tak, bo to zawsze dochodzi się do tego uroczego słowa kał, które nam się kojarzy dosyć jednoznacznie, ale jest takie słowo pokalać, tak? Pokalać, pobrudzić się, pobłocić, pokalać, tak? I tutaj właśnie kaliszcza, to jest różnego rodzaju nazwy bagnisk i no niektórzy twierdzą, najczęściej się właśnie tłumaczy na nazwę, że to jest po prostu od położenia Kalisza, który był w takim bagiennym, rzecznym miejscu, gdzie tych odnóg tej rzeki było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Choć oczywiście pojawia się pytanie, czy Kalisz to jest ta Ptolemeuszowa Kalisja, bo to znowu, to jest ten przypadek taki, że mamy nazwę i teraz czy aby ta nazwa ma coś wspólnego.
2: Karty. Natomiast pozostali krwiodawcy, czy osoby, które

0: Chopina w Kaliszu, ponieważ ten dom był tak piękny, że on wzbudzał zazdrość i to nazwisko Fibiger powodowało jakiś taki respekt. Ja nie byłam tego aż tak bardzo świadoma. Natomiast gdy przyjechałam tutaj parę lat temu, by zacząć robić film Dusza zaklęta fortepianie o mojej rodzinie, to ja zrozumiałam, że to nazwisko naprawdę jeszcze ma duże znaczenie w tym mieście i nie tylko, bo gdy okazało się, że wymyśliłam, że marzę, aby muzykę do mojego filmu napisał laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek. Ja zadzwoniłam do niego i on, usłyszawszy moje nazwisko, powiedział, to będzie dla mnie zaszczyt. Mhm. Czy tak samo Leszek Możdżer, chyba największy polski pianista żyjący, który tak, Fibiger, oczywiście. I to są takie momenty, kiedy no, chcąc nie chcąc człowiek rośnie, bo myśli, o kurczę, to nazwisko ma znaczenie.
1: Czy to dziedzictwo takie niematerialne, nie fizyczne, ale w postaci właśnie ludzi, pamięci, tego, że chociażby nie ma podręcznika, prawda, a oni jednak nadal wiedzą, jak te fortepiany konstruować, czy to właśnie nie jest ta pamięć, którą powinniśmy w jakimś sensie zachować?
0: Jest taka organizacja wspaniała, która nazywa się Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianu, która w znakomitej większości składa się z absolwentów Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu, a w dużej jeszcze mierze z uczniów mojego dziadka. To są ludzie, którzy pamiętają Gustawa Fibigera III, i których on uczył. I oni mają co roku takie walne zebranie, na które ja zawsze jeżdżę z moją mamą. I tam właściwie nie ma takiego momentu, żeby oni przy jakimś spotkaniu nie poruszyli kwestii Gustawa, Fibigerów, Kalisza. I to jest jakaś taka szansa, żeby też, wydaje mi się, że w Kaliszu ta szkoła, Technikum Budowy Fortepianów, to powinno nabrać jakiejś mocy większej, to znaczy działa, ponieważ działa, robi to, co może ta szkoła, ale nie wiem, jak można by było tą szkołę jeszcze bardziej wypromować, jeszcze bardziej jej pomóc, żeby ona miała większą kadrę ludzi, którzy są konstruktorami instrumentów, bo to jest coś, co nam jeszcze zostało, to znaczy tylko to żyje i to, jeżeli coś żyje, to należy temu pomagać.
1: Jak pani robiła ten film, to czuła pani obecność dziadka?
0: Bardzo czułam obecność dziadka i wydaje mi się, że robił nam różne psikusy, bo dziadek znany był z tego, że oprócz tej jego strony poważnego profesora, który znał każde wyliczenie co do setnej po przecinku, to był takim żartownisiem i lubił robić różne żarty. I jak nam się coś psuło podczas planu albo udawało, ja zawsze mówiłam, o, Gucio czuwa. A dzisiaj podczas seansu w Kaliszu, gdy coś tam nie zadziałało z projektorem i cała sala musiała wstać i zmienić salę, to też pomyślałam, o, Gucio nam zrobił psikusa. Także ja czuję jego obecność i to jest absolutny hołd dla niego, bo to jest tylko i wyłącznie dla niego, dla pamięci o nim, bo uważam, że jemu się to należy.
1: A jak to się stało, że dziewczyna w takiej rodzinie nie nauczyła się grać na fortepianie?
0: Dobre pytanie. Z jednej strony to powód do wstydu na pewno, ale nie do końca moja wina, ponieważ ja jako dziecko nie byłam posadzona przy instrumencie. Jakoś ten temat był taki troszkę, wydaje mi się, traumatyczny. Dziadek już tracił pamięć i gdzieś tam patrzył w stronę fabryki, ale nie żył tym zawodem. A w domu nie grało się, u dziadków, u mnie też nie. Dopiero po latach zrozumiałam, że to mogło być jakieś takie bolesne, paradoksalnie, prawda? W domu, w którym powinno być wiele instrumentów, a ich nie było. Było jakieś pianino, ale nie wiem. Później się pojawiło, czy ktoś na nim grał. Nie wiem, czy moja mama też umiałaby na to pytanie odpowiedzieć, czy jest to jakieś zaniedbanie, czy jednak jest jakiś taki motyw troszkę traumatyczny. Natomiast ja teraz, jak tylko mogę, to skupuję, czasami dostaję jakieś instrumenty i renowuję i nie wiem, gdzie będę je stawiać, ale też mam taką troszkę ideę fix, żeby to, co można jeszcze ocalić, zwłaszcza, że to są instrumenty idealne do tego, żeby przywrócić im świetność. I ten fortepian, który jest w posiadaniu Kaliskiej Filharmonii, to myślę, że to jest jeden z lepszych fortepianów w Polsce. Leszek Możdżer, który do niego zasiadł, powiedział, że on woli jego jakiegokolwiek Steinmeiera.
1: Ja się zastanawiałam nad tym, co codziennie mógł pani dziadek Gustaw Arnold III czuć, wchodząc do fabryki, o której wiedział, że była własnością jego rodziny, a on tam no, został właściwie takim szeregowym pracownikiem.

0: też rozmawiali o tym, jakie to były dla niego, dla was doświadczenia?
1: Nie, o tym się nie mówiło. Nigdy nie było takiego roztrząsania bólu. Dziadek był wychowany w rodzinie ewangelickiej, która miała taki dosyć silny etos pracy, bardzo silny etos pracy. Moja babcia była osobą, która całe życie ciężko pracowała, a później opiekowała się dziadkiem. I zawsze ta codzienność to nie było narzekanie, to nie było takie roztrząsanie i mówienie, o, mieliśmy, nie mieliśmy. I dopiero po latach zaczęło się o tym mówić, ja zaczęłam o tym mówić. I wie pani, nie wyobrażam sobie, to znaczy z mojej dzisiejszej perspektywy, naszej, ludzi wolnych, nie wyobrażam sobie, jak musiał się czuć człowiek, który wchodził do ogromnej fabryki, która nie była jego własnością, w której pozwolono mu pracować i w której degradowano go ze stanowiska na stanowisko. Coraz mniej, coraz mniejszy gabinecik gdzieś tam na czwartym piętrze. Dla mnie jest to niewyobrażalne. Nie wiem, jaki duży ból, jak bardzo musiało go to kosztować. Dopiero po latach o tym myślę i jest to dla mnie absolutnie przerażające.
0: Czy jakieś plany związane z kolejnym filmem wokół tego tematu, wokół Kalisza? Coś chodzi pani po głowie?
1: Nie wiem, czy filmem, ponieważ myślę, że ten film jakby spełnił swoją rolę przypomnienia rodziny. Chodzą mi po głowie różne projekty związane ze spuścizną, aby coś z tym zrobić. Nie wiem jeszcze co, bo tutaj różne są pola do popisu. Pojawił się jakiś taki szalony pomysł podczas rozmowy z Janem A.P. Kaczmarkiem, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli słucha tego wspaniałego radia, Eski. Jan powiedział do mnie, jeszcze byliśmy wtedy na pantonie, pani musi coś z tym zrobić, pani ma tą siłę, żeby tą fabrykę przywrócić. Wiadomo, to są ogromne, ogromne tematy i nie tak proste. To nie jest tak, że ja teraz mogę sobie wymyślić, że ja nagle odbuduję fabrykę. Ale nie wiem, wie pani, to czas pokaże. Czasami jakieś spotkanie może spowodować, że coś się wydarzy. Tego nie wiem. No, chciałabym na pewno móc zrobić coś jeszcze w Kaliszu.
2: Eska, Ostrów Kalisz.

Radio S. Radio S.

0: informacja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Gdyby nie te korki w mieście, to nie musisz się bać korków. Jest przecież Eurotaxi. Bezkonkurencyjna, profesjonalna i bezpieczna firma z taksówkami. Ale co jeśli nie ma ale? To zawodowcy. Dzwonisz 738 11 11 i masz taksówkę. Dziecko do szkoły, teściowa na dworzec, kwiaty dla dziewczyny. Eurotaxi. Po prostu zadzwoń.
0: A kiedy nie chcesz czekać na połączenie, pobierz naszą aplikację i korzystaj bez granic. Teraz także zapłacisz kartą lub telefonem.
9: I po reklamie.